Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym. Moi znajomi palą swifki, kręcą skręty, lubią duże kieliszki, fajne panie.

Wie to na zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria?

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzie.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Muzyka.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

patrzyło na czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla niej. W sumie to...

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Od rana słonecznie i ciepło, w ciągu dnia na termometrach od 25 do 27 stopni. Miejscami zrobi się pochmurno, ale padać dziś nie będzie. Na drogach ruch na razie płynny, utrudnienia czekają Was tam, gdzie pracują drogowcy, czyli na przykład na Warszawskiej w Bieruniu.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Jednego z górników pracujących w przodku przygniotła bryła kamienia. Mimo udzielonej pomocy przez lekarza nie udało się go uratować. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów, mówi reporterowi Eski Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski ogłosił właśnie nowy skład rady. Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się Twój rozmówca?
3: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
4: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
3: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
2: Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrójce w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały wczoraj z trasy po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
5: Musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi.
2: Mówi nam jeden z protestujących rolników, a ci chcieli protestem zwrócić uwagę na brak opłacalności w produkcji rolnej.
0: SK Południe News.
1: Agnieszka Kucjas. 20-latek aresztowany za brutalne pobicie. Ofierze strzelał w twarz z broni pneumatycznej. Napastnik z Zabrza na 3 miesiące idzie za kraty. Kwalifikacja przestępstwa, za które odpowie, zależy od opinii biegłego na temat obrażeń zaatakowanego 21-latka.
6: Sprawca zaatakował 21-latka, zadając mu ciosy oraz oddając strzały z pistoletu pneumatycznego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.
1: Informuje Sebastian Bijok z zabrzeńskiej policji. Dmuchańce, malowanie buziek i animacje. W niedzielę na plaży przy potoku Leśnianka w Żywcu odbędzie się powitanie wakacji.
7: Jankes, Kama i Wiktor. Na Radiu SK.
8: Wtorek dzisiaj, dzień wędkarza.
9: Ojej!
8: No i wiesz co? Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to bym właśnie na rybki pojechał sobie, o.
9: Ja do Sopotu. Ojej, nawet na jeden dzień tak pochodzić boso po plaży.
8: Janki na przykład na próbę właśnie nie przyszedł na nasze pierwsze wejście.
9: A wy co byście zrobili, gdybyście nie musieli dzisiaj pracować?
8: No to 664 402 302 i messengerowe bla bla bla. Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to...
10: Ludzie, kochani, rodacy,

0: Jesteś idealnie spasowany z tepartem. Gdybym nie musiał iść do pracy i no teraz możesz przetestować, jak jest
1: poleżał
0: pracy,
1: dłużej
0: jak jest
1: tak w wannie. Ale kiedyś rzeczywiście, kurczę, nie miałem jeszcze okazji, może będzie kiedyś, żeby tak wykąpać się, no bo fusty, prawda, używa się na ciało, prawda, i to jest takie bardzo
2: do
1: zdrowe.
2: Peelingu.
1: Do peelingu.
2: Ale to nie znaczy, że masz w tym leżeć.
1: Tak?
2: Wiesz, gdzie ci to powchodzi? Jaki?
1: No dobra,
2: gorzej niż piasek na plaży.
1: Wtedy to się będzie nazywało
2: nie pytaj, skąd wiem. Słuchajcie, dzisiaj jest faktycznie dzień wędkarza, że mamy jednego pana, który lubi sobie moczyć kija, to zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do pracy. Więc dajcie znać na naszym eskowym messengerze lub na 664-402-302 i my powiemy dzień dobry.
3: Hej, gdybym dzisiaj nie musiał iść do pracy, to na pewno w domu by się znalazło coś do zrobienia.
2: Yeah. To czyli jest jakaś taka magiczna przestrzeń, która po prostu jest w stanie zastać każdy czas.
0: Nawet nie jesteś w pracy, ale i tak jesteś w pracy, bo w domu pracujesz. Halo, dzień dobry.
4: Manko Eska, gdybym dzisiaj miał nie iść do pracy, to świętowałbym dzień wędkarza, położył się i leżał z pławikiem do góry. Pozdrawiam.
5: Szczupak jest król wód, tak jak lew jest król dżungli.
6: Kama i Wiktor.
0: Dajcie znać, co byście robili, gdyby dzisiaj nie trzeba było iść do roboty.
1: Z pławikiem do góry?
0: Mhm.
1: Czyli że co?
2: Wiktor ci pokaże za momencik z pławik.
1: A ja już widziałem.
2: O,

0: Jesteś, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Nasza ulubiona komentatorka życia społeczno-polityczno-celebryckiego. Witamy, Jadziu.
1: Witam.
0: Jadziu, dzień Jadziu. Dobry. No, witamy, dzień dobry oczywiście. Jak się masz, dobrze?
1: Dobrze.
0: No dobra, no to przeglądamy, patrzymy, co tam się dzieje.
3: Tak, tym bardziej, że media piszą o aptecznej drożyźnie. Po cichu przez ostatnie 6 miesięcy drastycznie podrożały ceny leków, zarówno tych w pełni płatnych, jak i tych częściowo refundowanych, więc skok cenowy odczuwają wszyscy na czele z emerytami.
2: Tak piszą gazety. Co ty na to?
1: Mam na to radę.
3: Jaką?
1: Nie chorować.
3: A, zapisałam,
0: to
3: dziękuję.
0: Jest ładne.
2: Bardzo dobra rada, wujku, dobra rada.
0: To dziękujemy, zapraszamy kolejną osobę.
3: Pani Jadzi.
1: Tak.
2: Słuchajcie, to jeszcze jest jeden news prosto z działu pogoda, bo podobno nowe, najnowsze, najaktualniejsze modele są bezlitosne. W najbliższy weekend z prawdopodobieństwem, jak czytam, sięgającym 70%, temperatury na zachodzie Polski mogą oscylować. Uwaga, trzymajcie się.
0: No. Trzymamy.
2: Między 35 a 40 stopni Celsjusza.
0: W cieniu. Uwaga, w cieniu. To jest naprawdę uwaga, uwaga, uwaga.
1: Boże, pustynia. Kiedyś się mówiło, nie siadaj, bo wilka dostaniesz.
3: A teraz?
0: No.
1: Nie siadaj, bo będą jajka sadzone.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Janki, wyciągnij proszę te rączki spod stołu, dobra?
0: Ja? Proszę nie patrzeć.

0: Dua Lipa o treningu. No, panowie trenują teraz na Mistrzostwach Świata.
1: Daj tego pilota, to wam wezmę i przełączę.
2: Nie
1: bo
2: przełączę,
1: kamerą,
2: przecież jesteśmy na bieżąco. Kto teraz gra?
0: Jordania-Algeria, to jest mecz, na który czekałeś całe życie.
2: Jordania-Algeria? No to właśnie, z ciekawości kuchnijmy dalej. To tam się będzie działo, ale wczoraj Messi znowu przywalił, no było naprawdę dobrze.
1: Za momencik Marcin Procki, oczywiście o tym, co się dzieje na Mundialu. Natomiast mam dla was, panowie, złą wiadomość.
2: Poprosimy.
1: Jak się okazuje, my nie mamy tego kanału, nie możecie oglądać meczów.
0: Brak sygnału satelitarnego.

0: Czarnego.
1: I bardzo dobrze.
2: I Wiktor.
1: No i nie dowiem się, no czy Algieria,
3: dowiesz
1: czy Jordania.
3: Dowiesz się od Marcina Plockiego.
1: Marcin, okay. Dawaj.
4: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
7: Reklama. Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
8: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
9: Zatorlandu?
8: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
9: Wow, super!
8: A wiesz, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
9: Tak, i otwarty jest codziennie.
8: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
12: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez powiat cieszyński.
13: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
14: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
13: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
14: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
13: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
19: Utrudnienia teraz głównie na skrzyżowaniu Warszawskiej z Wawelską w Bieruniu. Z powodu budowy nowego ronda obowiązuje tam wahadło. W Żywcu aut przybywa na Wesołej, Dworcowej, Żeromskiego i trasach 945 i 946. W Łodygowicach większy ruch w kierunku Żywca i na węźle z S1. W Katowicach coraz większy ruch na 86, choć korek jak na razie głównie na wlocie do miasta od strony Tychów. Dziś maksymalnie 27 stopni.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Biel.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
1: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jedna osoba ranna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. To w małopolskim Smęgorzowie. Droga krajowa nr 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest teraz zablokowana. Służby wyznaczyły tam objazd drogami lokalnymi.

0: A po burzach na Podkarpaciu 70 interwencji strażaków. W Stalowej Woli zalane zostały niektóre ulice, pomieszczenia huty i ZUS-u. Sytuacja jest już opanowana, przekazały wojewódzkie służby.
1: Sponsorem programu jest Decathlon.
2: SK Sport News.
0: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która wygrała 2-0 z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został też samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Z awansem także Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest także Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordanii z Algierią. A ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Markéta Vondrousová została zawieszona na 4 lata, a to kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
3: Ale wynik, jaki jest wynik w tym meczu na szczycie?
0: 1-0 dla Jordanii, to w meczu z Algierią.
4: Nie mogliśmy żyć, dziękujemy!
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W radiu
6: No dobrze. Wracamy do gry, 6:31.
7: Z pławikami do góry mówimy wam dzień dobry, bo dzisiaj jest dzień wędkarza i zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do roboty.
8: Gdybym nie musiała iść dzisiaj do pracy, to jechałabym tak jak teraz do mechanika, bo coś szoruje mi w aucie i chyba czekają mi klocki do wymiany. Pozdrawiam.
6: No to puśćcie wodze fantazji, co byście robili, gdyby nie było dzisiaj pracy?
9: Ale to mi się podobało. Co tam pani z tym samochodem? Coś mi szoruje.
6: Olej. A, no to olałam.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: Proszę pana, 38 po 6.
2: Kamara zatrudniła się jako zegarynka.
0: No.
2: Gdybyście dzisiaj nie byli
0: ja
2: w pracy,
0: to... Ja bym dzwonił do takiej zegarynki co chwilę.
2: A dzisiaj o pracy rozmawiamy, o tej, do której nie poszliśmy i mam informację o tym, że jednak liczy się w Polsce fach w ręku, słuchajcie.
0: Mhm. No i kto na przykład mógłby dużo zarobić?
2: Na rynku pracy w Polsce dobry elektryk, patrzę na ciebie, Janki.
0: Bo ja jestem z zawodu elektrykiem. Dzień dobry, ile ja u pana zarobię?
2: 26 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Ojejku, to ja chętnie przyjdę, bo w radiu mam mniej.
2: Okazuje się, że warto też być kamieniarzem. 25 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Nieźle, nieźle.
2: Mechanik samochodowy. 23 tysiące złotych.
1: Ty mówisz, jakie zawody mogą liczyć na wysokie zarobki. No, ciekawe, że nie wspominają, już bardzo kosztowny może być także zawód miłosny.
3: Kama. Kama. I Wiktor.
4: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Willow Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl.

0: Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: Łuki, to jest nasz hiszpański, o co im chodzi, bo coś tu wołają do nas.
1: Może urodziny teraz u nas.
0: A, to o to chodzi. Kama tak. Gotowa?
2: Tak.
3: Marta, Marta.
0: Budzi
1: no właśnie, to jest takim głosem właśnie Kama występuje w Toy Story 5. Więcej. Polecamy, zapraszamy do kina. Teraz Marta, która dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: To już podobno ostatnie takie, ostatnie z dwójką z przodu. Wiemy, że się kobietom wieku nie wypomina, więc powiedzmy to oficjalnie 29 urodziny.
4: 28 miałaś wczoraj, dzisiaj już 29. Muszę przyznać, że te 29 lat temu, z racji tego, że się urodziłaś w Dzień Ojca, to ty niezły prezent tacie zrobiłaś.
2: A, to prawda, ale uwaga, nieprawdą jest to, że 29 to są 28.
0: Okej, dobra, czyli jednak
1: mamy dobrych informatorów, tak,
0: dobra,
1: wszystko się zgadza. Tak. Martula, czym ty się zajmujesz na co dzień?
2: Jestem logopedką.
1: O, jak od razu tutaj wyraźnie powiedzmy, że to są twoje urodziny. No dobra, plan na dzisiaj jakiś jest konkretny?
2: W sumie to mnie obudziliście.

0: Wzięłam sobie dzisiaj urlop, więc planuję po prostu celebrować ten dzień, pójść na siłownię, zjeść jakieś pyszne ciacho i wypić kawkę.
1: Jejku, to jest plan idealny.
2: No, wspaniale. Dorzucamy się do tego ciacha, mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
0: O, super, bardzo dziękuję.
3: Sama zdecydujesz, czy kupić za to ciastko, czy może dorzucić do kolejnego karnetu na siłownię.
0: Oba pomysły są świetne.
2: 28 lat. Ja też kiedyś miałem 28 lat.
1: I włosy wtedy miałeś. No.
2: Teraz mi zostało tylko na rękach, ale no dobrze. Martunka, czego tobie życzyć jeszcze powiedz?
0: Myślę, że zdrowia. Resztę ogarnę.
2: Zdrowie.
1: Wysyłamy w takim razie pocztą. Ściskamy cię bardzo mocno. Trzymaj się wszystkiego najlepszego i stola!

0: cały czas zerkamy na telewizor. Piłkarze Jordanii i Algierii są właśnie w pracy i Algieria wygrywa 2 do 1.
1: 2 do 1 rzeczywiście, ale grają biało-czerwoni. Można sobie oglądać i jakby nasi prawi byli w robocie.
2: Jeśli nie jesteście w pracy, to oglądajcie oczywiście piłkę, ale może macie jeszcze inne pomysły.
3: Gdybym dzisiaj nie poszedł do pracy, to pewnie w domu by żona wymyśliła pracę. Także idźmy do pracy. Po co się męczyć w domu? Kama i
0: Wiktor. A wy, co byście robili, gdybyście dzisiaj nie byli w robocie?
4: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko ma.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Express Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W moim mieście pada deszcz.
7: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: W Katowicach ciasno na 86 od strony Sosnowca. Korkuje się też dojazd z Trzech Garbów na Ligotę i Kościuszki w stronę centrum. Ciasno również na ulicy Agnieszki. W Gliwicach przytyka się DK 78 i Tarnogórska. Dziś maksymalnie 27 stopni.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła siódma, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Przyjazd Władimira Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazuje, że strona ukraińska przeciągała sprawę rozmowy prezydenta obu krajów.
3: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
2: A na konferencję w Gdańsku zaproszenia nie otrzymał Karol Nawrocki. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła wczoraj gwałtowna nawałnica. Ulice zamieniły się w rwące potoki, ucierpiał też sąsiedni Poronin.
4: No takim przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
5: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice.
2: A na miejscu z mieszkańcami, lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Dziś burze powinny już ominąć.

0: zginąć pod halę.
1: SK Południe News.
2: Agnieszka Kucjas. Śmiertelny wypadek w kopalni Murcki Staszic. 45-letni górnik został przygnieciony bryłą kamienia. Niestety mimo udzielonej pomocy zmarł. Szczegóły na stronie Polskiej Grupy Górniczej. Przyjemny chłód kurtyn wodnych, zdrowy cień tężni solankowych i cieszące oko fontanny. Wodne atrakcje w Zabrzu cieszą mieszkańców.
3: Mogą śmiało mieszkańcy korzystać, solanki są puszczone w tężniach.
2: Mówi Marta Unglik z zabrzeńskiego magistratu. Dwa wodne place zabaw mają ruszyć z początkiem wakacji.
0: Wtorek, proszę Państwa, 23 dzień czerwca i 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, dzień dobry.
4: Większość z nas leci dzisiaj do roboty, ale gdyby nie trzeba było, to...
5: Oj, gdybym dzisiaj nie szła do pracy, to leżałabym pupką na plaży.
6: Ja bym powiedziała, że to jest fantastyczny pomysł. Zapiszmy go, a potem zrealizujmy.
7: Witam Was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Ja się

0: SK Południe.
1: Jakbym dzisiaj nie pracował, to najpierw Radio SK, a później deska w rękę i na dach. Sam się dach nie podeskuje. Miłego dnia.

0: No teraz ty przetłumacz, papa ute.
1: To są życzenia dla ojców, papa ute.
0: Dzisiaj
1: dzień przecież. Papy dzisiaj w kalendarzu.
0: No to pozdrowienia dla waszych dachów. Niech tam wszystko im się pięknie, dobrze wiedzie.
1: Oczywiście, że o was też pamiętamy. Wy też pamiętajcie, wykręćcie numer i złóżcie życzenia. Albo udajcie się osobiście najlepiej. 10 minut po 7.
0: Słuchajcie, fajny news ze stolicy. Panie i panowie, policjanci z Warszawy zatrzymali 25-latka, który z mieszkania znajomych ukradł telewizor 65-calowy. Ciekawe, gdzie go schował.
2: Taki.
0: No taki długi, długi, ledwo do metra z tym telewizorem wszedł.
2: A czemu on to zrobił?
0: No w rozmowie z policjantami stwierdził, że... Panowie, ja się szykowałem na mundial, nie mogłem wytrzymać. Czego nie rozumiecie?
2: Ej, ale teraz na własne oczy zobaczy karne. Brawo.

0: imprezowy kawałek prosto z Malagi, z naszego odlotu ściśle tajnego, ale Sławek Peszko by się bawił przy tym.
1: No dobra, wracamy do jakże wyjątkowej akcji pod tytułem SK Karniaki Cup. Wielki finał na PGE Narodowym 4 lipca, czyli już wkrótce.
2: Dołączajcie oczywiście na sk.pl do naszej ekipy, a następnie my będziemy dzwonić. Tym bardziej, że nasza ekipa ma już całkiem kilku fajnych szczęśliwców. Jest Krystian, Julia, Tomek oraz Michał. No i tym razem próbuje dołączyć do naszej ekipy Martyna.
1: Dzień dobry.
3: Jesteś Martynka?
4: Cześć.
1: No, dobrze, proszę wyjść z tej ławki rezerwowych, no kompletujemy. Możliwe, że będziesz napastniczką w naszym spotkaniu 4 lipca.
0: Ale właśnie, dlaczego to ty jesteś dobrą osobą do tej gry? Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać na Narodowy i postawić zaraz obok Sławka Peszko?
4: Myślę, że może nawet nie tyle ja, a mój kochany, wspaniały dziadek.
2: O, a dziadek jest fanem piłki nożnej?
4: Ogromnym, odkąd pamiętam, więc on bardzo zaciekle, odkąd ja pamiętam, próbuje mi wytłumaczyć, czym jest spalony.
1: O, dziadek tutaj szczeka aż z radości, bardzo dobrze. No ale już wiesz w końcu, jak to jestem spalonym, czy nie?
4: Oj, chyba musi mi jeszcze raz wytłumaczyć.
1: Bardzo dobrze, nie ma problemu, Sławek, dziadek zawsze jest.
2: Może Sławek Peszko wytłumaczy to lepiej.
4: A może w końcu profesjonalista.
0: Wygwizdane jedno słowo Sławka. Tak jest.
1: No tak.
0: U nas na stronie ta zagadka się pojawiła. Mm-hmm. To wszystko krąży. No i za chwilę usłyszysz właśnie to zdanie z tym brakującym wygwizdanym słowem i będziesz miała 3 sekundy na swoje. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, to wygrywasz. Jesteś gotowa?
4: Gotowa.
0: No to uwaga. Sławku, dawaj!
5: Mój największy przeciwnik w życiu to...
4: alkohol.
2: Co ciekawe, my za anteną obstawialiśmy dosyć podobnie, ale to niestety nie jest dobre słowo. Ale spokojnie, dostajesz od nas stówkę, tak na co tylko będziesz chciała.
0: Pamiętaj, Sławek to jest bezpośredni gość, ale nie aż tak.
4: No, spodziewałabym się tego po nim akurat.
1: No dobrze, mamy to, ale dziękujemy. Przemiło było ciebie usłyszeć. Proszę pozdrowić dziadka. Jak ma dziadek na imię?
4: Tadeusz.
2: Panie Tadeusz. Panie Tadeuszu, proszę Martynkę przytulić. Martyna na pewno za tą stówę zabierze na lody, ciastko czy na cokolwiek innego. Natomiast wy, jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do naszej ekipy i zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych, no to zapraszamy na sk.pl. Tam można się zgłosić do SK Karniaki Cup. SK Karniaki Cup.

0: Panie i panowie, mamy Oscara! Brawo! Brawo, brawo, brawo!
1: And the Oscars goes to Radio SK.
0: Zgadza się, Oscar Cymrzy i 25 minut po godzinie 7.
2: A za momencik Marcin Procki będzie mówił o rankingu uczelni wyższych. Ja co prawda uważam, że Wiktor zaliczył prawie wszystkie w tym kraju, ale to nie będzie jego prywatny ranking, tylko ranking taki, wiecie, oficjalny.
1: Ciekawe, na którym ULB.
0: ULB?
1: Uniwersytet Lansu i Bansu.
3: Young

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
9: A pranie też za ciebie wstawi?
10: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
9: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
10: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: pełnym składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
6: Utrudnienia teraz na DK1 w Czechowicach-Dziedzicach. Na skrzyżowaniu Krajówki z ulicą Lipowską w kierunku Bielska-Białej zepsuła się ciężarówka. Prawy pas ruchu jest zablokowany, a korek cały czas rośnie. W Katowicach spory ruch w obu kierunkach na 86. Przytyka się też zjazd z A4 na Mikołowską, Trzy Garby do Ligoty i Kościuszki w stronę centrum. Dziś maksymalnie 27 stopni. Będzie sporo słońca, a parasole spokojnie mogą zostać w domu, bo padać dziś nie będzie.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac, oferujący materace i łóżka. Bytom Park Handlowy S1 Center.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: 7.30, zaczynamy. SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kolejne osoby aresztowane w związku z planem ataku podczas gali UFC w Białym Domu. Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę. Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już 5 osobom. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu uczelni perspektywy. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Z kolei wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
5: Sponsorem programu jest Decathlon.
4: SK Sport News.
7: Argentyna, Francja i Norwegia to kolejne reprezentacje z awansem do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do ich wygranej przyłożyli się liderzy drużyn. Dwa gole dla trójkolorowych w meczu z Irakiem zdobył Kylian Mbappé. Skuteczny był też Leo Messi. Argentyńczyk w meczu z Austrią także zdobył dwa gole i został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Do kolejnej wygranej poprowadził za to Norwegów Erling Haaland. Norwegia 3-2 wygrała z Senegalem, a napastnik strzelił dwa gole.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Young Yonkers.

0: Poranka. Hej, hej, tu wtorek, 23 czerwca, no i już 7.32, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
1: No i gdyby nie praca, gdyby nie robota, to co?
2: Gdyby nie to, że trzeba chodzić do pracy, to codziennie byłbym nad wodą i moczył kija.
3: No wiesz, można również pracować jako ratownik medyczny i moczyć sobie, co tam człowiek sobie chce.
0: Czekaj, weź mi to wytłumacz.
4: Ja też właśnie dzisiaj zgubiłem. To może muzyka teraz.

0: Południe.
1: Cześć, jakbym dzisiaj nie musiała iść do pracy, to pewnie pojechałabym na jakąś plażę. Tak po prostu się pobyczyć i poopalać. A w końcu prawie są już wakacje, nie?

0: chyba się nie obrazi. Teddy Swims, jak dziś wyjątkowo w ten jeden dzień nazwiemy go Daddy Swims. Daddy Swims i Mr. Know It All.
1: Rzeczywiście dzisiaj dzień ojca, 20 dzień czerwca. To jest nasz dzień, Wiktorku.
2: 100 lat,
1: kama, patrzy na nas.
3: Ja nie jestem waszą córką, a wy nie jesteście moimi daddy. Tak tylko ustalmy na wszelki wypadek.
1: A gdybyś mogła dać nam prezent, co byś nam dała?
3: Cukier. Święty spokój.
1: Dobra, ale ja bym poszedł dalej. Zapytajmy, będziemy podpowiadać też innym osobom o jakieś takie nietypowe prezenty dla ojców na dzień taty.
0: Co, może ktoś już teraz w telefonie? Dzień dobry.
4: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców. Tym najbardziej dla mojego daty. Moim prezentem dla ciebie, mój drogi, jest to, że kolejny rok nie musisz płacić za moje wesele. Wszystkiego najlepszego!
3: Kochana córeczka, no.
1: Kochana, wspaniała.
3: Dajcie znać, jaki nietypowy prezent można sprawić waszemu tacie. 664-402-302 lub eskowy messenger czeka.
5: Jankes. I Wiktor.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 7.50 to najwyższa pora odpalić Nosela. Skoro wakacje przed nami, to Nosel będzie się zastanawiał, czy dzieci w Egipcie mogą być?
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo?
3: Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca, to pani?
2: Tak, dokładnie, tak.
3: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są duże dzieci czy małe?
2: Już pani powiem. Mam tam trzy osoby dorosłe, dwójka dzieci, znaczy trzy osoby dorosłe. Syn ma 17 lat, jeden.
3: Okej.
2: Okay. Druga będzie miała tam 6 lat w lipcu 8.
3: Tak.
2: A trzeci syn ma 10 lat.
3: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można przyjść
2: pani, po... ja mam bardzo dzieci, to nawet...
3: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
2: My tyle już latamy, że po prostu nie.
3: Dobrze. Pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
2: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6 rano?
3: Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie prostowały tych świeżo odremontowanych ścian?
2: Rozumiem. Nie ma problemu.
3: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
2: No nie ma problemu.
3: O 6 może być?
2: Może być.
3: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie, udokumentować to.
2: No to spokojnie będziemy je dawać do bawialni, nie ma problemu.
3: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
2: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię.
3: No bo to nie jest w pakiecie.
2: Dobrze, no jest to, dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać pokój, no to dzieci dam do bawialni, proste jest mocno, no ale dlaczego ja mam jeszcze dodatkową opłatę za to płacę, że dziecko dam do bawialni, żeby nie pobrudziło
3: ścianę. No bo obsługa musi się pofatygować, proszę pani, po dzieci.
2: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na to stare skrzydło?
3: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
2: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
3: Czyli jednak folia, tak?
2: Tak.
3: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
2: Tak, zrozumiałe.
3: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
4: Zostałaś skręcona w Radio SK.
2: Patryk, dokonasz dupę i mu, jak tylko przyjedziesz, podjesz pod przedszkole, to nie wiem, co ci zrobię.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na SK.
6: Co mu zrobi? Jak myślicie, co mu zrobi?
0: No jak to co? Zawinie folię malarską.
6: Jejkuś. Najważniejsze dla Nosela jest zadowolenie klienta. Gdybym

0: koleżanka śpiewa, że 4 minutki do godziny 8, no i że dzisiaj dzień ojca.
1: Dokładnie to śpiewa.
2: Za momencik po godzinie 8 będzie 5 słów, 500, więc uwaga, zbieramy już ekipę. Przypominamy, to jest taka zabawa, w której możecie dostać 500 zł za każde dobre skojarzenie nasze z waszym skojarzeniem do słowa, które dostaniecie od nas.
1: Tak jest, wysyłacie numer telefonu na Messengerze. Błagaj, za chwilę będzie robił research. No i coś jeszcze, co przyciągnie jego wzrok. Co tam jeszcze oprócz numeru?
3: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień ojca, a wyślijcie zdjęcie nam czegoś starego.
0: O, były pozdrowienia na antenie Radia SK dla mnie, dziękuję bardzo.
1: Numer telefonu i coś starego, co przyciągnie wzrok Bogaja. Gramy zaraz po 8.
4: 5 słów, 5 stów.
5: Reklama.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt. Za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

0: leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na DK1 w Czechowicach-Dziedzicach na skrzyżowaniu z ulicą Lipowską zepsuła się ciężarówka. Prawy pas w kierunku Bielska-Białej jest zablokowany i droga dość mocno się korkuje. W Gliwicach ciasno na Tarnogórskiej i DK78. Dziś 27 stopni, bez opadów.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez lekarza, a drugie śledztwo dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem.
3: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
2: A przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze czy prezydent Warszawy. Cztery osoby trafiły do szpitala, teraz nowe informacje z małopolskiego Smęgorzowa. Nad ranem zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu są duże utrudnienia.
4: Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
2: Informuje Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Noc rekordów na piłkarskich mistrzostwach świata. W rolach głównych strzelcy wyborowi. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a dwie bramki strzelił Erling Haaland. Wyczyn Norwega został jednak szybko przyćmiony, bo swoje mecze wygrała również Francja i Argentyna.
5: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18

0: Wyczyn Norwega został jednak szybko przyćmiony, bo swoje mecze wygrała również Francja i Argentyna.
1: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18

0: klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappé, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
2: SK Południe News.
3: Agnieszka Kucjes. Prąd od Taurona dla gospodarstw domowych w weekend tańszy nawet o 90%. Cena wynosi od 7 do 31 groszy za kilowatogodzinę. To dzięki nadpodaży pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.
4: W godzinach 9-17 całe weekendy przez 6 miesięcy w roku mamy bardzo tanio.
3: Mówi Grzegorz Lot, prezes grupy Tauron. Mosir Żywiec przygotowuje się do aktywnego lata. Będą zajęcia sportowe, nauka pływania oraz cykl festynów rodzinnych w różnych częściach miasta.
5: No i dzień dobry, wszystkiego najlepszego, tatusiowego dzisiaj, proszę o tym pamiętać.
6: Dla Marcinka, też Marcinku, wszystkiego dobrego dla ciebie.
7: Dziękuję.
6: Kup sobie prezent, no.
5: Dziękuję. Szukamy czegoś nietypowego, nawet bym powiedział, że dziwnego.
7: Ja mojemu tacie kupuję matę, taką z masażem do ciężarówki, ponieważ jeździ po całym kraju.
8: O nie, najpierw muszę kupić ciężarówkę.
5: Tymczasem mata dla taty. Dzwoni.

0: Dajemy 5 stów za 5 słów. No jeśli idealnie pokroi nam się z tym, co powie słuchacz i z tym, co powie ktoś z nas.
1: Dzisiaj jest z nami albo Alicja, albo Kinga. Kinga, Alicja, tak miałaś napisane u siebie na Facebooku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kinga.
0: Niech Kinga. Będzie Kinga. I bardzo dobrze.
3: Kinga, przyznaj się, co wysłałaś do Bogaja?
2: Licznik mojego auta służbowego.
1: Bo była prośba, abyśmy dostali coś starego. Jak bardzo on jest stary?
2: 1999 rok.
1: A ile ma kilometrów?
2: 5 milionów.
0: 5 milionów przebiegu?
4: To chyba nie stare.
0: To chyba ani razu nie był przekręcany. Ale naprawdę?
2: Nie.

0: 99 rok.
1: A ile ma kilometrów?
0: 5 milionów.
2: 5 milionów przebiegu?
3: To chyba na stare.
2: To chyba ani razu nie był przekręcany. Ale naprawdę?
0: Nie.

0: Wybieraj.
1: Kama
0: uwielbia. Później ten stres do połączenia się z wami. Kama, dziękujemy ci bardzo. To... Proszę opuścić studio.
2: Z okazji Dnia Ojca, panowie, zapewniłam wam taki prezent, że nie musicie się dzisiaj stresować. Ale Kinga, poznajmy się w takim razie trochę lepiej. Powiedz mi, czym ty się na co dzień zajmujesz?
3: Jestem samochodami ciężarowymi.
4: Kierowniczka, kierowczyni.
2: I co więcej, ona wie, ile to jest 5 metrów. No dobra, a co lubisz robić po pracy?
3: Różnie. Ryby, straż pożarna.
2: Kurde, cały czas mam wrażenie, że jednak powinnaś Wiktora była wybrać, wiesz, do
4: jakie
2: tego.
4: Jakie piękne zainteresowanie. Ryby i straż pożarna.
0: Niebywałe, no. Ja przy okazji OSP pozdrawiam wszystkich z OSP. Coś tu do
4: niego. A ja pozdrawiam szczupaki.
2: No to ostatnie pytanie, co lubisz najbardziej jeść?
3: Mięso. W każdej postaci.
2: No dobra, to ja postaram się odpalić w sobie tryb Wiktora w głowie i wychodzę ze studia. Trzymaj się, życzę ci powodzenia. Pamiętaj, im prościej, tym lepiej.
0: Dobra, Kama wychodzi ze studia. Za chwilę pojawią się słowa. Będziesz musiała szybko skojarzyć, powiedzieć, no, co czujesz. No i zobaczymy, jak pójdzie Kamie. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej stów, a dokładnie nawet 5 stów. Za 5 słów.
4: Twoje pierwsze słowo to Messi. Ten piłkarz Messi.
3: Piłkarz.
4: O, jo, właśnie, pierwsze skojarzenie piłkarz.
0: No i to mi się podoba konkretnie. No dobra, lećmy dalej.
4: Wakacje.
3: Plaża.
4: Wakacje to plaża, oczywiście.
0: Lećmy dalej. Spacer.
3: Chodnik.
4: Jeszcze raz?
3: Chodnik.
4: Chodnik.
5: Chodnik.
3: Chodnik. Chodnik.
4: No,
3: właśnie.
4: No tak, oczywiście.
5: Co cię słyszymy, kochana?
4: Chodnik do chodzenia, do spacerowania. Uwaga, kolejne słowo to kanapka.
3: Śniadanie.
4: Śniadanie, kanapka. Kurczę, dobre, dobre te skojarzenia, po proste, fajne. Uwaga.
0: I ostatnie, parawan.
3: Muszę być wakacje, na plaży.
4: No to który wyraz wybierasz?
3: Na plaży.
0: No, jedno
4: to,
0: jeden
4: może,
0: wyraz.
4: To może zapiszmy plaża po prostu.
0: Plaża, tak?
3: Plaża, tak.
4: Dobra, wszystko mamy. Słuchaj, rozłączamy się na chwilę, gramy i zaraz wracamy, oby tylko Kama miała te same skojarzenia co ty.

0: Just Ria,
1: Ria, Ria, Rihanna w Radiu SK. 20 Ria, minut Ria, po godzinie 8. Wracamy do... 5 słów, 5 stu. No dobra, szybciutko, Kinga z nami.
2: Dzień dobry, witamy ponownie.
3: Cześć.
2: Kinga, przypominamy, że na Messiego powiedziałaś piłkarz i to jest fajne, proste. Liczymy, że Kama zgadnie.
1: Lećmy dalej. Wakacje, plaża, spacer, chodnik, kanapka, śniadanie.
2: I na końcu pojawił się parawan i okazało się, że on stoi na plaży i plaża to jest twój wyraz. Wołamy Kamę do studia?
1: Chodź, Kamdzia.
2: Chodź.
1: Kama, jaka szczęśliwa. Kama zawsze stresuje się, że słuchaczka zgarnie niewiele kasy, no ale spokojnie, spokojnie.
4: Przez was.
2: Dobra,
4: kiedyś.
2: Słuchajcie, gramy w takim razie. Kama, pierwszy wyraz, który Kinga już ma...

0: dopasowany to Messi.
1: Mhm. Co ty myślisz sobie na ten temat, co to może być?
2: Dobra, powiedz mi, Kinga, podpowiedź, czy to jest bardziej ta gra, czy to jest bardziej to, co się teraz dzieje?
3: Wszyscy biegają po boisku.
2: Czyli piłka nożna.
3: Nie, niestety. Kilutki.
0: Ten wyraz to po prostu piłkarz był.
1: Piłkarz.
4: Kama chciała sobie pomóc, no i dziewczyny sobie pomogły. Gratulujemy.
0: Pierwsza stuwa stracona. Słuchaj, no to druga opcja. Wakacje.
5: Wakacje kamdzia.
3: Tam, gdzie jest dużo piasku.
2: Plaża. Ale żeby była jasność, przed podpowiedzią też o tym pomyślałam.
0: Pamiętaj, Kinga, że tak wprost nie podpowiadaj.
2: Ale to nie
4: dostaniesz czerwoną kartkę i już wylecisz z boiska.
0: Uwaga.
4: Lecimy dalej.
0: Kolejny wyraz.
4: Trzeci wyraz. Spacer.
3: Dużo.
2: Nie
3: tak przy ulicach.
4: Kinga, jesteśmy coraz większymi fanami twojej osoby.
2: Ale tutaj praktycznie nic nie słychać, Kinga strasznie przerywa.
0: Ale bardzo dobrze, tyle ile powiedziała mogła, tyle ile usłyszałaś mogła.
2: Właśnie jestem w tym, że nic nie usłyszałam, to jest najgorsze.
3: Przy ulicy, w dużym mieście.
0: Jezus Maria, ludzie.
2: Park!
0: Nie.
2: A co?
0: Chodnik!
2: Jejku, myślałam o tym.
0: Cały czas jesteśmy przy pierwszej stówie, uwaga.
4: Dobra, Kinga, możesz opowiadać.
0: Uwaga, czwarty wyraz to kanapka.
2: Czy to będzie kanapka z czymś?
3: Nie, wiesz co, z rana to jesz. Z rana, pierwszy posiłek.
2: Śniadanie.
0: Dobrze! Zaliczone i ostatnia szansa.
4: Okej. Okay. Ostatnie słowo.
0: Ostatnie słowo to parawan.
3: Mhm. I czekaj, słuchaj, Kinga. To już było dzisiaj.
2: Że plaża.
3: I to jest znowu dużo.
2: Dobrze. Dobrze.
0: Jaki
2: plaża?
0: Wyraz?
2: Plaża? Dobrze. Dobrze, Kinga, dobrze!
0: Dobrze, dobrze.
2: Trzy stówy!
0: Powiedziałbym, że z Bożą pomocą, ale z własną pomocą.
2: Dużo piasku, dużo pieniędzy dla ciebie, dużo złotówek, Kinga. Bardzo się cieszę, gratuluję w takim razie. Jakie plany na wakacje?
3: No, Bieszczady.
2: Super.
0: Super, Bieszczada.
2: Że nie plaża, bo się tego spodziewałam. 5 słów, 5 stów.
0: Tak a propos, słuchajcie, tych przygotowań do lata, to ono już stygnie i o tym Kuba i Kuba właśnie.
4: Bardzo dobrze, czyli mój synek i mój synek. Ja, ale się cieszę bardzo.

0: Lato. Dzisiaj tato.
1: Ciekawe, czy Grzegorz Lato oglądał dzisiaj mecze z samego rana.
0: Daj spokój, tato.
2: Kocham, jak te wasze umysły pracują lub nie pracują, w zależności od tego, do którego ucha się przyłoży.
1: Za chwilę do pracy weźmie się Marcin Procki. Newsy przed nami. Janke.

0: Reklama. Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
1: Zatorlandu?
0: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
1: Wow, super!
0: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
1: Tak, i otwarty jest codziennie.
0: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
4: Korki w obu kierunkach na 86 w Katowicach, choć zdecydowanie większy zator czeka Was od strony Sosnowca. Od Tychów niewielki korek macie jedynie na wlocie do Katowic. Korkuje się też ulica Agnieszki, zjazd z A4 na Mikołowską, Trzy Garby do Ligoty i Kościuszki w stronę centrum. Z Mysłowic i Jaworzna powoli toczycie się DK79 do Sosnowca. W Gliwicach korkuje się Tarnogórska i DK78. Dziś do 27 stopni. Padać nie będzie.
3: Program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, trzech lekarzy z Wielkopolski pod lupą ZUS-u. W minionym roku wystawili ponad 56 tysięcy zwolnień lekarskich. Od jutra cena kursu reedukacyjnego dla kierowców, którzy prowadzili pojazd po alkoholu lub narkotykach, wzrośnie pięciokrotnie. Dwudniowy kurs będzie teraz kosztował 2,5 tysiąca złotych. Zajęcia obejmują 2 8-godzinne spotkania. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej ekstraklasy. Tomasz Kaczmarek został nowym szkoleniowcem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara. Z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został właśnie Tomasz Berg.
6: Dzień dobry, chciałoby się powiedzieć, i tak też mówimy.
7: Dzień dobry, złote myśli tatusiowe się pojawiły.
8: Pamiętaj, mamusiu masz tylko jedną, a tatusiów możesz mieć wielu.
7: Wierzę. Dziękujemy za wspaniałe życzenia. Kochamy was, dziewczyny.
6: Oh, daddy.
7: Dawidów może być wielu, ale Podsiadło jest tylko jeden.
9: Dawid Podsiadło z Dąbrowy Górniczej, proszę państwa.
7: 32 po 8. Jest!

0: 7, pięknie dojechaliśmy do 8.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: Jak już wiemy od jakiegoś czasu, Polska jest potęgą kosmiczną, oczywiście. Wysyłamy pierogi w kosmos oraz inne ciekawostki. No i oczywiście ludzi też wysyłamy w kosmos.
0: Pozdrowienia dla Sławosza oczywiście przy okazji.
1: Zdecydowanie. No i sytuacja jest taka, że z racji tego, że jesteśmy naprawdę kosmiczną potęgą, będzie u nas najprawdopodobniej Europejska Agencja Kosmiczna. Nie
0: siedziba,
1: do końca
0: w sensie.
1: Jeszcze wiadomo gdzie.
0: Oddział.
1: Będzie albo w Krakowie, albo w Warszawie. No i na razie tak kombinują.
2: Ja bym do walki jeszcze o to miejsce dołączył Międzyzdroje.
1: Czemu?
0: Międzyzdroje?
2: No przecież tam jest Aleja Gwiazd.
0: Ja byłem kiedyś w Międzyzdrojach z kumplami i polecieliśmy rakietą.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój...

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki, piło tradycyjne, altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
5: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Fajnie, że z nami jesteście. Tatuśkowie się do nas odzywają, że świętują i bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Może dzisiaj dzień taty.
1: Tymczasem Britney Spears śpiewała Oops, I Did It Again i chyba tak samo mogą zawołać twórcy Toy Story 5, czyli filmu, w którym gramy.
0: No ach, właśnie. Jesteśmy.
2: Toy Story 5 idzie po finansowy rekord i według danych zbranych przez takie firmy, które badają, ile ludzi poszło w trakcie pierwszego weekendu, to tylko na przykład w miniony weekend udało im się zarobić 310 milionów dolarów.
0: Rzeczywiście u nas w Polsce też niesamowite otwarcie. Wszyscy są zachwyceni. My też widzieliśmy siebie, słyszeliśmy, polecamy, zapraszamy.
1: No ale co wy się dziwicie, że film bije rekordy? No ludzie usłyszeli, że Jankę zgra pizzę w okularach, to się rzucili po bilety, nawet w Ameryce.
0: A wiecie, że w tej oryginalnej wersji gra Bad Bunny, tego właśnie jedną pizzę w boksach?
1: To ja wolę Jankę. A gdzie tam Bad Bunny? Kto to jest w ogóle?

0: gorące dyskusje pozaantenowe tu trwają. Kamil Nosel nas naszedł. Dzień dobry! Kamilku.
1: Dzień dobry! Pytacie o ogórki, będą niebawem.
2: Kamil, tak, ma swój ogródek i już tam się dzieje. Zielone pomidory. Nie przynoś zielonych, przynieś czerwone.
0: Kamil jest ojcem wszystkich warzyw.
1: Dziękuję!
3: Wszystkiego najlepszego, tatusiu!
1: Właśnie. To już? No,
3: tak!
1: A z kim?
0: No jak to z kim?
4: To znaczy, że największe buraki mówią do ciebie, tato.
0: Kamil ma dzieci z matką ziemią.
2: Właśnie. I Wiktor. Jutro wpadajcie do nas, będziemy od 6, jutro środa, w pół do piątku.
0: Tak jest. I a propos jeszcze zamknięcia Dnia Ojca. Bardzo ważne pytanie związane z ojcem. Na pożegnanie.
5: Kto był ojcem
6: Apollo. O Jezus.
5: Jezus też nie. To Zeus.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
14: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
13: No racja, on lubi w technologię.
14: No lubi, lubi.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Byska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
17: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
18: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
19: W moim mieście pada deszcz.
11: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dziś maksymalnie 27 stopni. W ciągu dnia miejscami się zachmurzy, ale padać nie będzie. Korki już się rozładowują, ale w Żywcu cały czas ciasno na Wesołej i trasie 946. Spory ruch też na drodze wojewódzkiej 945. Ciasno też na warszawskiej w Bieruniu.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Wypadek autobusu z osobówką na ekspresowej 8 w Łódzkiem. Do zderzenia doszło w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Autobus dopiero jechał po dzieci. W środku byli

0: 21 Pilots, 18 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Jest wtorek. Jeśli po przyjściu do pracy macie taki delikatny kryzys, to są dwie opcje. Możecie po pierwsze zrobić sobie dobrą kawę, najlepiej espresso, bo ono podobno pobudza najbardziej, i obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Tak, tak, tak, nie przesłyszeliście się, bo jak mówią eksperci, to poprawia produktywność. No ja dorzuciłabym do tego jeszcze hity na czasie. A takie będziemy wam za chwilę grać. Już za moment wracamy do was, między innymi będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor.
1: Radio SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Avatar Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Wcale się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Avatar Ogień i Popiół.
14: Dajemy do walki!
9: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: To będzie ostatnia reklama.
15: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
16: I po reklamie.
4: SK.

0: Sugar Babes, 39 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A dla wszystkich tych, którzy zapomnieli, to przypominam, dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli Dzień Ojca. I ja przychodzę do Was z pytaniem, jakie są kultowe teksty Waszych tatusiów. Dajcie znać na Messengerze Radio SK, czekam na Wasze głosówki i wiadomości i gram dalej. Kolejne hity na czasie już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do Was, a razem ze mną Kaśka Sochacka i Szum.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
7: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
6: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
7: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
8: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
11: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 10. Po 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
4: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
4: Wow, super!
3: A wiesz, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
4: Tak, i otwarty jest codziennie.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leków.

0: soku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
2: Jeśli jedziecie z Kent w kierunku Bielska-Białej, to spore utrudnienia teraz na wysokości Bujakowa. Na ulicy Bielskiej zderzyły się dwa pojazdy i ruch odbywa się wahadłowo, a to oznacza korki. W Żywcu ciasno na trasie 946 w rejonie jeziora. Delikatne korki też na Wesołej i Dworcowej. W Bieruniu z powodu wahadła stoicie na Warszawskiej. Dziś pogodnie i bez opadów, na termometrach maksymalnie 27 stopni. Pamiętajcie o kremie z filtrem i piciu wody.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom, Park Handlowy S1 Center.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000.
3: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prawdopodobnie dziś przesłuchanie i zarzuty, a chodzi o Dariusza R. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany wczoraj, niedaleko miejsca zbrodni w Świętokrzyskiej Mierzawie. Policja szukała go 4 doby.
4: Standardowe procedury wymagają, żeby po zatrzymaniu podejrzany był poddany badaniu lekarskiemu i prokurator wtedy będzie podejmował decyzję, co dalej.
3: Mówi Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach, a sąd zdecydował już o 2-tygodniowym areszcie dla mężczyzny. A zbliżają się tropikalne upały, termometry mają pokazać okolice 40 kreski. Najcieplej ma być w niedzielę i poniedziałek, a o te najnowsze prognozy synoptyków pytał reporter eski Mateusz Gołębiewski.
5: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek.
3: 146 milionów złotych. Tyle ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało już umowę z wykonawcą, tłumaczy minister Dariusz Klimczak.
6: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
3: A prace przy budowie CPK mają ruszyć we wrześniu.
7: SK Południe. Sport.
2: Agnieszka Kucjas. Turniej Open i warsztaty tenisa plażowego z czołową polską zawodniczką Aleksandrą Adamską. W niedzielę na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Mireckiego w Sosnowcu odbędzie się turniej tenisa plażowego, mówi Marta Pawłowska z Beach Tennis Poland.
8: Będzie można przełożyć tę wiedzę na praktykę, czyli Ola pokaże, jak się gra, poodbija. Jak ktoś będzie chciał po tych warsztatach zostać, no to będzie mógł zostać na turnieju, a jak nie, no to będzie mógł jeszcze sobie porozmawiać właśnie z Olą na różne tematy.
2: Początek warsztatów o 9:00. Po nich startuje turniej.
9: 2 minuty po godzinie 10:00. Hit na czasie. Radio SK. 23 dzień czerwca. Przypominam, to także Dzień Ojca. A ja pytam was, jakie są kultowe teksty waszych tatusiów. I gram. Kolejne hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj. To na dobry początek. Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: Będziemy z tym siedzieć do wieczora. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również. Ja bym do tego dorzuciła jeszcze, komu świecisz? Mi czy sobie? Radio
2: SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja. On lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezero Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: I po reklamie.

0: Sanach i Melodia. 31,5 minuty po godzinie 10, a już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my przychodzimy do was z pewnym letniaczkiem. You Not Us, czyli niemiecki duet DJ-ski i Daddy DJ, francuski duet muzyczny, stworzyli wspólny numer Flipside. I my już teraz gramy wam go w ramach New Music Tydzień. Tak jest, właśnie. Gramy wam go już teraz, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nelly Furtado. Hity na czasie w Radiu SK. 22 minuty zostały do godziny 11, a my gramy dalej. Nie zatrzymujemy się, ale też pytamy was o wasze kultowe teksty, a bardziej waszych ojców z okazji Dnia Ojca, bo przypominam wszystkim tym, którzy jeszcze o tym nie pamiętają albo zapomnieli, że dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli obchodzimy dzisiaj Dzień Taty. I Damian, nasz słuchacz Damian, napisał: klasyk ojca to chyba Idź z tym do mamy. No, ciężko się nie zgodzić. Już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Bledka i Komu miałabym powiedzieć.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: 300 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Pan Andrzej.

0: Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie 2. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez powiat cieszyński.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: I po reklamie.

Będzie kolejna szansa, a ja mam dla was małą podpowiedź. Nikt go nie lubi, ale każdy go rano potrzebuje. Zgłoszenia wysyłajcie na sk.pl, tam wchodzicie w zakładkę SK Karniaki Cup. No i co? Liczymy na to, że po 11 się uda. A już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata.

0: SK.
1: Reklama.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxis o minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxis. Zapamiętaj nasz adres. Maxis w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxis, wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy 2 nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: W Żywcu przytyka się trasa 946 na skrzyżowaniu z Wesołą i na wysokości jeziora. W Zatorze duże korki na krajowych czwórkach w rejonie Parku Rozrywki i skrzyżowania z DK28. Ciasno też na Chrzanowskiej i drodze 781 do zjazdu na DK44. Dziś 27 stopni.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
13: Dochodzi 11, czas na SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu.

0: deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody.
1: Jeśli chodzi o oszacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze.
0: Mówi nam Marcin Gendera, wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. A sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. To informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskuje o mediację. Na to zgodził się też Niedzielski. Algieria wygrała dziś 2-1 z Jordanią i jest w grze o awans z grupy J piłkarskich mistrzostw świata. A dziś spotkania w kolejnych grupach. W grupie K Portugalia o 19 zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, za to w grupie L Anglia o 22 zagra z Ganą, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją.
2: SK Południe News.
3: Agnieszka Kucjas. Gdy temperatury rosną, warto ograniczać treningi na dworze, apeluje lekarz internista Paweł Banaś ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu.
4: Powinniśmy zwrócić uwagę, żeby ten wysiłek fizyczny nie był podejmowany między godziną 10 a 16. Można trening spokojnie wykonać w godzinach porannych czy wieczornych.
3: W czasie upałów warto trenować pod dachem, w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie nie ma ryzyka przegrzania. Alien Mighties, Krzysztof Cugowski i Oskar Cyms. Już 4 lipca startują 26 dni imienina.
5: 1,5 minuty po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Już za chwilę Somber i 12 to 12, czyli numer, który bardzo lubicie, ale za chwilę też możliwe, że skompletujemy kogoś do naszej ekipy SK Karniaki Cup. To jest ostatni moment, żeby się zgłaszać. Na sk.pl znajdziecie szczegóły. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Radio SK.

0: Katy Perry, Firework. Tak, wam gramy 18 minut po godzinie 11, a już teraz sprawdzamy, czy mamy tutaj kolejnego zawodnika do SK Karniaki Cup.
1: SK Karniaki Cup.
0: O właśnie, a razem z nami jest Ola. Cześć, Olu.
2: Cześć, cześć.
0: No tutaj ewidentnie dajesz przykład, że dziewczyny się nie poddają i też chcą dołączyć do drużyny SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. Dlaczego właśnie ty postanowiłaś wysłać do nas zgłoszenie? Opowiadaj.
2: No to słuchajcie, kochani, jako fryzjerka doskonale wiem, że na boisku nie liczy się tylko celność strzałów, ale również perfekcyjna fryzura. Bo dobrze ułożone włosy może nie strzelą gola, ale zdecydowanie dają dużo do pewności siebie.
0: No dobrze, przekonałaś nas. To w takim razie sprawdźmy, czy ty znasz hasło i czy to się uda. A dokładnie jedno słowo. Ja puszczę ci zdanie z wygwizdanym słowem. Ty masz 3 sekundy, żeby to hasło odgadnąć. Dobrze? Jesteś gotowa?
2: Pewnie. Jestem gotowa.
0: Dobrze, to uwaga, uwaga. Nasłuchujemy i tam od razu włączy się czas.
3: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Budzik. Było słychać?
0: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
2: ale
0: dla ciebie.
2: Powiem wam, przepraszam, że ci przerywam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo, więc fajnie, że się udało.
0: Tak jest, wielkie gratulacje dla ciebie,
2: bardzo
0: Olu.
2: To podchwytliwe.
0: 1000 złotych trafia w twoje ręce, a także udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym już 4 lipca, gdzie będziesz też mogła powalczyć o 10 000 złotych w konkursie karniaków.
2: Okej, okay, przy okazji kogoś uczesać, doskonale.
0: Tak jest.
2: Przyjemne z pożytecznym.
0: Jak najbardziej, dobrze wiedzieć, ekipa nam się zbiera coraz większa, więc super, super, że będziesz
2: fajnie
0: razem z nami. Dziękujemy
2: bardzo
0: ci bardzo.
2: Cieszę. Miłego dnia.
0: Trzymaj
2: dzięki
0: się,
2: wielkie.
0: Hej, cześć.
2: Hej. SK Karniaki.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na

0: aplikację mobilną MOLMOVE.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
8: Zatorlandu?
7: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
8: Wow, super!
7: A wierzy, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
8: Tak, i otwarty jest codziennie.
7: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: Ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Armin van Buuren, 21 minut przed godziną 12 w Radiu SK, to są hity na czasie. Swoją drogą przypominam wam, że legendarne pasmo SK Live Remix powróciło co piątek od 20. Możecie posłuchać tam m.in. Estate of Trance. No to jest flagowy już program Armina van Buurena, emitowany od 25 lat w blisko 80 krajach. To w piątek po 20, a już teraz, już za chwilę, kolejne hity na czasie. M.in. Sanach i Daria Zawiało z numerem Eldorado.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na Lunapark.

0: holidaypark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: I po reklamie.
1: Eska.

0: Łukasz Zduńczyk, cześć.
1: No witam, letnia imprezka przed 12 we wtorek, marzyliśmy wszyscy o tym.
0: Tak, ja też będę słuchać i bujać głową albo nogą, jak tam wolicie. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje, Kinga Baryga, żegnam się i do usłyszenia.

0: worth it.
1: Reklama.
2: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
14: Dziś maksymalnie 27 stopni. Przez większość dnia nie będzie brakować słońca. Jednak miejscami może się zachmurzyć. Ale padać dziś nie będzie. Jeśli wychodzicie z domu na dłużej, pamiętajcie o kremie z filtrem i nakryciu głowy. Nie zapomnijcie też o piciu wody. Na drogach ruch raczej płynny, poza zatorem. Na DK44 ciasno na wysokości zjazdu na DK28. Korki też na Chrzanowskiej do zjazdu na Krajowe Czwórki. W Żywcu korek na Suskiej.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bieli.
12: Sponsorem programu jest Firdziaja, producent leku Heparizen 1000.
15: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie przyjazdu Wołodymyra Załońskiego do Polski. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu Orderu Orła Białego. Wyłączne zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw.

0: może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
1: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka. W ten sposób też jest nie do akceptacji.
0: A konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Władze Belgii wydały nakaz aresztowania byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw imigracji Dimitrisa Avramopoulosa. To w związku ze skandalem Cotergate, podaje Politico. Podejrzani powiązani z Parlamentem Europejskim mieli przyjmować pieniądze albo prezenty w zamian za realizację interesów Kataru. Ściany już stoją. MON odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów, to we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowe w grudniu.
2: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
0: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku, a resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową.
3: SK Południe News.
4: Agnieszka Kucjas. Katowice wspierają kreatywne pomysły i dają lokal na kulturę. Można wyhaczyć miejski lokal w atrakcyjnej cenie, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
5: Rozkład pomieszczeń i wielkość dają możliwości prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej czy twórczej.
4: Lokale mieszczą się przy Alei Korfantego 8, ulicy Krzywej 4 oraz Warszawskiej 67. Wracają wieczorki taneczne przed Teatrem Śląskim w Katowicach. Roztańczony Wyspiański startuje 11 lipca o 20.
6: Jeśli wasz szef jest dzisiaj jak wasz tata i mówi: słuchaj, mam dla ciebie bojowe zadanie, to spokojnie, SK pomaga wam pracować, my gramy hity na czasie. I w sumie dobrze, że jesteśmy w pracy, bo tutaj przynajmniej są klimatyzowane pomieszczenia. Mam taką nadzieję przynajmniej. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Ten hit i ten głos stawia na nogi nawet tych najbardziej niewyspanych. Evanescence z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Szykuje nam się po prostu wymarzone rozpoczęcie wakacji. Słuchajcie, wszystkie prognozy pogody mówią jedno. Idą tropikalne upały do Polski. I to jakie? Najgoręcej będzie w niedzielę i w poniedziałek. Wtedy miejscami, zwłaszcza na zachodzie, ma być, słuchajcie, 40 stopni w cieniu. Nawet nad Bałtykiem będzie grzało, tam 38. Słuchajcie, tym razem nikt nie będzie narzekał, że woda w Bałtyku za zimna. Tym razem to nie będzie morsowanie, tylko przyjemna kąpiel dla ochłody. SK odlicza ostatnie chwile przed wakacjami

Chodzi, ma być, słuchajcie, 40 stopni w cieniu. Nawet nad Bałtykiem będzie grzało, tam 38. Słuchajcie, tym razem nikt nie będzie narzekał, że woda w Bałtyku za zimna. Tym razem to nie będzie morsowanie, tylko przyjemna kąpiel dla ochłody. Eska odlicza ostatnie chwile przed wakacjami

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
2: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
1: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
2: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
3: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
4: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: Tego hitu chętnie słucha i tatuś, i syn, i córka. Numer, który łączy pokolenia. Ozon na antenie Radia SK. Oczywiście Radio SK życzy wszystkim tatusiom wszystkiego najlepszego. Dzisiaj wy rządzicie, jesteście królami tego dnia. I teraz wyobraźcie sobie takie idealne wtorkowe popołudnie w Dzień Ojca. Że wiecie, wracacie z pracy i nie musicie nic robić, możecie robić co wam się podoba. No to jakby to popołudnie wyglądało? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Aktywnie? Czy bardziej coś w stylu, że wiecie, brzuch do góry, mundial w telewizji i zero potrzeb więcej? Może jakiś wypad na działkę ze szwagrem? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak powinno wyglądać idealne popołudnie w Dzień Ojca? No ja fajnie zagram i z okazji Dnia Ojca jakieś gadżety w prezencie oczywiście dorzucę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w SC mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
2: Zatorlandu?
1: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
2: Wow, super!
1: A wierzy, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
2: Tak, i otwarty jest codziennie.
1: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
9: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
0: jest. To będzie ostatnia reklama.
5: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
6: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Jak na razie kierowcy w naszym regionie nie stoją w większych korkach i pogoda też nie stoi w korku. Płyn nie dojeżdża do 25 stopni powyżej zera, ale to dopiero rozgrzewka. Jutro około 28 kresek wskażą termometry w Gliwicach czy w Zabrzu. Końcówka czerwca będzie upalna.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To już pewne, prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska, potwierdziła ukraińska premier Julia Swirdenko, która będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja i tak się odbędzie.
11: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów.
10: A dwudniowa konferencja rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze

0: Świętokrzyskiej Mierzawy z zarzutami. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. Został zatrzymany po 4-dniowej obławie. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Powiedz, jak zabójca wszedł do budynku?
1: Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Przyznał się do zabójstwa.
0: Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju z Orlika na stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion. Rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami Smoków.
2: SK Południe News.
3: W Katowicach ruszył program Lokalna Kultura. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą m.in. przedstawić we wniosku swoje kwalifikacje zawodowe i dorobek artystyczno-twórczy. Czekają przestrzenie w centrum miasta.
4: Mamy 3 lokale, w 3 lokalizacjach, Aleja Korfantego 8, Krzywa 4 i dodatkowo Warszawska 67.
3: Mówił Michał Mendala z katowickiego magistratu. Żywiec męskie granie 2026 już w najbliższy weekend w Mrozu, Igo czy Vito Bambino. Imprezę poleca Radio SK.
5: Za kilkanaście lat tatusiowie swoim dzieciom albo wnukom będą opowiadać, a za moich czasów to takie hiciory były. Był plan B od PZ-a na przykład. Wiktor Waligura był na czasie. Dua Lipa też była. I my te wszystkie hiciory dla was teraz mamy w Radiu SK w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 3 po 13. I to jest potwierdzona informacja. Przy tym numerze fajnie się robi przerwę obiadową. A to jest właśnie ten czas. Wiktor Waligura już teraz gra na antenie Eski, prosto z miejsca pierwszego gorącej 20 Radia Eska.

0: I to jest numer idealny na upalne wakacyjne popołudnie. To już za chwilę, tak będzie. Tak będziemy odpoczywać pod palmami, na leżaku w ogrodzie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I to jest przed Tomkiem, słuchajcie, jest wymarzone popołudnie w Dzień Ojca. Bo ja was zapytałem właśnie ojców, jakie byłoby takie właśnie wymarzone najlepsze popołudnie w Dzień Ojca. No i Tomek ma plany.
1: Cześć SK, z racji tego, że dzisiaj jest podwójne święto, bo oprócz Dnia Ojca jest również Dzień Wędkarza. Moje idealne popołudnie po powrocie z pracy to myślę z wędką nad jeziorem.
0: I to jest ważne przesłanie dla wszystkich, bo najlepszy prezent na Dzień Ojca to nie są jakieś drogie prezenty, tylko dać po prostu tacie odpocząć i niczego od niego nie chcieć. I tego wam panowie życzę, a do Tomka leci eskowanerka i butelka.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł.

0: złotych netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już...

0: bezstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już...
1: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Of Monsters and Men w Radiu SK. Hit zawsze na czasie, a takie klocki to nie jeden dorosły by poukładał, słuchajcie. Powstał najszybszy samochód z klocków w historii. Pewna firma stworzyła model auta sportowego z klocków w skali 1 do 1. Pełnowymiarowy samochód z klocków, który nawet jeździć potrafi, rozpędza się do 111 km na godzinę i składa się z 328 tysięcy klocków. Chciałbym zobaczyć instrukcję składania takiego samochodu, ale ma jedną zaletę, jakby nie patrzeć, no bo taki model jest duży, więc w pokoju dziecięcym go nie złożysz, trzeba iść do garażu albo na podwórko. No a tam nie ma ryzyka, że wdepniemy w klocek bosą stopą. Radio
1: SK. Reklama.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.

0: W Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniej obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
9: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika i Farmaceutyka SPA.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
14: I Boris.

0: Takich numerów przegapić nie można, takie kawałki trzeba grać na antenie Radia SK, bo to przepiękne, spełnione marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i często jest w szpitalu, ale słuchajcie, to w niczym nie przeszkadza. Chciała zostać gwiazdą? Jest gwiazdą, cała Polska o niej mówi. Chciała nagrać numer z Łatwogangiem? Jest numer z Łatwogangiem, którego słucha cała Polska i cała kasa z tego numeru pójdzie na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. Dlatego to nie był ostatni, na pewno to nie był ostatni raz, kiedy ten numer na antenie Radia SK gramy.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian Gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja. On lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Odle.

0: bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki Przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przypominam wszystkim zmotoryzowanym, że cały czas remonty drogowe występują na trasie S1, to na wysokości Lędzin. Wyhamujecie jadąc w obu kierunkach, zarówno w stronę Mysłowic, jak i w stronę Tychów. W przebudowie też jest ulica Murckowska w mysłowickiej dzielnicy Ławki. Trzeba wybierać objazdy. Tymczasem na termometrach w Tychach czy w Mikołowie około 25 stopni i sporo słońca, ale uwaga, pogoda dopiero się rozpędza. Im bliżej weekendu, tym bardziej gorąco.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Wołodymyr Zełański powinien przyjechać do Gdańska, tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju. To efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełańskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, bo jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełańskiego.
11: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
10: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Benzyna 95 za 55,97, a litr diesla za 6,11. To maksymalne ceny na jutro, ale ceny już wkrótce mogą nie być tak przewidywalne, bo rząd zapowiada koniec programu CPN i to jeszcze w tym miesiącu. Pierwszy krok został już wykonany. Tydzień temu przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy.
12: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
10: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnieniu Ormus się zmieniła, możliwy jest powrót do działań osłonowych. Ekstremalne temperatury we Włoszech, wydano alerty w 15 miastach, m.in. w Mediolanie, Rzymie, Bolonii czy Wenecji. Meteorolodzy zapowiadają, że obecne temperatury, sięgające blisko 40 stopni, w kolejnych dniach jeszcze wzrosną. Szczyt upałów prognozowany jest na przełom czerwca i lipca.
13: SK Południe News.
9: 20-latek aresztowany za brutalne pobicie. Ofierze strzelał w twarz z broni.

0: W kolejnych dniach jeszcze wzrosną. Szczyt upałów prognozowany jest na przełom czerwca i lipca.
1: SK Południe News.
2: 20-latek aresztowany za brutalne pobicie. Ofierze strzelał w twarz z broni

0: Policji i dodaje, że jeden z pocisków trafił pokrzywdzonego zaledwie centymetr od oka. Szczegóły sprawy na sk.pl.
1: Andrea Bocelli na antenie Radia SK. Że my nie zagramy? Nie? No to potrzymajcie nam słuchawki. Na pewno w tej godzinie będzie mundialowy hicior i będzie też przepis na idealne popołudnie w Dzień Ojca. Jeśli takie macie, no to nagrywajcie głosówkę na Messengerze SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Indie Love Radio SK. To są hity na czasie 16 po 14. Idealny plan na popołudnie w Dzień Ojca istnieje i ma go Konrad.
1: Wyślę chłopców moich z psem, odpalę konsolę i do równo 19 będę wreszcie grał na konsoli, a potem obejrzę sobie mecz w Portugalii. Tak będzie wyglądał ten Dzień Ojca.
0: Jak król.
1: Cisza i spokój.
0: Jest tylko jedno zagrożenie pod tytułem żona, ale jeśli idzie na drugą zmianę do pracy, to powinno się udać. Radio
2: SK. Reklama.
3: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
4: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
4: Wow, super!
3: A wierzę, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
4: Tak, i otwarty jest codziennie.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa. Realizowane przez Powiat Cieszyński.
9: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
10: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
13: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Tego się zawsze dobrze słucha. Timbaland i Carrie Hilson. A teraz SK ma dla was numer, który dopiero zaczyna być na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest właśnie Radio SK. Tu się rodzą najlepsze nowe numery. Podrzucamy najlepsze, świeże propozycje. I teraz naszą antenę przyjmuje żywa legenda. Artysta przez największe A. Andrea Bocelli, który nagrał mundialowy numer z Davidem Guettą. I co ciekawe, w tym numerze słychać też EJ. To jest dziewczyna, która użyczyła głosu do wielkiego filmowego hitu K-popowe Łowczynie Demonów i wystąpiła w hicie Golden od Hendrix. A teraz z Andrea Bocelli. No to gramy. Andrea Bocelli, DNA, More Than A Game w Radio SK. Nie, czekajcie. Chyba nie ten Andrea mi się odpalił. O, teraz Andrea przyspieszony. Tak brzmi Andrea Bocelli po kawce. DNA, już teraz na antenie Eski, to są hity na czasie. And I

0: nie, my jeszcze nie mamy dość. Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Nie mamy dość piłkarskich emocji na antenie Radia SK. Kompletujemy naszą ekipę na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Kompletujemy skład, no i teraz ogłaszamy kolejny transfer. Dzisiaj poznaliśmy kolejnego zawodnika. Do drużyny Radia SK dołączyła Ola, która dzisiaj odgadła, co powiedział Sławek Peszko. Posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
3: ale
2: dla ciebie.
3: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Odpowiedzi było dużo, ale na szczęście pojawiła się ta poprawna i Ola już wie, że zagra o 10 tysięcy złotych w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli wy też chcecie powalczyć, no to wpadajcie na sk.pl, tam darmowe zgłoszenia i tam już czeka zagadka na jutro. Co zostało wygwizdane, co powiedział Sławek Peszko, sprawdzajcie na sk.pl. No i być może pojawicie się na PGE Narodowym i obejrzycie mecz ze Sławkiem Peszko. Będzie imprezka w loży VIP. Warto się zgłaszać.
4: SK Karniaka. Zgłoś się na sk.pl i ustrzel 10 tysiaków.
5: Autopromocja.
6: Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku przy barierce.
7: 300 metrów od sceny.
8: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
9: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
10: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
17: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
22: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
23: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
24: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
25: I po reklamie.

Ten numer chodził za Kubą od rana. No i jest, Gips i Kukon w Radiu SK, gramy hity na czasie, na które macie wielką ochotę. Przy tym numerze włącza się już tryb oszczędzania energii. Dlatego czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: W moim mieście pada deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Dziś w Zabrzu 25 stopni i sporo słońca. Jutro zrobi się jeszcze cieplej, około 28-29 kresek powyżej zera. W kolejnych dniach termometry pokażą nawet 30 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają jednak, że lato dopiero się rozpędza.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Brynek. Na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujące pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały 3 osoby, w tym 2 dzieci. W miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na objazdy. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tzw. kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z województw stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, a to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, by rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
12: Tak, aby uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
11: A sondaż Instytutu Polster dla Superekspresu wykazał, że respondenci winą za sytuację w Szpitalu Południowym obarczają głównie dyrekcje placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Naprawi rower, zabierze na mecz i plac zabaw. Dziś Dzień Ojca.
13: Lubię z tatą grać piłkę. To mój prawdziwy Superman.
14: Czego można tacie życzyć?
13: Dużo samochodów.
15: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
11: Mówiły nam przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiał Maciej Kurek.
16: SK Południe News.
10: Najmłodsi mieszkańcy osiedla Kotarbińskiego w Zabrzu mogą już cieszyć się zabawą na nowym placu zabaw. Atrakcje powstały w ramach budżetu obywatelskiego, mówi Marta Unglik z zabrzańskiego magistratu.
17: Jest fajna, wielka piaskownica, huśtawki, zjeżdżalnia, także jest bezpiecznie, przyjemnie.
10: W ramach projektu zostały zmodernizowane i doświetlone także ścieżki przy ulicy Franciszkańskiej i Gdańskiej.

0: I tanie wakacji w Żywcu. 28 czerwca moc atrakcji czekać na Was będzie na plaży przy potoku Leśnianka. Start imprezy o godzinie 13. Warto się wybrać.
1: Tutaj powinno się pojawić wrzuć na luz.
2: Poczekaj, ja to zrobię. Wrzuć na luz w Radiu SK.
1: Takie były plany. Plany versus rzeczywistość we wtorek bywają złudne i dlatego też z Wami tu jesteśmy. 3 minuty po 15.
2: Kasia Węsierska.
1: Michał Hanczak.
2: Rzucamy na luz.

0: Home.
1: Chciałbym już coming
2: czyli
1: home, tak naprawdę.
2: Czy dopiero tu przyszedłeś? Naprawdę nie męcz tych ludzi, którzy pracy są od 8 rano i jeszcze będą na przykład przez 45 minut.
1: Dobra, bo ja przyszedłem dzisiaj na 14, to może nie będę opowiadał, że rzeczywiście już bym chciał do domu.
2: Coming home,
1: a poza tym nie mam klimatyzacji w domu, a tu w studiu jednak mamy klimatyzację.
2: Dłużej
1: to jest
2: posiedzisz,
1: super sprawa.
2: Praca będzie ci wdzięczna. Dzisiaj wrzucamy jak zwykle na luz, ale dzisiaj też przypominamy, żebyście zadzwonili albo odwiedzili swoich ojców.
1: Dzień ojca. Ja akurat ojcem nie jestem, chyba że ojcem własnego sukcesu, tylko to taki mini ojciec, bo tych sukcesów nie za wiele, ale tak sobie ostatnio gadaliśmy z Kasią o naszych rodzicach, właśnie też o ojcach.
2: Pozdrawiamy swoją drogą, może nas teraz
1: bardzo
2: słuchają.
1: Pozdrawiamy, że jak byliśmy młodsi i byliśmy tak naprawdę dzieciakami, nastolatkami, to widząc zachowania pewne naszego ojca, naszych ojców, bardzo mówiliśmy sobie, że my nigdy tak nie będziemy. Po czym minęło tam, powiedzmy, 10 lat, 15 lat, 20 lat i nagle łapiemy się na tym,
2: że jedynie mówiliśmy,
1: że
2: ale
1: robimy dokładnie to samo.
2: Rzeczywistość zweryfikowała wszystko i niejednokrotnie mamy wrażenie, że wy też słyszycie w sobie mówiących swoich rodziców. Czy to mamy, czy to ojca, ale dzisiaj jest dzień ojca, to skupmy się na tacie właśnie.
1: Co robicie tak samo jak wasz ojciec, chociaż kiedyś mówiliście, że absolutnie nie będziecie popełniać tego błędu albo po prostu nie będziecie się w ten sam sposób zachowywać.
2: Ja nie mam dzieci, a i tak mówię latarką, to świecisz mi czy sobie. To jest niewiarygodne.
1: A ja z kolei mam także, powtarzam, pewną bardzo niezdrową rzecz, którą mój ojciec zawsze robi wieczorami, bo on zawsze przed snem bierze coś słodkiego do jedzenia. To jest bardzo niezdrowe i ja sobie mówiłem, nie, no tak nie można. A co robię teraz, tuż przed snem?

0: lubicie tak jak wasz tato i przy okazji go możecie pozdrowić. Tam czekamy. Radio SK.
1: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Będę był to restaurantem.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
11: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
12: Zatorlandu?
11: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
12: Wow, super!
11: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
12: Tak, i otwarty jest codziennie.
11: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski Bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Tato, co to za pan?
16: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
15: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
16: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
15: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
16: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
15: To z Tauronem.
16: Jasne, że tak.
17: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
18: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
20: Kia. Movement that inspires.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
23: I po reklamie.

0: Dua Lipa.
1: Nie umawialiśmy się nawet na to. VJ1 w Radiu SK, to właśnie z wami jesteśmy 23 czerwca i wrzucamy na luz.
0: Kochamy oczywiście naszych tatusiów, Dzień Ojca dzisiaj, ale pytamy was trochę tak pod włos. Czy jest coś, co kiedyś was bardzo denerwowało w zachowaniu waszych ojców i mówiliście sobie, nigdy tak nie będziemy robić, a jednak
1: dzisiaj
0: po latach...
1: sami jesteście waszym ojcem. Dorota!
2: Ja za młodego to mówiłam, że nigdy nie będę zbierać niczego tak jak mój ojciec. A teraz zostaw to. Przyda się. Pozdrawiam.

0: będziesz się kiedyś przepraszała, bo naprawdę będziesz szukała tej jednej nietypowej części, nie wiadomo do czego, nie wiadomo po co, i właśnie wtedy ją znajdziesz, bo się okaże, że ją odłożyłaś.
1: I ona będzie w tej wielkiej szafie z przydasiami, która nigdy nie ma dna i jest tam wszystko.
0: Jest jeszcze Marek.
2: Cześć, pytaliście się, co robię tak samo jak mój ojciec, a czego zarzekałem się, że nigdy robić nie będę. Tak samo wkurzam moją mamę. Pozdrawiam.
0: To chyba można to nazwać tradycją rodzinną. Inna sprawa, że prawdopodobnie Marek zdradza ci tajemnicę. Nie tylko denerwujesz tak samo swoją mamę, ale jeżeli ją masz, to także swoją żonę, jak twój tata denerwował swoją.

0: Bo
1: kiedyś to były takie czasy i było trudno i trzeba było się hartować. No to teraz Adam.
2: Siema SK, mój tata zawsze wypowiadał te same motta. Bez kawy nie ma zabawy oraz chule dusza, piekła nie ma. I tak właśnie żyje konsekwentnie. Pozdrawiam, Adam.
3: To znaczy piekło po tej zabawie jest. Nazywa się stan konta po weekendzie.
1: Myślałem, że mówisz o zupełnie innym piekle. Mamy jakieś zupełnie inne skojarzenia z dniem po dobrej imprezie.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lektos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
11: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
10: No racja, on lubi w technologię.
11: No lubi, lubi.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Bo w Media
14: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Ed Sheeran, który powiedział, że sobie zrobi małą przerwę w karierze właśnie, żeby zająć się ojcostwem. To tak na dzień ojca w sam raz.
1: Ale tak pomiędzy wrócił, czyli albo go tak uradowało to ojcostwo, że już podziękował, że tak super, tak dużo, ale
0: ja wyjdę jednak sobie do garażu na chwilę i tam do Garrixa pojechał.
1: A propos, to mam Gosia jest chyba najlepszą żoną tego świata, dlatego że napisała, że prosi o życzenia dla swojego partnera, bo dzieci chyba o nim zapomniały. To jest najlepszy ojciec na świecie. I mąż chyba też.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Bye bye, daddy.
1: Po 16 wracamy i wrzucamy na luz. I też powiemy wam, co zrobić, żeby 4 lipca pojawić się na Stadionie Narodowym i zagrać.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Villaro? To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart

0: do walki!
1: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na

miejsca na konferencje lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na

0: Zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
6: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny, cały czas natłok aut na Roździńskiego w Katowicach. Wyhamujecie jadąc w stronę Sosnowca, uważajcie też na Jeziorańskiego w Gliwicach. A w Gliwicach gorąco nie tylko na drogach, ale i w powietrzu. Termometry wskazują teraz 26 kresek powyżej zera. Jutro około 29 stopni, pojutrze podobnie. Początek lata zatem w miastach naszego regionu naprawdę gorący, dbajcie o siebie.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nożownik ze Świętokrzyskiej Mierzawy już z zarzutami za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej 49-latkowi grozi dożywocie.
8: Oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
7: Powiedział Tomasz Rurasz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie tymczasowego aresztu, a według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie przyjmował leki psychotropowe. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu na Podhalu to po wczorajszej nawołanie. Podtopionych zostało 20 domów. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
9: Miałem prawie metr wody, nie?
10: No robota. I no to co z tym robić?
11: Tam u sąsiadki trzeba iść piec zalało całą kotłownię, bo miałem w kopianą piec, chyba do wyrzucenia lacy.
12: No zalane całe.
13: Piwnice, wszystko. 20 centymetrów wody w środku.
7: W Białym Dunajcu trwa szacowanie strat. Zyskują Koalicja Obywatelska i korona Grzegorza Brauna. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, wybory wygrałoby KO z poparciem na poziomie 34%, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 26% ankietowanych. Korona Grzegorza Brauna mogłaby teraz liczyć na 7,7%. Progu wyborczego nie przekroczyłyby Partia Razem, PSL i Polska 2050.
14: SK Południe. Sport.
6: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wzięli wczoraj udział w pierwszym treningu w letnim okresie przygotowawczym. W grupie trenujących piłkarzy znaleźli się wracający z wypożyczenia do trzecioligowego Naprzedu Jędrzejów napastnik Grzegorz Janusz, a także skrzydłowy Oskar Zawada, który wiosnę spędził w drugoligowym Hutniku Kraków i rozegrał w zespole z Nowej Huty 14 meczów. Ponadto w zajęciach uczestniczyło 5 testowanych zawodników. Ja dodam, że Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra w sobotę, 4 lipca, sparing z Zagłębiem Sosnowiec.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
17: W Radiu SK.
7: Uprasza się teraz o wyjście z pracy albo o przygotowanie do tegoż wyjścia, jeżeli macie wychodzić o 17.
18: A żeby wam się dobrze wychodziło, to zagramy wam sezon od Dawida Podsiadły. Mamy sezon na włączoną klimatyzację, sezon na tonik espresso. Na co masz sezon?
7: Jeszcze mamy sezon na SK Karniaki Cup i zaraz wam powiemy, co zrobić, żeby z nami się pobawić na PG Narodowym. Kasia Węsierska
18: i Michał Hanczak, witajcie!

0: Gwiazdka, Karniak i Kar.
1: 15 minut po 16. Zadała pytanie nam Natalia, czy dzisiaj będzie jeszcze finał Karniaki Cup, czy jutro? Odpowiedź brzmi jutro.
2: Dlatego, że już dzisiaj mamy powołanie do drużyny. To może ja w ogóle przedstawię skład, bo trzeba czytać składy.
1: A coraz więcej zawodników, coraz mniej wolnych miejsc.
2: 5 już zajętych.
3: Ale podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
1: Odpowiedniej czego? Co liczy się w w czym liczą się detale tak bardzo jak na mundialu?
2: To ja już chyba wiem, że będzie coś w rodzaju żeńskiego. No bo odpowiedniej i musi być... Ale wydedukowałem, naprawdę.
1: Nie wiem wcale, czy dobrze, bo mogłeś naszych słuchaczy sprowadzić właśnie teraz na manowce. No nie wiem, zobaczymy.
2: Tak, myślisz? Ale no czekaj, no a może się przejęzyczył na przykład.
1: Sławek Peszko mógł zrobić wszystko. Waszym zadaniem jest to wszystko rozszyfrować. Można się już teraz zgłaszać i jutro będziemy dzwonić do kogoś z was.
2: Jeżeli ktoś trafi, to zgarnia tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Fundujemy nocleg dla was i osoby towarzyszącej. No i finał SK Karniaki Cup na Narodowym ze Sławkiem Peszko. A tam nagroda główna.
1: 10 tysięcy złotych. Zgłaszajcie się.
0: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
8: Zatorlandu?
7: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
8: Wow, super!
7: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
8: Tak, i otwarty jest codziennie.
7: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: I po reklamie.

0: A, no ładnie on śpiewa. Benson Boone, Mystical, Magical w Radiu SK. Shakira.
1: 16:30.
0: Za chwilę.
1: O, będzie Shakira, oczywiście. Siekiera, siekiera. Kawka, może popołudniowa taka siekiera by się przydała, bo trochę ciśnienie może spadać. Mówiliśmy o tym, czy nie? Moim zdaniem
0: nie. Nie wiem, ale powiedzmy jeszcze raz, skoro mamy wątpliwości, to niech świat o tym usłyszy. Jak jesteście dziś zestresowani, to zapraszamy nad wodę.
1: Nad wodę absolutnie, ale to jest naprawdę coś w tym, że jak jedziesz nad morze, siadasz na plaży, jest ten szum fal, no to mnie bardzo uspokaja.
0: No, ale badania, które oboje, jak się okazuje, niezależnie znaleźliśmy, mówią o tym, że przebywanie w pobliżu wody, nie powiedziano, że to ma być morze, przez zaledwie 20 minut obniża kortyzol i wprowadza duży stan spokoju w naszej głowie.
1: To ja idę teraz na korytarz, tam jest taki baniak,
0: nie,
1: z którego
0: ja już rozumiem,
1: wodę.
0: Dlaczego niektórzy panowie bardzo długo siedzą w toalecie na przykład. Zwłaszcza
1: nie, Kasiu.
0: Jeden po rozmowach ze mną. Możesz być następny w kolejce.
1: A masz Wi-Fi tam? To nie to. Radio SK. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Jedna z naszych nowości na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się westem, między innymi David Guetta i Alok stoją za hitem Run, Run, River.
1: Jeszcze nie jest za późno, Dzień Ojca przypominamy, więc można składać życzenia tym tatusiom, którzy jeszcze tych życzeń od was nie dostali, a pytaliśmy was też o to, co robicie tak jak wasi ojcowie, choć mówiliście, że nie będziecie tak robić.
0: Tomek nagrał nam głosówkę w tej sprawie na Messengerze.
2: Mój tata po pracy zawsze kładł się na kanapę, oglądał telewizor i pamiętam, jak moja mama zawsze mówiła: weź zrób to i to, zaraz, zaraz zrobię, zaraz. Mówiłem, że zawsze się wezmę i zrobię to od razu, jak kiedyś będę miał swoją rodzinę, a dosłownie jest tak samo.
0: Bo to wynika z tego, że kanapa...
1: Czekam na to wytłumaczenie,
0: ja to wyjaśnię naukowo. Kanapa
1: ma większą siłę przyciągania.
0: No właśnie,
1: tak?
0: I to, ta siła przyciągania jest wprost proporcjonalna do wieku.
1: Czyli im starszy, tym bardziej
0: przyciąga. Tak. I dlatego teraz potrzebujemy chwili przerwy, gdyż w studiu mamy kanapę i mnie przyciąga.
3: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
7: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do 17:00. Ale Farmen oczywiście, ale fajne hity wam gramy. Po 17:00 też wam to zrobimy.
1: I zagramy z wami. Zagramy z wami w tabu, co oznacza, że jeżeli ktoś czuje, że będzie chciał się z nami pobawić, to już się może zgłaszać na SKB Messenger.
0: 20 minut patrzenia, przebywania w okolicach wody uspokaja. Mówiliśmy parę minut temu o tym.
1: Bo moja mama, która mieszka w Kołobrzegu, napisała, że posłuchała nas i pojechała nad morze, trzy okrążenia zrobiła, nie znalazła miejsca do parkowania i zamiast spokoju znalazła zdenerwowanie.
0: Że cukier też czasami potrafi uspokoić i poprawić nastrój, że zapraszam teraz na jakiegoś gofra, ale skoro jesteśmy nad morzem i zaczyna się sezon, to może jednak pani wróci do domu i sobie odpocznie.
1: Będziesz musiał potem za tego gofra zwrócić te miliony monet, to nie wiem, czy to jest opłacalna inwestycja.
0: Za chwilę wracamy po 17:00.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków.

0: skrzydło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już.

0: programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22:00 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Miasta Wisła.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Natalia Czartów, cześć, witajcie ponownie. 25 stopni na plusie, tyle wskazują termometry w Bielsku-Białej. Do końca dnia dużo słońca. Kolejne dni zapowiadają się również upalne, zatem dbajcie o siebie. A na drogach uważajcie m.in. na Armii Krajowej w Żywcu. Tam teraz spore natężenie ruchu.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie i kiedy będzie najcieplej?
5: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Na przeważającym w obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
5: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
4: W najbliższych dniach prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń reporterów Radia SK będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szkolenia, zwiedzanie, sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków, zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
7: SK Południe News.
3: Trzeci dzień zdrowia na żywieckim rynku. Stowarzyszenie Amazonek w Żywcu zaprasza mieszkanki miasta do skorzystania z darmowych badań, mówi Irena Wójcik, prezeska Amazonek.
8: Będziemy mieć cytobusa, gdzie można będzie wykonać darmowe badanie cytologiczne nową metodą, bez względu na wiek, bez względu na to, kiedy się było ostatni raz.
3: Wydarzenie odbędzie się w piątek 26 czerwca, start o godzinie 9. Udana akcja krwiodawstwa w Wieprzu. Łącznie udało się zebrać 13,5 litra krwi, a w akcji wzięły udział 32 osoby.
7: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć, wrzuć, wrzuć,
7: wrzuć na luz!
9: W Radiu SK.
10: A teraz będzie specjalna zapowiedź tego, co się właśnie wydarzyło. Pani Jadziu, wie pani, jaka jest godzina?
11: 17.
12: Czyli Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
11: A dlaczego?
12: Bo ludzie kończą pracę.
11: A jak zaczynają, to co, to nieszczęście?
10: No to jest międzynarodowa godzina smutku
11: nie,
10: albo szczęścia, że dostaną za pracę pieniądze.
11: Godzina nieszczęścia.
12: Pani Jadziu, nasze słoneczko, jak pani jest gotowa na upały już?
11: Nie wiem, jeszcze nie ma upałów takich.
12: O,
10: jeszcze nie ma.
12: Bo klimę
10: włączyłem. 28 stopni to jeszcze nie są, drodzy państwo, upały. Kasia Węsierska,
12: Michał Hanczak i pani Jadzia.

0: moja mama robi lepsze.
1: Oho!
2: Wszystko. Ale tak
1: ale
2: pomyśleli.
1: Dzień ojca, nie
2: ja
1: dzień
2: wiem,
1: mamy, ale pozdrawiamy mamy.
2: Szwedzi tak pomyśleli, nie wiem czy słyszałaś o tym, że reprezentacja Szwecji zabrała na mundial własne jedzenie.

0: takie od mamusi właśnie? No. Że popakowała każdemu tam mama te klopsiki w
1: tysiąc
0: pojemniki?
1: 1000 kilogramów do Stanów, bo nie do końca chcieli jeść to, co Ameryka ma do zaoferowania.
0: Wiesz, powiem ci tak, no, amerykańska dieta nie jest zbyt dobra dla sportowców, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co mi się kojarzy, no bo wiadomo, że tam głównie króluje przetworzona żywność i fast foody. No. Więc ja się nie dziwię, że Szwedzi chcieli zabrać swoje klopsiki.
1: Myślę, że patrząc na to, że zabrali tego jedzenia tonę, to tonę pieniędzy też za ten transport zapłacić musieli.
0: Oj,
1: takie
0: tam
1: są fakty.
0: Bogaci nie liczą pieniędzy, za to my liczymy uczestników. To znaczy,
1: na was liczymy.
0: Potrzebujemy jednego tak naprawdę.
1: Gramy w tabu. Już za chwilę, więc się zgłaszajcie na eskowy MSN.

0: sport zapłacić musieli. Oj, takie są fakty.
1: Bogaci nie liczą pieniędzy, za to my liczymy uczestników. To znaczy,
0: na was liczymy.
1: Potrzebujemy jednego tak naprawdę.
0: Gramy w tabu. Już za chwilę, więc się zgłaszajcie na eskowy MSN

0: Podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
2: Zatorlandu?
1: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
2: Wow, super!
1: A wierzy, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
2: Tak, i otwarty jest codziennie.
1: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
6: I po reklamie.

0: Ellie Goulding z Marshmallow nagrali taki hit, który gramy w Radiu SK, czyli Save My Love.
1: A z nami jest już teraz Marta. Dzień dobry, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Marta, tylko prosimy, żebyś miała słuchawkę blisko ucha i buzi, bo trochę słabo cię słyszymy. Czy ty weszłaś w jakieś krzaki? Miałaś być na zewnątrz. Może tam jakieś krzaki cię zarosły.
2: Na zewnątrz jestem między krzakami.
0: I teraz między krzakami cię całkiem dobrze słychać, więc tam pozostań. Marta, gramy w tabu. Mamy dla ciebie 30 sekund, w trakcie których to zadajemy pytania, na które ty odpowiadasz, nie używając słów zaczynających się na literę.
1: L. L jak las. La okazja. Albo las. Tak, dobra. Las krzaków na przykład. Dobra, gotowa jesteś?
2: Tak.
0: No to zaczynamy w takim razie. Pora roku, która rozpoczęła się 2 dni temu.
2: Upał.
1: Na patyku albo w wafelku?
2: Słodycz.
0: Miesiąc po czerwcu.
2: Wakacje.
1: Przyda się na plaży albo na balkonie?
2: Słońce.
0: O, bardzo dobra to jest odpowiedź. Można go wysłać pocztą.
2: Buziak.
0: Buziak padło.
1: A, buziak, no, dobrze.
0: Tak, tak.

0: pewnie.
1: No dobrze, dobrze, tak się zamyśliłem trochę chwilę, ale no, zaliczamy.
0: Mieliśmy jeszcze pytanie pod tytułem: czekasz do niego długo na wizytę? Podpowiedź: polski NFZ mówi, że to lekarz.
1: Bardzo dobre odpowiedzi twoje. Co prawda wakacje, które trwają miesiąc.
0: Ale przepraszam, dla uczniów, którzy nie liczą godzin, lat ani miesięcy, bo właśnie rozpoczynają za moment wakacje, to te dwa miesiące nie mają znaczenia. To są po prostu wakacje. To jest jeden miesiąc trwający 62 dni.
1: Tak zwany jeden czasookres. W sumie jak ktoś ma dużo urlopu, idzie na miesiąc urlopu, to zazdrościmy też. Dobra, Marta, mamy dla ciebie Skowe gadżety w prezencie. Gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Możesz już wyjść z krzaków.
1: Dawid Podsiadło na błysk. Jego nowy hit gramy wam teraz w Radiu SK.

0: Zgodnie z tytułem pora roku nastąpiła Summer, Calvin Harris w Radiu SK i w całej Polsce też lato.
1: Gramy hity na czasie, a lato można spędzić na przykład na wycieczce kamperem. Okazuje się, że to jest coraz popularniejszy sposób spędzania wolnego czasu. Jeden z takich portali, które mają ogłoszenia, że można sobie wynająć albo kupić na przykład
0: kamper. A ceny sprawdzałeś?
1: Nie, cen nie sprawdzałem, ale słuchaj, już w maju ogłoszenia kamperów wygenerowały na tym portalu ponad 1 700 000 wyświetleń i to jest o blisko 1/5 więcej niż rok temu w tym czasie. Czyli z roku na rok kampery coraz bardziej popularne.
0: Jeżeli nie zdążyliście na ten portal się zalogować, zapytać o dostępność i też nie zdążyliście kasy zebrać, bo to wcale nie jest tak mało, to mamy na to rozwiązanie, które nazywa się Eskadowa się kampera.
1: Już w tym tygodniu znowu ruszamy, w sumie to już ruszyliśmy z naszą akcją cowakacyjną, czyli wy się zgłaszacie ze swoją ekipą na SK.pl, nie, przepraszam, w mobilnej naszej apce.
0: Tylko apka. Dokładnie ściągamy tak. Aplikację na swój smartfon i tam sprawdzamy.
1: Zgłaszacie się z ekipą, przekonujecie nas, a już w czwartek nasza ekipa do was pojedzie z kamperem. Kogoś wybierze i komuś tego kampera na taki długi weekend przekaże.
0: Jedzenia więcej zabierzcie, bo ten weekend trwa u nas od czwartku do poniedziałku. Szef nie lubi tego.
1: I można jeździć gdzie się chce? Można.
0: Po Polsce.
1: A zatankowany jest?
0: Zatankowany.
1: Super sprawa.
0: Gdzie jest haczyk? Nie ma, bo właśnie od tego jesteśmy, żeby nie było kruczków jak w niektórych innych umowach.
1: Nie ma tam małych literek, bo my po prostu nie dowidzimy, to i tak byśmy nie zauważyli.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.

0: Barbara, to szybciutko, szybciutko, biegnij do Media Expert, mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja, on lubi w technologię.
0: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
9: I po reklamie.

0: Oby wam ten dzień pracy szybko minął. Tak samo jak bit tego numeru.
1: 5 minut nam zostało do 18. Za chwilę imprezka i matwuczyło. Będzie można zgarnąć tysiaka na festiwalowe lato, czyli na przykład na karnet, na jakiś fajny festiwal.
0: A patrząc na ceny tych karnetów, to myślę, że chętnie się zgłosicie. SK.pl. Tam was odsyłamy jak zawsze. Słyszymy się jutro.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł.

0: Właściciel salonu dr Materac.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Ruch drogowy już powoli umiarkowany w naszym regionie. Pamiętajcie o remontach drogowych, które występują na trasie S1 na wysokości Lędzin. Tam mamy zwężenie do jednego pasa ruchu i porozstawiane pachołki. Tymczasem ja zerkam w długoterminową prognozę pogody dla Bielska Białej. Dziś 25 stopni, jutro będzie jeszcze cieplej, a w czwartek, piątek i sobotę te słupki rtęci nagrzeją się nawet do 30 kresek powyżej zera. Początek lata mamy bardzo gorące.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 18. Agata Chruściak, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na rozpoczynającą się w czwartek konferencję w Gdańsku. W tle kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sfrydenko. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd. Połowa urlop spędzi w kraju. Wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl, mówi Joanna Węglarczyk-Spot.
4: Wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin.
3: Najczęściej wybieramy morze, a na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
0: Sponsorem programu jest Decathlon.
5: SK Sport News.
3: Dziś kolejne spotkania Mistrzostw Świata o 19:00 w grupie K. Portugalia zagra z Uzbekistanem. W nocy Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L o 22:00 Anglia zagra z Ganą, a po tym meczu Panama z Chorwacją. Drugi turniej Ligi Narodów. Polscy siatkarze rozegrają przed własną publicznością. Cel: awans do turnieju finałowego. Jutro o 20:00 biało-czerwoni zagrają z Belgią.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: SK Południe na czasie.
1: Natalia Czarnuch, cześć. Przed nami Żywiec Męskie Granie 2026. W sobotę w Żywcu na scenie głównej wystąpi m.in. Vito Bambino i Fukaj czy Sisters. Na scenie Rzet z kolei zagra Organek i Wojciech Baranowski. W niedzielę z kolei 27 czerwca scenę główną w Żywcu rozpali Mrozu, MTV Unplugged, Męskie Granie Orkiestra czy Igo. Na scenie Rzet wystąpi m.in. Zalia. Przypominam, Żywiec Męskie Granie już w ten weekend. Imprezę poleca Radio SK.
5: Imprezka.
6: Imprezka. Imprezka.
5: Imprezka.
7: Ostatnie dni przed wakacjami, Dzień Ojca, pewnie kilka innych okazji by się jeszcze znalazło, na przykład to, że mamy Dzień Wędkarza, to wszystko zasługuje na imprezkę. Ja tę imprezkę mam tam, Mati Puczyła, Justin Bieber, Nicki Minaj, Bury in the Beat. No i lato mamy, prawdziwe lato, 2 minutki po 18:00 zaczynamy.

Betka, i komu miałabym powiedzieć, to jest imprezka 12 minut po 18. Przed chwilą powiedziałem o wszystkich tych rzeczach, które dziś są powodami do rozpoczęcia imprezki. O, w końcu mamy Dzień Taty, w końcu mamy ostatnie dni do wakacji, w końcu mamy lato, mamy też ciepłe dni i mamy Dzień Wędkarza. Mnie udało się wstać po pierwszym budziku, to też się nie zdarza często, to też jest powód. No zresztą na pewno mnie rozumiecie, prawda? Wstawanie nie jest takie łatwe, ale jakie wy dzisiaj macie powody do imprezki? Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Najfajniejsze zagram i najfajniejsze nagrodzę. No bo jak się bawić, to się bawić, to w końcu imprezka. Radio SK. To jakie macie powody? A ja mam muzykę, Eiffel 65 Blue Debris.

0: polskie. Tak jest, ten kawałek powstał właśnie w Polsce. Andy Dust i Harris Zokaria. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się wesce. 22 minuty po 18. Słuchajcie, jest coraz drożej. To znaczy, nie żebym mówił wam coś nowego. W końcu wszystkim nam zdarza się teraz robić zakupy. Teraz i zawsze. Prawda? Ale ktoś, słuchajcie, postanowił sprawdzić, co konkretnie drożeje. Co drożeje najbardziej? No bo to nie jest tak, że wszystko idzie bardzo w górę. I najbardziej podrożała chemia gospodarcza. Tak wynika z badań UC Research. Mocno podrożały też słodycze. No i teraz tak, sprawy są dwie. Po pierwsze, to oznacza, że w tym miesiącu będę sprzątał mniej, żeby zaoszczędzić. A po drugie temat słodyczy to ja przemilczę. Radio
1: SK. Reklama. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
2: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
3: Zatorlandu?
2: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
3: Wow, super!
2: A wierzy, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
3: Tak, i otwarty jest codziennie.
2: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
4: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
5: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
4: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
5: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
6: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.

0: 24 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny

0: Netto Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: House Mafia, Way Too Long, to jest Eska. A dokładnie to jest imprezka. Mati Puczyło, to ja. Dzisiaj sprawdzam, jakie powody do imprezki macie właśnie wy. Kazik nagrał się na Eskowym Messengerze. Oho.
1: No cześć, witam Eska.
0: No cześć.
1: Jaki mam powód do radości? No
0: dawaj.
1: Taki, że jest super ciepło, basen właśnie rozłożyłem, sobie taki porządny. Leje się woda. Mhm. I gdzieś myślę, że za godzinkę to skoczę sobie do

0: W basenu będę się pluskał do rana chyba. Hej.
1: No i hej, no i hej, no i bardzo dobry pomysł. W takim razie proszę się pluskać, a w weekend to coś mi mówi, że sąsiedzi będą pukali do ciebie, żeby się z tobą pluskać. No w końcu ma być nawet 40 miejscami. No to możesz stać się bardzo popularnym sąsiadem. Coś mi to mówi, że coś mi mówi, że tak właśnie może być. Wiktoria też się nagrała na eskowym Messengerze.
2: Moim powodem do imprezki jest fakt, że dzisiaj miałam ostatnią wizytę u dentysty i na ten moment wszystkie moje ząbki są zdrowe.
1: O, Wiktoria, w takim razie powody są dwa, bo ja miałem ostatnią wizytę wczoraj. A trzecia imprezka należy się naszym portfelom. Nowa płyta i gadżety od Najela Horana lecą do ciebie.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5 scen, na których wystąpi ponad 70 artystów.

0: na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

Shinza, Arko i Kasango, Fire, Fire, tak się to nazywa, 7 minut zostało do 19. Rozmawiamy dzisiaj o powodach do imprezki. No jeżeli nie możecie urządzić sobie takiej w środku tygodnia, to tutaj pojawiam się ja, cały na czarno dzisiaj akurat, ale już niedługo będziecie mogli urządzić sobie imprezkę akurat nie w środku tygodnia, a w kamperze. Wraca nasza akcja Eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza eskowa ekipa dowiezie zatankowany dom na kółkach do kogoś z was. Do kogo? No właśnie, do kogo zadzwonimy i będziecie mogli pojechać nim na przedłużony weekend, dokąd tylko chcecie. SK.pl, tutaj możecie się zgłosić i do konkursu, w którym możecie zgarnąć tysiaka na festiwale, też się zgłaszajcie, bo za chwilę do kogoś zadzwonię. Nie żartuję i dzwoni mi też, że Kung City of Illusion London Galaxy, to zagram zaraz.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Miasto na czasie.
3: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przyjemny chłód kurtyn wodnych, zdrowy cień tężni solankowych i cieszące oko fontanny. Wodne atrakcje w Zabrzu cieszą mieszkańców.
4: Mogą śmiało mieszkańcy korzystać, solanki są puszczone w tężniach.
3: Mówiła Marta Unglik z zabrzeńskiego magistratu. Ja dodam, że dwa wodne place zabaw mają ruszyć z początkiem wakacji. O szczegółach możecie przeczytać na stronie Urzędu Miasta. Co więcej, tężnie solankowe możecie znaleźć również w Parku Zadole czy na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

0: A wodny plac zabaw możecie odwiedzać na Paprocanach w Tychach. Zatem to właśnie tam w lato możecie znaleźć trochę cienia i się schłodzić.
1: Muzyką się żyje.
2: Zbliża się święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Już w najbliższy weekend będziemy mieli dla Was bilety na to wydarzenie. A w ten weekend zapraszamy Was także na kolejne koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem gramy w województwie zachodniopomorskim. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już w piątek na scenie Grupson oraz Eryk Moczko. Całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy.
3: Imprezka.
2: Imprezka Westa też jest darmowa i mam dla Was naprawdę niezłą pulę hitów. Kungs, The Affiliates, London Galaxy, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Imagine Dragons, Thunder. To trzy na początek. Mati Puczyło, cześć!

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

Rozwój Fausta, co można robić zanim spadnie deszcz? Na przykład nosić żonę na rękach. Tak, tak, tak. I coś mi mówi, że kilka żon właśnie teraz spojrzało znacząco na swojego męża, że tak właśnie powinno być. No więc słuchajcie, mam instrukcję. Skoro już ustaliliśmy, że tak powinno być, no to teraz powiem wam, gdzie można to robić najlepiej. W Finlandii szykują się Mistrzostwa Świata w noszeniu żon. No to można udowodnić, że jesteście w tym najlepsi. A poza tym to jest chyba jedyna dyscyplina, w której wynik zależy od formy dwóch osób, a biegnie tylko jedna. Radio SK. James Hype, Serotonin.

0: Ten hit znamy i kochamy, prawda? Bauza, Magnetyk, 26 minut po 19 to jest SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: To co? Może pójdziemy teraz na jakiś koncert? Na SK.pl trwa konkurs Festival Love, w którym piszecie, co zabieracie ze sobą na festiwale, żeby bawić się do ostatniego koncertu. Ale ja tak w ogóle sprawdzam, co robicie, żeby energię mieć zawsze. I Agnieszka zgłosiła się na SK.pl. Cześć, Aga.
2: Cześć, witam.
0: U ciebie widzę kilka takich obowiązkowych rzeczy. Po pierwsze, no jest klasyk, powerbank. Bardzo się przydaje?
2: Tak, zdecydowanie. Robię naprawdę setki zdjęć, jak nie tysiące, więc bateria się w mikro rozładowuje.
0: A oglądasz potem te zdjęcia, czy to także klikasz sobie, żeby były? Glitery do twarzy. Proszę się teraz wytłumaczyć, co to jest, bo brzmi jak choroba.
2: To różne takie brokatowe i fluorescencyjne ozdoby do twarzy.
0: W takim stroju też śmigasz sobie na festiwalu?
2: Czasami się zdarza.
0: Okej, dobra, wierzę, że to działa, wierzę, że przyciąga wzrok. Aga, z takim zestawem to ja jestem przekonany, że ty możesz rozkręcić każdy festiwal, każdą imprezę. No to robimy tak, 1000 zł, a do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to?
2: Super, wow, bardzo się cieszę.
0: No to super, wow, bardzo się cieszę też ja. Jeżeli wy macie swój zestaw obowiązkowy, to zgłoście się z nim już teraz na SK.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera.
6: Zamiast siedzieć w domu,
5: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
6: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
13: Przed nami 10. edycja Raps.

sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl.

0: Obi, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

BB Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 17 minut przed 20. Matifu Czuło, to jest imprezka. A wiecie, że trwa mundial i mecz Portugalia-Uzbekistan? Kto wygrywa? No nie będzie zaskoczenia. Portugalia, 3-0 jak na razie, 43. minuta. A kto zdobył pierwszą bramkę? Nie będzie zaskoczenia. Cristiano Ronaldo w 6 minucie, a przed chwilką dołożył jeszcze jedną w 39 minucie, czyli ma już dwie. No i uwaga, bo to jest już 6. mundial, w którym on trafił piłką do siatki. Pierwszy był 20 lat temu, czyli zdobył bramki na aż 6 mundialach. Niektóre rzeczy się zmieniają, ale Cristiano najwyraźniej nie. My też mamy swój mundial, trwa SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą jedenastkę, zgłoszenia na sk.pl.

To taki utwór, że Czechom należy się za niego dostęp do morza. Taki komentarz widziałem, a to Mikolas i Trips, Hard to be Humble, czyli Czechy i Polska w jednym kawałku, a to jest imprezka. Zaraz będę miał dla was zupełną nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę i to jest odpowiedź na pytanie, które...

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odwiedź największy czeski festiwal.

0: Wybadanie cytologiczne nową metodą, bez względu na wiek, bez względu na to, kiedy się było ostatni raz.
1: Ja dodam, że wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek, 26 czerwca, start o godzinie 9. A więcej informacji tych najciekawszych i najświeższych znajdziecie oczywiście na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie śmiało już teraz.
2: Muzyką się żyje.
3: Marzenia naprawdę się spełniają. Na przykład to, by trafić na antenę Eski, a w dodatku zająć pierwsze miejsce na eskowej liście hitów. Mamy numer jeden i to nowy numer jeden rap 20. Od razu jako nowość na szczyt notowania trafiły Wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20 to jest efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty, które miejsca zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 w SC w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia zagramy jeszcze dzisiaj wieczorem. Krzysiek Zalewski wraca do solo aktów po kilku latach przerwy, znowu ruszy w trasę, w czasie której sam zagra na wszystkich instrumentach i zaśpiewa swoje hity. Trasa wystartuje w październiku. Artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu.
2: Imprezka. Imprezka.
3: Imprezka. Imprezka. Mam opcję dla tych, którym marzy się lot na wakacje, ale muszą teraz pracować. W jednej z apek z mapami można włączyć teraz symulator lotu dokąd tylko chcecie. No, to ja też sobie włączę po imprezce. Ale wcześniej polatamy razem. Matti Fuczyło, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: I to jest początek końca. To znaczy, tak nazywa się ten utwór. End of Beginning, Joe. A my zacznijmy nowy hit.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jesteśmy w tym naprawdę nieźli. I on też jest w tym bardzo dobry. Jax Jones przybył do nas z nowym hitem. No, wiele jego kawałków znacie już z anteny Radia SK. I teraz wracamy do korzeni. A raczej Jax wraca do swoich, bo będzie bardzo klubowo. A wiecie, co ten pan zrobił przy okazji premiery? Uwaga, postanowił zagrać dwugodzinny set DJ-ski. No to nie jest jakoś szczególnie zaskakujące. W końcu jest DJ-em, ale jednocześnie biegał na bieżni mechanicznej. Przez 2 godziny, grając DJ-ski set. A to wszystko na żywo. No to biegniemy. Jax Jones, Pulling Back. A jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 20. 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always suggest.

i Kukon. Ty masz, tak nazywa się ten hit, 30 minut przed 21. A wiecie, że możemy być świadkami rekordu? My wszyscy, bo słuchajcie, to, że za kilka dni ma być bardzo gorąco, no to już wszyscy wiemy, prawda? W okolicach weekendu w cieniu miejscami ma być nawet 40 stopni. A przynajmniej okolice 40. No i właśnie, ja o tej 40. Właśnie trafiłem w internecie na tekst o tym, że to może być rekord absolutny w Polsce. No czyli w skrócie, że nigdy wcześniej nie, nie,

0: Notowano takiej temperatury. I teraz tak, dzisiaj mamy Dzień Ojca. Od razu przypomniały mi się historie taty o tym, jak kiedyś wyglądała jego droga do szkoły i tak dalej. Że było gorąco, albo że było bardzo zimno, albo że trzeba było przejść 60 km i tak dalej. A potem trzeba było przepłynąć jeszcze jezioro w pław. No to teraz my możemy być świadkami rekordu temperatur i tego już nie przebije. W skrócie możemy przejść do historii, tylko szkoda, że spoceni.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
2: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony Park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
3: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
4: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Soul Klubowi Mistrzowie. Pitbull, Chris Brown i International Love. I 16 minut przed 21, to jest imprezka. Zaglądam na boisko, patrzę, co się dzieje. Portugalia gra z Uzbekistanem na mundialu. 4-0, 2 gole Cristiano, no i cały czas to wszystko trwa, bo to w końcu 81 minuta, no i tam się szykują rzeczy. Ale słuchajcie, wy chcielibyście wybrać się na mundial? My mamy mundial w domu, jest bardzo fajny, trwa SK Karniaki Cup, codziennie kompletujemy naszą SK-ową reprezentację, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. Tak, dokładnie tak, wyobrażacie to sobie? Siebie na Narodowym? Haha, marzenia mogą się spełnić, naprawdę. A do tego można zgarnąć 10 dysiaków, kto z was na pewno to zgarnie. Trzeba tylko strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko. On na pewno chętnie to zrobi. Trzeba tylko zgadnąć jedno wygwizdane słówko. Tak było dzisiaj.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Było słychać? Tak jest. Olu, wielkie gratulacje. Udało się. Słowo to budzik. Tak. Wielkie gratulacje
3: ale
2: dla ciebie.
3: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Ola już należy do naszej ekipy, no to teraz wasza kolej. SK.pl, tutaj się zgłaszajcie.

A będziecie zaskoczeni, jeżeli powiem wam, że ten hit wczoraj zajął pierwsze miejsce w Rap 20. I to waszymi głosami na SK.pl. Łatwo Gang i Majko i Wszystkie Marzenia. Z dumą gramy to wesce. No i wysyłamy całą tonę miłości do małej Mai. To jest imprezka. Zaraz będzie Somber, a ja to Mati Fuczyło. My słyszymy się jutro. No

Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne

0: Sklej Ekstra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
2: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Miasto na czasie.
5: Agnieszka Kucjas, cześć. To propozycja dla tych, którzy jeszcze nie mają planów na powitanie wakacji. Zabawa przy muzyce, dmuchane zamki, darmowe kiełbaski, popcorn i wata cukrowa. Animacje, gry, malowanie buziek i kolorowe warkoczyki. Już w niedzielę na plaży przy potoku Leśnianka w Żywcu odbędzie się powitanie wakacji. W programie pokaz zajęć kickboxingu, turniej siatkówki plażowej i tworzenie własnych magnesów. Wstęp jest bezpłatny, ale uwaga, jeśli chcecie wziąć udział w turnieju siatkówki plażowej, musicie się wcześniej zapisać. Szczegóły na stronie żywieckiego Mosiru. Przypomnę, powitanie wakacji przy potoku Leśnianka w Żywcu już w najbliższą niedzielę od 13.00.

0: Śląska Południa News.
1: Dziś będziemy się przyglądać Mikołowowi trochę pod prąd szkolnych podręczników. Przez losy jego żydowskich mieszkańców i szerszą historię miasta. A zaczniemy od tego, skąd w ogóle Żydzi wzięli się w tym miasteczku na Górnym Śląsku.
2: Początek wiąże się z decyzją cesarza Ferdynanda z pierwszej połowy XVII wieku. Po wojnie 30-letniej złagodził on politykę wobec Żydów, żeby ożywić gospodarkę, co otworzyło im drogę do osiedlania się także w Mikołowie. W 40 XVII wieku wprowadziła się tu rodzina Zingerów. Symboliczny początek stałej obecności Żydów w mieście.
1: Brzmi jak zalążek małej, ale stabilnej grupy. Tylko że Śląsk często zmieniał właściciela. Jak te polityczne zawirowania wpływały na Żydów w Mikołowie?
2: Mocno. W 1742 roku większość Śląska, w tym Mikołów, przeszła pod władzę Prus. W 1758 roku w Mikołowie żyło zaledwie 6 Żydów, a potem zaczęły się przymusowe przesiedlenia.
1: Czyli Prusy zaczęły ich przesuwać po mapie, jak w eksperymencie administracyjnym na żywych ludziach.
2: Tak. W 1776 roku nakazano Żydom z ziem po lewej stronie Odry w ciągu jednego miesiąca przenieść się na prawą stronę rzeki, a 3 lata później kazano im przenieść się do miast. 17 sierpnia 1780 roku tak zwana Kamera Wrocławska wyznaczyła 5 miast przesiedleńczych – Tarnowskie Góry, Mysłowice, Mikołów, Lubliniec i Bieruń Stary. Do tych miejsc zaczęli napływać Żydzi z okolicy. I choć w 1787 roku Prusy wycofały się z przymusowych przesiedleń, w Mikołowie mieszkały już 84 osoby pochodzenia żydowskiego, zamiast 6 sprzed kilkudziesięciu lat.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Południe.
1: Skoro była już większa społeczność, to musiała się pojawić też infrastruktura religijna. Wiadomo, kiedy w Mikołowie stanęła synagoga?
2: Synagoga istniała w mieście już przed 1774 rokiem, choć nie znamy dokładnej daty. W 1797 roku urządzono ją w domu podarowanym gminie przez Salomona Izaaka Plesnera, a w 1816 roku powstała nowa, wolnostojąca synagoga, symbol stabilizacji i dobrobytu.
1: A jak liczna była ta społeczność w XIX wieku?
2: W 1825 roku w Mikołowie mieszkały 272 osoby pochodzenia żydowskiego. W 1854 roku powstała oficjalnie gmina żydowska, a w 1861 roku w mieście żyło 504 osoby wyznania mojżeszowego.
1: Czy oni mieli własne szkoły, organizacje, coś więcej niż tylko synagogę?
2: Tak, działała prywatna szkoła żydowska, do której uczęszczały 104 dzieci, a w 1872 roku powstał Związek Górnośląskich Gmin Synagogalnych, do którego należała także Mikołowska gmina.
1: A co z rabinem i zmianami demograficznymi na przełomie wieków?
2: Pierwszego oficjalnego rabina wybrano dopiero w 1931 roku. Wcześniej funkcje duchowych przywódców pełnili kantorzy. Na przełomie XIX i XX wieku wielu Żydów z Mikołowa emigrowało do Ameryki i Palestyny. W 1900 roku mieszkały tu 192 osoby pochodzenia żydowskiego, a w 1910 roku już tylko 175.
0: Tematy ważne i ciekawe.

0: Na przełomie XIX i XX wieku wielu Żydów z Mikołowa emigrowało do Ameryki i Palestyny. W 1900 roku mieszkały tu 192 osoby pochodzenia żydowskiego, a w 1910 roku już tylko 175.
1: Tematy ważne i ciekawe.

0: Od 1906 roku funkcjonował Dom dla Ubogich Żydów, Izraelicki Związek Pielęgnowania Chorych oraz Związek Pogrzebowy Hevra Kadisza. W plebiscycie większość Żydów opowiedziała się za pozostaniem w granicach Niemiec. W Mikołowie oddano 3059 głosów za Niemcami i 2434 za Polską.
1: Czyli przewaga po stronie Niemiec, a mimo to historia potoczyła się inaczej. Co to oznaczało dla miejscowych Żydów?
0: Po III Powstaniu Śląskim w 1922 roku Mikołów przyłączono do Polski. Dla wielu Żydów była to trudna zmiana. Większość wyemigrowała na zachód, głównie do Niemiec, a na ich miejsce zaczęli napływać Żydzi z innych regionów Polski, zwłaszcza z Zagłębia Dąbrowskiego i dawnego Królestwa Kongresowego.
1: Brzmi jak mieszanka różnych tradycji. Czy między starymi a nowymi Żydami panowała zgoda i kto wtedy stał na czele gminy?
0: Niestety nie. Przybysze doświadczali niechęci władz miejskich i dawnych mieszkańców. Różnił ich język, obyczaje i status materialny. Od 1922 do 1926 przewodniczącym gminy był Henryk Jakubowicz, właściciel cegielni. A w 1928 roku w Mikołowie mieszkały już tylko 74 osoby pochodzenia żydowskiego.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Południe.
1: Wspomniałaś o pierwszym rabinie wybranym dopiero w latach 30. Kim on był i jak wyglądała jego praca?
0: 28 listopada 1931 roku gmina Mikołowska wybrała swojego pierwszego rabina, Isaaca Hamejdesa, urodzonego w 1911 roku, zmarłego w 1943 roku. Mieszkał w Katowicach, a do Mikołowa przyjeżdżał w soboty i święta, bo gmina była zbyt mała, by utrzymać rabina na miejscu, ale chciała mieć własnego duchowego przywódcę.
1: Jak na Mikołów i jego Żydów wpłynęło dojście nazistów do władzy w Niemczech?
0: W 1933 roku naziści przejęli władzę w Niemczech i część Żydów, którzy wcześniej wyemigrowali z Górnego Śląska na zachód, zaczęła wracać, obawiając się narastającego antysemityzmu. Skala zjawiska była tak duża, że Urząd Wojewódzki Śląski zgodził się na zbiórkę pieniędzy na rzecz żydowskich reemigrantów.
1: Na czym polegała ta zbiórka?
0: Kwesta trwała przez czerwiec 1933 roku we wszystkich gminach synagogalnych województwa śląskiego. Zbierano środki dla Żydów wracających z Niemiec, aby mogli rozpocząć nowe życie.
1: Ale w drugiej połowie lat 30. III Rzesza zaczęła agresywnie rozszerzać swoje granice.
0: Zajęcie Austrii, Sudetów, a potem Czech i Moraw sprawiło, że niemieccy Żydzi na polskim Górnym Śląsku z niepokojem spodziewali się wojny i ponownej okupacji. Świadomi antysemickiej polityki Hitlera od 1938 roku coraz częściej decydowali się na wyjazd dalej na zachód. Przez to liczebność gmin żydowskich na Śląsku zaczęła spadać.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Południe.
1: We wrześniu 1939 roku wybucha II wojna światowa. Co wtedy stało się z Mikołowem i jego żydowskimi mieszkańcami?
0: Mikołów zajęły wojska niemieckie. Nazistowski plan zakładał eksterminację Żydów i Romów oraz wysiedlenia Polaków. Na Górnym Śląsku zaczęto tworzyć getta, m.in. w Będzinie i Sosnowcu.
1: A co z Żydami z Mikołowa?
0: Wywieziono ich do getta w Sosnowcu Środuli, gdzie panowały przeludnienie, głód i terror. W maju 1942 roku rozpoczęły się deportacje śląskich Żydów do Auschwitz-Birkenau. Żydów z Mikołowa wywieziono tam 12 maja. Dla większości była to podróż bez powrotu.
1: Ta historia ma jeszcze jeden dramatyczny epizod. Pod sam koniec wojny.
0: 18 stycznia 1945 roku przez Mikołów przeszedł tzw. Marsz Śmierci więźniów ewakuowanych z Auschwitz. Około 60 zmarło z wycieńczenia lub zostało zamordowanych, a ich ciała pochowano na miejscowym cmentarzu żydowskim.
1: Czyli nawet w ostatnich tygodniach wojny Mikołów był świadkiem zbrodni. A co stało się z synagogą?
0: W 1972 roku pod pretekstem przebudowy układu komunikacyjnego wysadzono budynek dawnej synagogi. Zniknął jeden z najważniejszych materialnych śladów obecności Żydów w Mikołowie.
1: Historia, która zaczęła się od cesarskiego edyktu i małej grupy osadników, skończyła się zagładą ludzi i zniszczeniem miejsca pamięci.
0: Tak, ale dzięki źródłom i badaniom historyków można ją odtworzyć. Od pierwszych osadników, przez rozwój gminy, aż po katastrofę wojny i powojenne wymazywanie śladów. To opowieść o Mikołowie i o losach Żydów na całym Górnym Śląsku.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Południe.
1: Skoro poznaliśmy już losy żydowskiej społeczności w Mikołowie, od pierwszych osadników po zagładę, warto teraz spojrzeć szerzej na samo miasto, prawda?
0: Zdecydowanie tak. To około 40-tysięczne miasto w sercu górnośląskiej aglomeracji na południe od Katowic. Z jednej strony przemysł, z drugiej bardzo wyraźne historyczne korzenie.
1: Czyli to nie jest młode, powojenne miasto, tylko miejsce z długą historią.
0: Historia Mikołowa sięga średniowiecza. Pierwsza wzmianka z XIII wieku mówi o kasztelańskim grodzie, ważnym punkcie administracyjnym i obronnym na Górnym Śląsku,

0: który z czasem przekształcił się w miasto, rozwijające się w ramach państwa pszczyńskiego.
1: I w pewnym momencie stało się już pełnoprawnym miastem?
0: Kluczowe było nadanie praw miejskich w 1547 roku. Od tego czasu Mikołów mógł rozwijać handel, rzemiosło i organizować życie miejskie według określonych zasad.
1: I ślad tego dawnego miasta widać dziś w centrum?
0: Tak, ozdobą jest zabytkowe śródmieście z prostokątnym rynkiem, przyległymi uliczkami, mieszczańskimi kamienicami i zabytkowymi kościołami. To pokazuje miasto z planem, tradycją i własnym charakterem.
1: W historii Mikołowa jest też ważny, często zapominany wątek – społeczność żydowska.
0: Przez długi czas była ważną częścią miasta. W dokumentach pojawia się już w XVII wieku. Pierwsze potwierdzone informacje pochodzą z 1640 roku. Początkowo to było kilka rodzin, ale na przełomie XVIII i XIX wieku liczba Żydów wzrosła do ponad 200 osób.
1: Ponad 200 osób to już spora grupa jak na ówczesne miasteczko. Co to zmieniło?
0: Umożliwiło rozwój zorganizowanego życia religijnego i społecznego. Powstała synagoga, a w połowie XIX wieku społeczność osiągnęła szczyt. Ponad 500 osób i formalną gminę wyznaniową z własnymi instytucjami.
1: A jak wyglądały relacje z resztą mieszkańców? To było napięte sąsiedztwo, czy raczej normalne współistnienie?
0: Wiemy, że Żydzi funkcjonowali w ramach miejskiej społeczności. Prowadzili handel, rzemiosło, uczestniczyli w życiu gospodarczym. Współistnienie miało charakter praktyczny, a przed XX wiekiem nie ma wzmianek o wyjątkowo dramatycznych napięciach.
1: Czyli klasyczna historia wielu śląskich miast. Różne grupy, różne wyznania, a jednak wspólna przestrzeń. Co się stało, że ta społeczność zaczęła znikać?
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Południe. To warto wiedzieć.
1: Po połowie XIX wieku liczba Żydów w Mikołowie zaczęła spadać?
0: Tak, kluczowy był rok 1922, kiedy po powstaniach śląskich i plebiscycie Mikołów przyznano Polsce. Większość Żydów, związanych raczej z kulturą niemiecką lub szukających lepszych perspektyw, wyjechała, a nowi przybysze nie zrekompensowali tego odpływu.
1: Czyli społeczność żydowska była już przed wojną mocno osłabiona?
0: Tak, a II wojna światowa ją dopełniła. Niemcy wywieźli mikołowskich Żydów do getta w Sosnowcu, skąd trafiali do obozów zagłady. Większość została zamordowana. Po wojnie ta społeczność praktycznie przestała istnieć.
1: Jednym z nielicznych śladów jest cmentarz żydowski Kirkut z trudną historią.
0: Pierwszy z końca XVII wieku został zniszczony i prawie nie pamiętamy, gdzie był. Drugi, między ulicami Stara Droga i Konstytucji 3 Maja, istnieje do dziś. Jest tam około 200 macew, najstarsza z 1726 roku.
1: Taki cmentarz to jak otwarta księga historii.
0: I opowiada także o II wojnie światowej. Na cmentarzu jest masowy grób więźniów oświęcimskich, którzy zmarli w 1945 roku podczas tak zwanego Marszu Śmierci. Pędzono ich zimą, bez jedzenia i opieki. Wielu umierało po drodze, a część zmarłych pochowano właśnie tam, w zbiorowej mogile.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Południe.
1: To sprawia, że ten Kirkut jest nie tylko miejscem pamięci o lokalnej społeczności żydowskiej, ale też o ofiarach obozów koncentracyjnych.
0: Na tym samym cmentarzu znajduje się także grób 14 mężczyzn rozstrzelanych przez Niemców pod koniec wojny. To pokazuje, jak dramatyczne wydarzenia rozgrywały się w okolicach Mikołowa w ostatnich miesiącach okupacji.
1: 14 osób, masowy grób więźniów, zniszczona społeczność. Kiedy patrzy się na te liczby, historia przestaje być abstrakcyjna.
0: Właśnie dlatego takie miejsca są tak ważne. Cmentarz żydowski w Mikołowie opowiada o wielopokoleniowej obecności Żydów w mieście, przypomina o zagładzie i Marszu Śmierci, a także o tym, jak wojna zmieniła strukturę społeczną Mikołowa.
1: Najpierw kilka rodzin w XVII wieku, potem ponad 500 osób w połowie XIX wieku, gmina wyznaniowa, synagoga, własny cmentarz, a później stopniowy odpływ, wojna, deportacje, mordy i w efekcie prawie całkowite zniknięcie tej społeczności z mapy miasta.
0: Tak wygląda historia wielu śląskich miast. W Mikołowie pierwszy Kirkut nie przetrwał, drugi stał się miejscem pochówku także ofiar obozu Oświęcimskiego, a powojenna pamięć o Żydach koncentruje się właśnie wokół tego cmentarza, bo inne ślady często zniknęły lub zmieniły funkcję.
1: Zastanawiam się, jak dziś można czytać takie miejsce. Czy to jest tylko cmentarz, czy też rodzaj plenerowego archiwum?
0: To jednocześnie nekropolia, miejsce zadumy i źródło wiedzy. Z inskrypcji na macewach badacze potrafią odtworzyć strukturę społeczności, jej język, zwyczaje. Dla mieszkańców to punkt odniesienia, który pokazuje, że historia Mikołowa nie była jednorodna.
1: I że przemysłowy charakter miasta to tylko jedna warstwa. Pod spodem jest średniowieczny gród, książęca pszczyna, nadanie praw miejskich, rozwój mieszczaństwa, a obok tego życie żydowskiej gminy z własnymi instytucjami i rytuałami.
0: Mikołów to dobre studium przypadku dla całego Górnego Śląska. W jednym miejscu widać urbanizację, rozwój przemysłu, zmiany granic, migrację i tragedię II wojny światowej. Cmentarz żydowski, rynek, dawne kamienice i kościoły tworzą razem opowieść o mieście, które wiele przeszło.
1: Dzięki temu łatwiej zrozumieć, że za każdym takim miejscem stoją konkretne biografie. Rodziny zakładające pierwszy Kirkut, kupcy i rzemieślnicy tworzący gminę, ludzie wyjeżdżający po 1922 roku, więźniowie obozu oświęcimskiego, 14 mężczyzn rozstrzelanych przez okupanta.
0: To są historie, których nie znamy z imienia i nazwiska, ale ich ślady są wciąż obecne. W kamieniu macew, w układzie ulic, w archiwalnych dokumentach. Kiedy patrzy się na Mikołów tylko przez pryzmat współczesnego ruchu i przemysłu, łatwo to przeoczyć. A przecież to właśnie te warstwy nadają miastu głębie.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Południe.
1: Warto spojrzeć na Mikołów nie tylko jak na punkt na mapie aglomeracji, ale jak na opowieść, która zaczyna się w XIII wieku, przechodzi przez książęce czasy pszczyny, nadanie praw miejskich w XVI wieku, rozwój żydowskiej gminy w XIX wieku, aż po dramat II wojny światowej.
0: I pamiętać, że ta opowieść jest zapisana w konkretnych miejscach. W prostokątnym rynku z mieszczańskimi kamienicami, w zabytkowych kościołach, w cmentarzu żydowskim między ulicą Stara Droga a ulicą Konstytucji 3 Maja. Każde z nich to fragment większej historii, która wciąż czeka na uważne odczytanie.
1: A cichy Kirkut wśród drzew przypomina, że bez pamięci o tych, którzy zniknęli, obraz miasta zawsze będzie niepełny.
0: Mikołów pokazuje, jak ważne jest dostrzeganie także tragicznych rozdziałów historii lokalnej. Dopiero wtedy można naprawdę zrozumieć, czym jest to miasto i jaką drogę przeszło od kasztelańskiego grodu do współczesnego przemysłowego, ale głęboko historycznego ośrodka na Górnym Śląsku.
3: Witam Państwa ponownie. Każdego dnia w przerażających nagłówkach gazet czy telewizyjnych wiadomościach wyciągane są na światło dzienne ciemne strony natury człowieka. Są też jednak mroczne ludzkie sprawy rozgrywające się w rodzinach na pozór normalnych i szczęśliwych, a tak starannie ukrywane przed światem, że ich zdruzgotane ofiary pozostają same ze swoim nieszczęściem. O takich właśnie mrocznych sprawach opowiada nasza dzisiejsza historia. Ze względu na drastyczność poruszanej tematyki, dzieci nie powinny jej słuchać bez opieki dorosłych. Nasza bohaterka we wczesnej młodości została okrutnie wykorzystana przez kogoś z najbliższej rodziny i musiały minąć lata, zanim zrozumiała, w jak strasznej tkwiła niewoli. Ale przezwyciężyła tę bolesną przeszłość dzięki temu, że jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Do naszej misji przychodzą bezdomni różnej płci, różnych ras i w różnym wieku. Przychodzą niosąc w sobie ukryte rany, jakie zadał im okrutny świat, ale również ponosząc konsekwencje własnych wyborów. Przychodzą, ponieważ słyszeli, że w Pacific Garden Mission mogą liczyć na bezpieczny nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną. Wszystko to za darmo, dzięki hojności naszych przyjaciół i słuchaczy, którzy wspierają finansowo działalność misji. Działalność ta nie ogranicza się jednak do zaspokojenia potrzeb materialnych ludzi, którzy nas odwiedzają. Kiedy to już nastąpi, duszpasterze i doradcy duchowi dzielą się z nimi dobrą nowiną o Bożej miłości i przebaczeniu, dając im, niekiedy po raz pierwszy od wielu lat, nadzieję na lepszą przyszłość. Wielu z nich przyjmuje Tego, który chce dać im nowe życie i otrzymują je w obfitości. I o tym właśnie opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2825 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia.
4: Karlen, o co chodzi?
5: O nic. Po prostu nie mam teraz ochoty.
4: Odpychasz mnie od dnia ślubu.
5: Przepraszam, Shin, chyba mnie to wszystko przerosło.
4: Tak się nie wykręcisz. Albo mi powiesz, o co chodzi, albo... Przecież tak nie może wyglądać małżeństwo.
5: Nie mów tak, kochanie, proszę cię, nie mów tak.
4: Kocham cię, Karlen. Musisz mi zaufać i powiedzieć, o co chodzi, żebyśmy mogli razem szukać rozwiązania.
5: Nie potrafisz, Shin. Gdybyś wiedział, to jest coś tak okropnego.
4: Bóg nam pomoże.

0: Nigdy z nikim o tym nie rozmawiałam.
1: Nie jestem kimś tam, kochanie, tylko twoim mężem. Jesteśmy jedno przed Bogiem. Więc powiedz mi, co cię dręczy?
0: Boję się, że nie będziesz mnie już chciał, odejdziesz ode mnie.
1: Będę zawsze przy tobie, Karlen, nie opuszczę cię, obiecuję.
0: Ktoś z mojej rodziny robił ze mną obrzydliwe rzeczy, obrzydliwe. Przez całe lata.
1: Jak to? Nie rozumiem, przecież byłaś dziewicą, kiedy się pobraliśmy. Kto to był?
0: Nie potrafię o tym mówić.
1: Powiedz, ja muszę wiedzieć.
2: To wyznanie było początkiem długiego procesu ozdrowieńczego w życiu naszej bohaterki. Wychodzenia z poczucia strachu i wstydu oraz goryczy w stosunku do prześladowcy. Dziś przedstawia nam swoje bolesne świadectwo po to, by pomóc innym, którzy być może skrywają podobnie przerażającą tajemnicę. Prawdziwa historia kobiety, którą nazwaliśmy Karlen, już teraz wyzwolonym.

0: Trudno sobie wyobrazić bardziej kochającą rodzinę i większe poczucie bezpieczeństwa niż ja miałam w dzieciństwie. Byłam najstarszym dzieckiem w domu, miałam dwóch braci, dwie siostry. Często spotykaliśmy się w dużej rodzinie, mieliśmy kochających dziadków i wielu przyjaciół. Mój brat Jack i ja mieliśmy kucyki, które trzymaliśmy na farmie. Ojciec był nauczycielem i liderem w naszym małym kościółku. Mama pracowała jako pielęgniarka, a w piątkowe wieczory dodatkowo dorabiała w miejscowej masarni. Wtedy ja, jako najstarsza, przygotowywałam kolację, zwykle jakąś zupę i grzanki z serem. Wcześniej tata wołał mnie do łazienki na górę, żebym umyła mu plecy. Przez długi czas wydawało mi się to naturalne, ale kiedy to mycie pleców zmieniło charakter, byłam przerażona.
1: To będzie nasza mała tajemnica, Karlen, dobrze?
0: Tak, tato.
1: Nie mów nic mamie, nie zrozumie tego.
0: Ale czemu my to robimy, tato? Według Biblii to jest cudzołóstwo.
1: Nie, to nie jest cudzołóstwo, jesteśmy rodziną. A ty w ten sposób okazujesz, jak bardzo kochasz i szanujesz swojego ojca. A teraz idź i zrób dla nas kolację. Tylko postaraj się nie przypalić grzanek.
0: Od kiedy stało się to rytuałem, panicznie bałam się piątków. Byłam tak roztrzęsiona, że stale przypalałam grzanki. Po cichu modliłam się: Boże, przebacz mi, co ja takiego zrobiłam, że mnie to spotyka. Muszę być posłuszna ojcu, ale wtedy łamię twoje przykazania. Wiem, że to jest złe, chociaż on mówi, że nie jest. Co ja mam robić? Ja nie chcę iść do piekła. Proszę, pomóż mi. Proszę. Robiłam, co mogłam, żeby nie zostawać z nim sam na sam.
2: Karlen, pomóż mi przygotować rzeczy do pralni.
0: Dobrze, mamo. A mogę iść z tobą?
2: Ale chyba tata chciał, żebyś poszła z nim na polowanie.
0: Ale wolałabym ci pomóc. Tata mówił, że tym razem weźmie ze sobą Jacka.
2: No, chyba nie będzie zadowolony. Jack ma dzisiaj zgrabić siano.
0: Pozwól mi iść z tobą, mamo, proszę.
2: Jesteś mu potrzebna, Karlen. Ktoś musi naganiać sarny. Pójdziesz z ojcem.
0: A ojciec robił, co mógł, żeby zawsze znajdować czas i okazję do spełniania swoich zachcianek. Stałam się zamknięta i miałam niewielu przyjaciół. Jeżeli już, to koleżanki, które były wyśmiewane przez innych. Kiedy byłam w 10. klasie, rodzice kupili działkę, żeby postawić nowy dom. Na czas budowy przeprowadziliśmy się do małego domku na farmie.
2: Karl, tu są tylko 3 sypialnie, w dodatku strasznie małe. Jak ułożymy dzieci?
3: Największa będzie dla nas. Chłopcy mogą spać razem w jednym pokoju, a młodsze dziewczynki w drugim. Karlen jest najstarsza, więc niech śpi na dole na kanapie.
2: Na kanapie?
3: No można jej tam urządzić osobny pokój. Jest już w tym wieku, że powinna mieć więcej prywatności.
2: Co ty na to, Karlen? Chcesz mieć swój pokój na dole?
0: No pewnie! Ucieszyłam się, że będę miała swój pokój i nawet mi do głowy nie przyszło, jakie są prawdziwe intencje mojego ojca. Że teraz będzie mógł mnie odwiedzać w każdej chwili, jak tylko mama mocno zaśnie.

ale on szybko mi to uświadomił. Byłam przerażona. Ale komu miałam o tym powiedzieć? O Boże, a jeśli mama zejdzie na dół i znajdzie go tutaj i jeszcze będzie miała do mnie o to pretensje? Czy to jest moja wina? Ja nie chcę iść do piekła. Powstrzymaj to. Powstrzymaj to, jakoś błaga. I rzeczywiście, pewnej nocy, kiedy głęboko spałam, tata przyszedł do mnie, a chwilę później zeszła mama i znalazła go w moim łóżku. Była przerażona, następnego dnia rozmawiała ze mną o tym. Nie potrafiłam ukryć mojego cierpienia, ale nie wiedziałam, jak jej powiedzieć, że to trwa już od dawna. Ojciec zapewnił ją, że to jednorazowy incydent, że nigdy się nie powtórzy, więc mu uwierzyła i na tym sprawa się skończyła. A w najbliższy piątek, kiedy mama poszła do pracy, ojciec odwiózł mnie do domu swojego kolegi, którego dzieckiem czasami się opiekowałam.

Mówią, że to jednorazowy incydent, że nigdy się nie powtórzy, więc mu uwierzyła. I na tym sprawa się skończyła. A w najbliższy piątek, kiedy mama poszła do pracy, ojciec odwiózł mnie do domu swojego kolegi, którego dzieckiem czasami się opiekowałam. Odwiózł mnie do domu swojego kolegi, którego dzieckiem czasami się opiekowałam.

0: kiedykolwiek próbował cię dotykać?
1: Nie, tato. Od tamtej nocy tata nigdy mnie już nie dotknął. Mama, po tym jak mnie uratowała, nigdy nie rozmawiała ze mną o tym. Temat więc po prostu zniknął. Tata zawsze utrzymywał w domu surową dyscyplinę. Po tym jak został przyłapany, stał się jeszcze bardziej surowy, zwłaszcza w stosunku do mnie. Nigdy nie potrafiłam go zadowolić. Nic, co zrobiłam, nie było wystarczająco dobre.
0: Widzę, że znowu składamy ofiarę całopalną.
1: Naprawdę nie chciałam przypalić tych grzanek. Przepraszam, tato.
0: Jesteś żałosna. Zawsze musisz wszystko spartaczyć. Nie potrafisz nic zrobić porządnie?
1: Ała!
0: Ja ci pokażę, ty idiotko!
1: Tato, przestań, proszę cię, tato! Przez te wszystkie lata, kiedy byłam wykorzystywana, nigdy nie przestawałam wierzyć w to, że Bóg czuwa nade mną i że zawsze Go mogę poprosić o przebaczenie. W ostatniej klasie liceum na obozie zorganizowanym przez Kościół poznałam młodego mężczyznę. To było mniej więcej wtedy, kiedy przeprowadziliśmy się do nowego domu. Bernie i ja zaręczyliśmy się podczas świąt Bożego Narodzenia, ale trzymaliśmy to w tajemnicy, ponieważ bałam się, że tata się wścieknie. Wiosną po lekcjach pracowałam w domu towarowym i tam poznałam Sheena.
2: Podobno jesteś chrześcijanką, Karlen.
1: Tak. I od jesieni mam zamiar studiować w chrześcijańskim koledżu.
2: Ja dopiero niedawno się nawróciłem i mam mnóstwo pytań. Karlen, mogłabyś wytłumaczyć mi parę rzeczy?
1: No, mam nadzieję, że tak.
2: Powiedz mi, czy palenie jest złe?
1: Pewnie. Spróbowałam raz, jak byłam mała i przysięgłam sobie, że nigdy więcej. Ten kaszel był taki okropny, ale czy to jest grzech? Nie, no, nie jestem pewna.
2: Ktoś powiedział, że wszystko, co zanieczyszcza nasze ciało, jest grzechem. Pewnie Biblia mówi coś na ten temat. Nie wiesz, gdzie mógłbym to znaleźć?
1: Tak z marszu to nie bardzo. Ale popytam, powiem ci.
2: Nie czytasz Biblii?
1: Na pamięć jej nie znam. To, co wiem, to głównie z kościoła i ze szkółki niedzielnej. Chodziłam tam przez całe dzieciństwo. Mój dziadek był pastorem.
2: Ja czytam Biblię codziennie, bo zawsze znajduję coś, co pomaga mi podejmować decyzje. Poza tym, kiedy czytam, czuję bliskość Boga.
1: To pięknie, Sheen. No, będę musiała więcej czytać Biblię. Ja też potrzebuję bliższej relacji z Bogiem. Polubiłam Sheena, który był dla mnie jak starszy brat. Pod koniec lata doszłam do wniosku, że moje zaręczyny były chyba przedwczesne i że na jakiś czas muszę je zawiesić. A kiedy jesienią wyjechałam do koledżu, obaj, i Sheen, i Bernie, pisali do mnie listy, na które odpowiadałam. Moja koleżanka z pokoju również od niedawna była chrześcijanką. Często długo rozmawiałyśmy na ten temat.
3: Karlen, przeczytałaś kiedyś całą Biblię?
1: Nie. Od pierwszej Mojżeszowej do Objawienia nawet nie próbowałam.
3: Ja właśnie jestem w trakcie. To niesamowite, ile z tego, co wydarzyło się 2000 lat temu, nadal odnosi się do mojego życia.
1: Mówisz jak Sheen. On uwielbia czytać Biblię. Nawet mnie trochę zaraził.
3: No, każdy chrześcijanin powinien to robić. Dużo o nim myślisz, prawda?
1: O Sheenie? Dużo.
3: No, widzę, że coś się dzieje. W ciągu tych paru miesięcy dużo się zmieniło. Ty też. On już nie jest dla ciebie po prostu starszym bratem.
1: Podczas ferii świątecznych Sheen poprosił mnie o rękę. Półtora roku później wzięliśmy ślub i zamieszkaliśmy blisko koledżu, żebym mogła dokończyć studia. Sheen szybko zorientował się, że go odpycham. Te wszystkie lata, kiedy byłam molestowana przez ojca, emocjonalnie mnie wyniszczyły. Nie potrafiłam właściwie reagować na miłość męża. Ale Bóg wybrał dla mnie naprawdę odpowiednią osobę. Sheen chciał mi pomóc i słuchał, kiedy opowiadałam mu o swojej przeszłości.
2: Biedactwo. To straszne, co on ci zrobił.
1: Nie wyobrażasz sobie, jak ja się czułam.
2: I nigdy nikomu o tym nie powiedziałaś?
1: Nie mogłam. Okropnie się wstydziłam. I bałam się ze względu na mamę.
2: I on właśnie na to liczył, Karlen.
1: Pewnie masz rację.

0: się. Ale ja wtedy tego nie wiedziałam.
1: Nie, to się nie mieści w głowie.
0: Nie brzydzisz się mnie?
1: A daj spokój, oczywiście, że nie. Byłeś dzieckiem, a on wykorzystywał twoje zaufanie. Miałbym ochotę go pobić, ale zemsta należy do pana.
2: W 1977 roku skończyłam college i przeprowadziliśmy się do północnej Georgii, gdzie oboje uczyliśmy w szkole. W tym czasie jedna z moich sióstr uciekła z domu z mężczyzną, za którego później wyszła, i osiedli w południowej Georgii. Pojechałam ją odwiedzić i wróciłam cała roztrzęsiona tym, czego się dowiedziałam.
1: Co takiego?
0: Nie przesłyszałeś się, Shin. Ją też molestował, tak samo jak mnie. Dlatego uciekła z domu.
1: Nie, to jest nie do wiary. No przecież z tym trzeba coś zrobić.
0: Czuję się winna. Powinnam była powiedzieć mamie o wszystkim, co on ze mną wyrabiał.
1: Nie będę z tym czekał ani chwili dłużej.
0: Co chcesz zrobić?
1: Zadzwonię do twojego ojca i dam mu ultimatum. Albo przyzna się do tego, co robił, albo urządzę mu takie widowisko.
2: Tajemnica została ujawniona. Po czym po dramatycznych i bardzo bolesnych rozmowach postanowiliśmy przebaczyć i zapomnieć, nie zdając sobie sprawy, że tak bolesnej przeszłości nie da się po prostu zamknąć w szufladzie. Kiedy urodził się nasz syn, przeprowadziliśmy się z powrotem do Pensylwanii, gdzie Shin poszedł do seminarium, by przygotować się do służby. Niedługo potem przyszła na świat nasza córka i odtąd moje życie kręciło się wokół dwójki maluchów, którymi ciągle trzeba było się opiekować. I Shina, który studiował i pracował jako pastor w dwóch małych kościołach. Byłam zabiegana i trochę nerwowa i kiedy któregoś dnia zdarzyło mi się zbyt ostro zareagować na zwykłą uwagę diakona, postanowiłam poszukać pomocy u specjalisty.
1: I co ci powiedział?
0: Wiesz, on ma do tego takie podejście bardzo świeckie. A ja wierzę, że Bóg każdego może uwolnić od jego grzesznej natury.
1: Oczywiście, że może. Kiedy rzucałem palenie, prosiłem, żeby uwolnił mnie od tego grzechu. I on to zrobił. Także nawet straciłem ochotę na papierosa. Ale to jest dla tych, którzy przyjęli Jezusa jako Zbawiciela, których prowadzi Duch Święty.
0: Myślisz, że mój ojciec nie jest zbawiony?
1: A ty uważasz, że jest? A co Jezus powiedział? Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Wewnątrz są zaś wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich.
0: To, co zrobił, było złe. Ale on jest moim ojcem i ja go kocham. Jako ojca. Ja muszę wierzyć, że może się zmienić.
1: Sam z siebie nigdy się nie zmieni, Karlen. Musi zostać zbawiony. Tylko wtedy Bóg będzie mógł dać mu nowe życie.
2: Ale ja nadal upierałam się przy swoim. Wmawiałam sobie, że cały ten koszmar należy do raz na zawsze zamkniętej przeszłości. Aż do pewnego rodzinnego spotkania, podczas którego tata powiedział o mojej siostrzenicy: ona już nie jest dzieckiem, to już panienka. I wtedy nagle mnie olśniło. Przypomniało mi się, jak tak samo kiedyś mówił o mnie. Poprosiłam siostrę do pokoju.
3: Przesadzasz, Karlen. W tym, co powiedział, nie widzę nic złego.
0: Czy ty naprawdę nie rozumiesz, Cori? Nie możemy mu ufać, jeżeli chodzi o nasze córki.
3: Karlen, to jakaś obsesja.
0: Mój terapeuta powiedział, że tacy jak on ciągle szukają nowych ofiar.
3: W porządku, będę jej pilnowała.
0: Ciekawe jak. Raz spuścisz ją z oka i może być za późno. Nie możemy do tego dopuścić.
3: Nie wiem, może masz rację. Do niedawna myślałam, że to dotyczyło tylko mnie.
0: Ale teraz już wiesz, że tak nie jest. Słuchaj, nie wolno nam zostawiać z nimi dzieci, ani na chwilę.
3: Ale w ten sposób każesz też i mamy.
0: Nie możemy zakładać, że ona zawsze będzie w pobliżu, żeby je chronić.
3: Dobrze, dziękuję za ostrzeżenie, ale myślę, że nic im nie grozi.
2: Ponieważ mieszkaliśmy nad samą rzeką, blisko ulubionych terenów łowieckich ojca, przyjechał do nas na święto dziękczynienia, żeby rozejrzeć się za zwierzyną. Był z nim mój brat, więc zgodziłam się, żeby zabrali też dzieci. Ale później zaczęłam się martwić. W ogóle cała jego wizyta była bardzo nieprzyjemna, bo bez przerwy miało coś pretensje. Odetchnęliśmy z ulgą, kiedy w końcu wyjechał. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zadzwoniła moja siostra. Dobrze, Koni. Zrobi jak mówisz, czyli do zobaczenia.
1: Co się dzieje?
2: Ona chce go do nas przywieźć na święta, bo mama w tym czasie pracuje.
1: Mam nadzieję, że się nie zgodziłaś.
2: Jak mogłam się nie zgodzić? Ona mówi, że przecież nie zostawi go samego, a w końcu to także mój ojciec.
1: A jasne. On po prostu gra na waszych emocjach, a ty znowu dałaś się zrobić. Znowu podstępnie wpycha się do naszego domu. A ty się na to godzisz, chociaż powiedzieliśmy sobie, że nie pozwolimy mu więcej wpływać na nasze życie.
2: To Koni go zaprosiła.
1: Wszyscy trzymacie się razem.
2: W Boże Narodzenie Shin wyszedł z domu, zanim przyjechali, i nie było go przez cały dzień. Próbowałam ich jakoś zabawić, cały czas trzymając dla niego ciepły obiad, ale wrócił dopiero, kiedy wyjechali. Już się bałam, że poszedłeś sobie na dobre.
1: Nie, ale chcę, żeby twój ojciec zniknął z naszego życia.
2: Co?
1: Słyszałaś. Chcę, żebyś na rok zerwała z nim wszelkie kontakty, żadnych wizyt ani telefonów.
2: To nie fair w stosunku do mamy. Znasz ojca. Jeżeli on nie będzie mógł się z nami widywać, to nie pozwoli też mamie ani nikomu z rodziny.
1: To niech tak będzie. Trudno.
2: Shin, to nie jest po chrześcijańsku. Bóg mówi, żebyśmy przebaczali innym.
1: Tylko że twój ojciec, który zrobił coś potwornego, nigdy tego nie żałował ani nie prosił cię o przebaczenie. I w końcu musi ponieść odpowiedzialność. Coś ci pokażę. O, Bóg powiedział Kościołowi, jak radzić sobie z ludźmi, którzy nazywają się chrześcijanami, ale prowadzą grzeszne życie. Posłuchaj, co mówi apostoł Paweł, pierwszy list do Koryntian. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z cudzołożnikami. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest cudzołożnikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Słyszysz, Karlen? Nawet nie jadali. I zobacz, co jest dalej. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie.
2: W porządku. To ciebie Bóg ustanowił głową rodziny. Więc będzie tak, jak mówisz. Ale trudno było mi się z tym pogodzić. Szukałam pomocy nawet w chrześcijańskiej służbie radiowej i tam utwierdzono mnie w przekonaniu, że mój mąż podjął właściwą decyzję. Wybrałam się też na seminarium poświęcone kazirodztwu i byłam zdumiona, jak wielu osób dotyczy ten problem. To, co tam usłyszałam, otworzyło mi oczy na potworność tego, co przeżyłam. Uświadomiłam też sobie, że sprawa nie jest zamknięta i że wszyscy potrzebujemy uzdrowienia. Niedługo potem przeprowadziliśmy się i zaczęliśmy chodzić do nowego kościoła. Tamtejszy pastor prowadził też znakomite poradnictwo.
4: Karlen, czy kiedy jesteś sam na sam z mężczyzną, boisz się, że zacznie cię molestować?
2: Nie. Pastor mi nie wierzy, prawda?
4: Cóż, jeżeli chcesz cokolwiek zmienić, musisz być szczera przed samą sobą.
2: Biblia mówi, żebyśmy się trzymali z dala od złego, więc unikam sytuacji sam na sam z mężczyzną, z wyjątkiem męża.
4: Bardzo mądrze.
2: Nie uważam, żeby wszyscy mężczyźni byli seksualnymi prześladowcami, ale nie wiem, po czym to poznać. Wierzę, że Bóg potrafi mnie ochronić i stworzyć szansę ucieczki.
4: Bo potrafi.
2: No i wiem, że mam obowiązek opowiedzieć o mojej rodzinnej tajemnicy.
4: Jak chcesz to zrobić?
2: Niedługo będzie taka nasza rodzinna uroczystość, ale my na nią nie pojedziemy. Napiszę list, w którym wyjaśnię dlaczego.
4: Zdajesz sobie sprawę, że reakcja może być gwałtowna i nieprzyjemna dla ciebie?
2: Muszę ufać Bogu, pastorze. Jezus powiedział: i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. W liście, którego kopię wysłałam do mojej najbliższej rodziny, w tym także do ojca, jego i mojego rodzeństwa i kuzynów, przeprosiłam za nieobecność i opisałam postępowanie taty względem mnie. Potem poprosiliśmy dyrektora szkoły i wychowawców naszych dzieci, żeby nie wydawali ich dziadkom, gdyby ci chcieli je zabrać do siebie. Niektórzy z członków naszej rodziny strasznie się pogniewali, ale wielu innym dodało to odwagi. Po 5 latach zerwanych kontaktów byłam gotowa na rozmowę z ojcem. Rodzice, mąż, pastor i ja spotkaliśmy się w sali konferencyjnej kościoła, gdzie przeczytałam oświadczenie.
5: Cóż, masz rację, Karlen. To, co powiedziałaś, jest prawdą. Wtedy nie zdawałaś sobie sprawy, jak byłaś wykorzystywana. To ja inicjowałem te epizody. Więc nie ma żadnego powodu, żebyś czuła się winna. To ja folgowałem swoim namiętnościom, choć nie powinienem tego robić. Naprawdę bardzo żałuję, że cię skrzywdziłem. To nie powinno było się wydarzyć.
4: Karlen, czy potrafisz przebaczyć i zacząć budować od nowa swoje relacje z rodzicami?
2: Myślę, że tak. Zaczynając od spotkań w szerszym gronie, na przykład podczas rodzinnych zjazdów.
4: W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł ostrzega nas. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja. Pomódlmy się.
1: Trzymasz się, kochanie?
2: Tak, Szyj. Miło jest ich znowu zobaczyć wszystkich. Stęskniliśmy się za sobą przez te lata.
1: Idzie twoja kuzynka. Zostawię was same.
3: Karlen, podziwiam cię, że potrafiłaś opowiedzieć o tym wszystkim.
2: Bez Jezusa nie byłabym w stanie, Rachel. On dał mi odwagę, żeby stawić czoła prawdzie.
3: Myślisz, że on naprawdę się zmienił?
2: Tylko Chrystus może zmienić czyjeś serce, Rachel. Więc modlę się. Modlę się, żeby pewnego dnia dzięki łasce Bożej mógł pokutować i przyjąć zbawienie. Bardzo chciałabym doczekać tego dnia. Zobaczyć, że serce ojca jest skruszone i móc znowu poczuć się jego córką. W międzyczasie dwoje naszych dzieci dorosło, wyrywając się z tego przeklętego kręgu kazirodztwa. Musiały dorastać bez dziadków, ale Bóg zawsze stawiał obok nas chrześcijańskich przyjaciół, którzy kochali je jak własne wnuki. Miłość i prawda Jezusa Chrystusa wyzwoliły mnie z poczucia winy i strachu, które mnie paraliżowało. Mogłam też pomagać innym, opowiadając im o mojej przeszłości. Cokolwiek cię wiąże, Jezus może uwolnić cię od tego.

programie numer 2825 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii kobiety nazwanej przez nas Karlen. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 2838. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.

0: Polska Południa News.
1: Ola Grochowska, witajcie. W dzisiejszym magazynie zajrzymy m.in. do schroniska Psikot, bo tam zwierzęta relaksują się muzyką. Będzie też mowa o tym, jak autystycznym dzieciom pomóc dorastać w dzisiejszym społeczeństwie. Znajdzie się także coś dla fanów gamingu.
0: SK Południe.
1: Zatrzymaj się przed torem, nie ryzykuj. Ambasadorzy bezpieczeństwa w wielu miastach przed przejazdami kolejowymi przypominają o zasadach bezpieczeństwa na drogach. Tylko w zeszłym roku z powodu ich złamania zginęło w całym kraju 49 osób. Akcję w ramach kampanii Z bliska przy przejeździe kolejowym w Katowicach obserwował nasz reporter Darek Brombosz.
2: Konrad Górniak, sekcja eksploatacji Katowice, zastępca naczelnika.
3: Panie naczelniku, to w takim razie może wyjaśnimy naszym słuchaczom, co trzyma pan w rękach?
2: W ręku trzymam żółtą naklejkę. Od 7 lat na przejazdach kolejowo-drogowych takie żółte naklejki pojawiły się na każdym przejeździe. Można je znaleźć albo od wewnętrznej strony Krzyża Świętego Andrzeja, albo na napędach rogatek od wewnętrznej strony, od strony toru. Dlatego, że jeżeli kierowca utknie na przejeździe, samochód się zatrzyma, to łatwo tą naklejkę zlokalizuje i będzie mógł z niej skorzystać. Na naklejce znajdują się 3 numery. Pierwszy jest to indywidualny numer każdego przejazdu, 9-cyfrowy, w którym zakodowany jest numer linii kolejowej oraz kilometr, w jakim znajduje się dany przejazd. Drugi numer to numer alarmowy 112, a trzeci numer to numer do służb technicznych Polskich Linii Kolejowych.

0: większości usuniemy.
1: Śmiało można powiedzieć, że ta żółta naklejka ratuje życie.
0: Tak, jest swojego rodzaju kołem ratunkowym dla kierowcy, który znajdzie się na przejeździe w sytuacji zagrożenia, w sytuacji podbramkowej.
1: Jakie najczęstsze grzechy popełniają kierowcy, no nie tylko na Śląsku, przed i w okolicach przejazdów kolejowych?
0: Niestety nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Po pierwsze, wjeżdżają w strefę przejazdu, gdy załączone jest ostrzeganie, czyli na sygnalizatorach pulsuje czerwone światło. Drugi grzech to wjeżdżanie na przejazd, gdy nie mamy zapewnionego jeszcze z niego zjazdu. Bo przypominam, że wjechać na przejazd możemy tylko wtedy, kiedy zapewniony jest z niego zjazd. Trzeci grzech, niebezpieczny, taki jak na przejeździe, na którym się znajdujemy. Po przejeździe pociągu, jeżeli rogatki się otwierają, czekamy, aż światła na sygnalizatorach zgasną. Nie można nam ruszyć wcześniej, bo może to być kolejny cykl ostrzegania dla kolejnego pociągu, gdzie rogatki zamkną się bardzo szybko i bardzo szybko pociąg znajdzie się na przejeździe.
1: Bardzo często kierowcy bezgranicznie ufają też rogatkom.
0: Przepisy prawa ruchu drogowego mówią też, że mamy zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowo-drogowego. Nie każdy przejazd kolejowo-drogowy jest wyposażony w znak stopny. Przed każdym musimy się zatrzymać, ale ostrożność musimy zachować przed każdym i tylko stosowanie przepisów gwarantuje nam bezpieczeństwo korzystania z przejazdów.
1: A proszę powiedzieć, w tym stresie całym, jak utknie ktoś na przejeździe, on może wyłamać rogatki?
0: Jak najbardziej. Właśnie mamy taką akcję informacyjną. Jeżeli ktoś utknie na przejeździe, należy wyłamać rogatkę. Nie zastanawiać się, nie czekać. Pociąg, tak jak widzieliśmy, znajduje się bardzo szybko na przejeździe. Nie czekamy, wyłamujemy rogatkę. Ratujemy życie swoje i czyjeś. Następnie należy jak najszybciej opuścić strefę przejazdu, no i korzystając z żółtej naklejki skontaktować się z odpowiednimi służbami.
1: Czy warto też zaapelować do pieszych? Bo my mówimy o kierowcach, a piesi, przecież rowerzyści też sobie swawolnie przechodzą przez przejazdy.
0: Oczywiście, piesi są takimi samymi użytkownikami jak kierowcy i też obowiązują ich postanowienia prawa o ruchu drogowym.
1: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach. Nieprzypadkowo ten przejazd dzisiaj wybrano do akcji.
0: Tak, w mieście Katowice w tym miejscu dochodzi do największej liczby incydentów na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie kierowcy wjadą na przejazd za późno. Gdy sygnalizatory już pokazywały czerwone światło, dochodzi do wyłamań rogatek. No my wtedy natychmiast reagujemy, ograniczamy prędkość pociągów. Nasze służby techniczne przywracają te urządzenia przejazdowe do stanu takiego normalnego działania.
1: Z takich ostatnich niechlubnych przykładów można podać kogo?
0: No przykład z 31 marca, gdzie kierowca autobusu miejskiego wjechał na przejazd w nieodpowiednim momencie, no złamał przepisy prawa o ruchu drogowym. Ta rogatka oparła się o autobus, sytuacja niebezpieczna. Na szczęście inny użytkownik przejazdu zareagował trzeźwo, wycofał ten autobus i tutaj nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia. Jednak statystyka jest zatrważająca. W ubiegłym roku w Polsce doszło do 163 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie życie straciło 49 osób, a 15 osób zostało ciężko rannych.
1: Musimy pamiętać, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo i druga ważna rzecz, samochód nigdy nie ma szans z rozpędzonym pociągiem.
0: Nie ma szans, nawet przy małej prędkości, to jest ogromna masa, niestety żadnych szans nie mamy.
2: Katarzyna Głowacka.

0: Pamiętać, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo i druga ważna rzecz, samochód nigdy nie ma szans z rozpędzonym pociągiem.
1: Nie ma szans, nawet przy małej prędkości, to jest ogromna masa, niestety żadnych szans nie mamy.
2: Katarzyna Głowacka.

0: Pokonywania torów. No niestety co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 200 wypadków i kolizji, w których życie traci nawet kilkadziesiąt osób. 99% zdarzeń wynika z niewłaściwych decyzji podejmowanych przez kierowców. Gubią nas pośpiech, brawura, ale też rutyna. Dlatego Polskie Linie Kolejowe od 2005 roku prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, mającą na celu zwiększanie świadomości u kierowców. No więc powiedzmy sobie, jak bezpiecznie pokonać ten przejazd. Jest 5 żelaznych zasad. Kiedy zbliżasz się do przejazdu, zachowaj szczególną ostrożność, zwolnij. Kiedy przed tobą jest znak stop lub pulsujące, migające czerwone światło, bezwzględnie się zatrzymaj. Kiedy rogatka opada albo kiedy już opadła, nie próbuj jej omijać. Poczekaj, aż znowu się podniesie, sygnalizator zostanie wyłączony, wtedy możesz kontynuować jazdę. Nie wjeżdżaj na tory, jeśli nie ma możliwości zjazdu z przejazdu z drugiej strony. No i kiedy jesteś zagrożony na przejeździe albo kiedy jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji, skorzystaj z żółtej naklejki PLK. My apelujemy do kierowców, rowerzystów i pieszych o czujne, ostrożne i bezpieczne pokonywanie przejazdów kolejowo-drogowych. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować zdrowy rozsądek. To gwarantuje bezpieczeństwo na przejeździe.
1: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach, tutaj na przejeździe kolejowym. Proszę powiedzieć, dzisiaj kierowcom będziecie wręczali jakiś taki, można powiedzieć, śmiało pakiet edukacyjny.
0: Dzisiaj ambasadorzy bezpieczeństwa wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Podchodzimy do kierowców z ulotką, z informacją o tym, jakie są zasady bezpieczeństwa na przejazdach oraz czym jest żółta naklejka i jak z niej skorzystać.
2: Gdyby się kiedyś zdarzyło panu, aby zamknąć między rogatkami, śmiało wyłamujemy rogatki, wyjeżdżamy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. A gdyby na przykład panu samochód zdefektował, na każdym napędzie jest żółta naklejka, na której jest numer identyfikacyjny przejazdu i numer 112, podając ten numer identyfikacyjny, tutaj dyżurny ruchu ma możliwość zatrzymać.
1: Pana zdaniem akcja potrzebna?
3: Oczywiście. Po ostatnich wypadkach to musi być.
1: Co pan najczęściej zaobserwował?
3: Wjeżdżanie właśnie na czerwony, czy jeszcze czerwony jest, a już samochody jadą. No.
4: Dzień dobry, pani strażnik Kozłowska, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Katowicach. Proszę panią, czy powód zatrzymania jest znany?
5: Nie.
4: Nie. Wjechała pani na przejazd kolejowy, dopóki nie otworzyły się do końca rogatki i dalej emitowało się światło czerwone. Jest to wykroczenie zagrożone karą mandatu w wysokości 500 zł. Jeździ tutaj dużo pociągów, jest dużo wypadków, trzeba zwracać uwagę na sygnalizację. To się równoznacznie jest z tym, że jakby pani wjechała normalnie na zwykłym skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Jest to tego typu wykroczenie. Wjazd na czerwonym świetle.
5: Się otwierały, więc ja musiałam poczekać.
4: Tak, proszę panią, rogatki się otwierały, ale nie zostały otwarte do końca i dalej była emisja światła czerwonego. No, proszę panią, mówię, mamy bardzo dużo wypadków, bardzo dużo kolizji, niestety też wypadków śmiertelnych. Właśnie przez taką nierozwagę.
5: Rozumiem.
4: Pośpiech, może słoneczko też trochę przyświeciło, ale ma pani okularki, więc powinno być wszystko widoczne. Ja w dniu dzisiejszym panią pouczę za owe wykroczenie i obyśmy się więcej nie spotkały w takich okolicznościach, dobrze? Życzę miłego dnia, do widzenia.
1: Przepraszam, chciałem zapytać, czy takie akcje są potrzebne?
5: Tak, zdecydowanie. Popieramy takie akcje.
1: Zaskoczona dzisiaj?
5: Bardzo.
1: To chyba roztargnienie, cały czas gdzieś się spieszymy.
5: Tak, myślę, że to jest główny powód tego. Nie, zdecydowanie rogatki są niezbędne. Myślę, że bez rogatek byłoby tu wiele wypadków.
1: I teraz będzie pani pamiętała, że jak mruga czerwone światło, to stoimy cały czas.
5: Oczywiście.
4: I opuszczają się rogatki. Wiesz, że w razie czego mogłoby ci się stać krzywda, gdyby jechał pociąg?
6: Nie zauważyłam.
4: No nie zauważyłaś. Mówię, takie młode uszka nie słyszą. Nie wolno. Musisz wcześniej więcej zwracać uwagi, dobrze? Żeby ci się nic nie stało. A teraz jedź ostrożnie.
2: Dzień dobry. Prowadzimy się jak bezpieczny przejazd. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nie wjeżdżać na przejazd przed w trakcie już załączenia się sygnalizacji, a także po otwarciu rogatek przed zakończeniem migania. przypadku, gdyby pan kiedyś utknął na przejeździe, nie byłaby

0: możliwość wyjazdu bezpiecznego. Na każdym napędzie znajduje się żółta naklejka, na której jest numer identyfikacyjny przejazdu. Numer 112, podajemy ten numer przejazdu i wtedy możemy, dyżurni ruchu mogą wstrzymać tutaj ruch i jest bezpiecznie.
1: Dobrze, dziękuję za informację.
2: Panie kierowco, dobre akcje potrzebne?
1: Oczywiście, że tak.
2: Co pan obserwuje przy przejazdach? Jak kierowcy się zachowują?
1: Po prostu są niecierpliwi i przejeżdżają jak rogatki już są teraz otwierane, a nie czekają aż sygnalizacja świetlna nie zgaśnie.
2: A trzeba uważać, chodzi o życie.
1: Dokładnie tak.
3: SK Południe.
4: ESL Gaming Polska jako pierwszy dołączył do katowickiego hubu gamingowo-technologicznego. Ten ma powstać w ciągu najbliższych 3 lat w miejscu byłej już kopalni Wieczorek w dzielnicy Nikiszowiec. O szczegółach w materiale Agnieszki Kucjas.
5: Marcin Nowak, wiceprezes katowickiego hubu gamingowo-technologicznego. A to oznacza, że wchodzimy na kolejny poziom transformacji miasta i regionu. Katowice 20 lat temu ponad zdecydowały się na program transformacyjny, zmieniając trochę swój profil z kierunku ciężkiego przemysłu do przemysłu technologicznego. Zostało otwartych, stworzonych 140 centrów reprezentujących firmy technologiczne i dające miejsca pracy 35 tysiącom pracowników. Teraz przyszedł czas, żeby zrobić kolejny krok, czyli stworzyć miejsce, gdzie te wszystkie firmy, nie tylko te, które są w Katowicach, ale również inne, które będą chciały dołączyć do projektu, mogły rozwijać i budować programy oparte o najnowsze rozwiązania technologiczne, o technologie cyfrowe, sztucznej inteligencji i oczywiście sektor gamingowy, dzięki któremu będziemy popularyzować tę wiedzę i rozwijać region. No i mamy ambicje, żeby stać się rzeczywiście centrum edukacyjno-rozwojowe w tych 3 obszarach, czyli gamingu, sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych.
6: Marcin Krupa, prezydent Katowic. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest pierwszy klient przyszłego hubu gamingowo-technologicznego, czyli można powiedzieć, że jeszcze nie został wybudowany, a już mamy pierwszego klienta, który swoją siedzibę przeniesie właśnie do hubu gamingowo-technologicznego. Bardzo dobra współpraca, bo to jest ESL Gaming Polska, który jest częścią dużego projektu pochodzącego z Arabii Saudyjskiej, a my już też te kontakty i współpracę z Arabią Saudyjską rozpoczęliśmy, a więc to będzie fajny taki element łączący te działalności i rozwój Riadu czy Katowic.
7: Aleksander Szlachetko, dyrektor zarządzający ESL Gaming Polska. Od lat ESL ma tutaj swoją siedzibę, od lat ta siedziba się rozwija i my dzisiaj mamy tutaj największy hub produkcyjny swojej firmy globalnie. Mamy 8000 m2 wysoce wyposażonych studiów telewizyjnych, bardzo mocno rozbudowane zasoby ludzkie, sprzętowe i realizujemy tutaj właściwie przez cały rok różne projekty e-sportowe, głównie w tej przestrzeni studyjnej, w tej przestrzeni telewizyjnej, które są realizowane dla globalnych partnerów, dla globalnych klientów, dla globalnych wydawców. I wspólnie wyraziliśmy dzisiaj intencję, by nasza firma dołączyła do nowo powstającego hubu technologiczno-gamingowego, które rozwija miasto Katowice wspólnie z spółką Katowice Gaming Hub i byśmy wspólnie razem rozwijali to miejsce, by stało się takim prężnym ośrodkiem skupiającym firmy technologiczne, gamingowe i powiedzmy z różnych segmentów technologicznych. My na przestrzeni ostatnich 10 lat przeszliśmy taką bardzo dużą transformację. Kiedyś mieliśmy jedną ze spółek w grupie, bardzo podobną do innych spółek w innych krajach. Natomiast bardzo szybko firma zauważyła, że mamy pewien potencjał dzięki z jednej strony wiedzy i kompetencjom, które zdobyliśmy realizując to wydarzenie, którego dzisiaj jesteśmy gościem, a z drugiej bezsprzecznie element kosztowy miał również ten wpływ. Dzisiaj sporo firm przenosi swoje centra produkcyjne, swoje centra R&D z Europy Zachodniej do Polski i podobny proces miał miejsce w naszym wypadku. My na przestrzeni ostatnich, tak powiedziałem, 5-10 lat bardzo mocno rośliśmy, agregując pewne kompetencje, które firma miała wcześniej rozproszone. I dzisiaj mamy tutaj sporo takich zespołów, które świadczą usługi całej grupie w obszarze kreatywnych, w obszarze wideo, w obszarze telewizji, w obszarze marketingu, w obszarze designu. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że nasz hub produkcyjny jest takim miejscem wspierającym wszystkie inne oddziały i wiele projektów, które ESL realizuje na całym świecie. Z drugiej strony jest sporo projektów, które jest celowo umieszczanych tutaj, byśmy je my realizowali w naszych studiach i stąd je nadawali dla publiczności gamingowej, e-sportowej na całym świecie, dla różnych klientów z branży gamingowej, z których bardzo często są to najwięksi wydawcy globalnie.
6: Na razie jesteśmy na wstępnej drodze, czyli dajemy ten impuls, prawda, budując hub gamingowo-technologiczny, to jest takie zwrócenie uwagi całego świata na to, że jesteśmy gotowi na podjęcie wyzwań i lokalizację wielkich przedsięwzięć projektowo-wykonawczych tutaj w Katowicach. I myślę, że ten sygnał jest bardzo mocno słyszalny i proszę mi wierzyć, że naprawdę z różnych zakątków świata mamy pytania, kto może, jak może i czy w ogóle i kiedy. Tak więc to się naprawdę stało bardzo, bardzo popularne. Oczywiście ten rynek jest bardzo dynamiczny. Nie trzeba mieć świadomość, że też jest różnoskalowalny. Ten nasz nie jest aż tak bardzo duży, jak już mamy takie ośrodki w świecie, między innymi właśnie w wspomnianym Riyadzie, gdzie jest całe miasteczko gamingowe, prawda, więc to jest troszkę większy rozmiar, ale trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że no bez tego pierwszego kroku nie będziemy mogli właśnie zwrócić na siebie uwagę i przyciągać po prostu tych dobrych graczy biznesowych tutaj do Katowic.
7: Kilka rzeczy staje za tą intencją, czy jakby staje za tymi przesłankami. Jedną z nich jest pewien sposób, w jaki Katowice są postrzegane globalnie. I to na pewno miastu pomaga już dzisiaj, będzie pomagało dalej przyciągać firmy z konkretnych branż, z konkretnych marek. Z drugiej strony wydaje się, że to, co wspólnie robimy od lat, zarówno my w swoich przestrzeniach produkcyjnych, jak i wydarzenia e-sportowe, które realizujemy, wychowują i przygotowują pewien rynek pracowników. Czyli tutaj ten rynek jest przygotowany na to, żeby odpowiedzieć na potrzeby przyszłych pracodawców. Może teraz trochę powiem coś, co jest bardziej domeną miasta i przedstawicieli hubu, ale wiem, że oni też planują współpracę z ośrodkami szkoleniowymi, z uniwersytetami, żeby z nimi przygotowywać przyszłe kadry pracodawców, które ten hub miałyby zasilać.
6: Pierwsza zasadnicza rzecz to jest postawienie na kolejną, myślę, dobrą nogę, na której powinno stać miasto w sensie gospodarczym. Bardzo dużo wysiłku poświęciliśmy na budowę tak zwanego biznesu outsourcingowego. To się pojawiło, 30 tysięcy miejsc pracy w Katowicach i okolicznych miastach, więc to pokazuje, że było warto. I teraz kolejna właśnie ta noga postawiona na szeroko rozumiany e-gaming, a więc na całą tą branżę, która będzie jednoczyła no, wiele dyscyplin gospodarczych w tym właśnie hubie.
5: Otwarcie hubu jako budynku planowane jest w ciągu najbliższych 3 lat, czyli na przełomie roku 2027-2028, bardziej ukierunkowany na początek roku 2028. Natomiast zanim zostanie rzeczywiście wykonana sama konstrukcja i budowa i rekonstrukcja kopalni Wieczorek, to rozpoczynamy już teraz różne programy edukacyjne i rozwojowe razem z firmami, żeby stworzyć już wnętrze tego hubu, dzięki któremu potem ono będzie żywy w momencie samego otwarcia fizycznego. Rzeczywiście zostawimy część tej tkanki wstępnej, to znaczy przestrzeni biurowej, coworkingowych, ale trochę w zmienionym formacie, dostosowany do dzisiejszych potrzeb, no i zgodny z obecnym rozwojem rynku real estate. A druga rzecz, rzeczywiście przestrzeń taka kolaboracyjna, współpracy, jak i też coworkingowa, nawet tak szeroko rozumiana jak laboratoria, w którym możemy coś nowego stworzyć, nawet przestrzeń restauracyjna czy wykładowa. I trzecia przestrzeń, która głównie dotyczy dzisiejszego podpisania porozumienia, czyli produkcyjna, telewizyjna dla sektora gamingowego.
3: ISL to pierwsza firma, która dołączyła do hubu, a czy macie już jakiś pomysł na kolejne?
5: ISL jest pierwszą firmą, która formalnie podpisała z nami porozumienie, natomiast rozmowy prowadzimy z ponad 200 różnych firm. Mieliśmy już wiele różnych spotkań i całą ciekawością, można powiedzieć, podczas wszystkich rozmów jest to, że naszym planem jest budowanie programów rozwojowych i edukacyjnych i wspólne tworzenie rynku, a nie narzucanie pewnych schematów razem z firmami.
3: A to też będzie oznaczało nowe miejsca pracy w Katowicach?
5: Na pewno będą oznaczały nowe miejsca pracy, ale nie zakładamy, że będzie to aż taka skala, jaki sukces odnieśliśmy rozwijając sektor usług nowoczesnych przez ostatnie 15 lat.
8: SK Południe.
4: Minęło ponad 20 lat od tragicznej wycieczki tyskich licealistów. W ostatnim tygodniu stycznia 2003 roku geograf pasjonat zabrał grupę uczniów pierwszego liceum w Tychach na wycieczkę w Tatry. Młodzież miała zdobyć rysy. Część osób weszła na szczyt pierwszego dnia, druga to miała zrobić dzień później. Niestety na drodze stanęła im lawina. Wydarzenia z tamtego okresu wspomina Michał Kasperczyk, absolwent tyskiego liceum imienia Kruczkowskiego i uczestnik tragicznej wyprawy. Materiał Agnieszki Kucjas.
9: Jeśli chodzi o mnie, ja akurat wspominam tą wycieczkę bardzo dobrze. No, sporo się zdarzyło. Natomiast no, nie wszyscy mogą to tak wspominać, bo jak wiemy, no, wydarzyła się wielka tragedia w Tatrach. Zeszła największa lawina w historii Tatr, która wzięła ze sobą licealistów i opiekuna. W sumie zginęło 8 osób.
3: To rzadko spotykane, że wycieczka szkolna w góry kończy się wycieczką.

0: Ucieczką w wysokie Tatry, a nie po prostu jazdą na nartach czy jakimiś innymi aktywnościami zimowymi. Jak to się stało, że grupa uczniów z Tyskiego Liceum właśnie pojechała wspinać się na Rysy?
1: Jak ze wszystkim, na to składało się jakby wiele różnych rzeczy. Między innymi w szkole, w liceum działał uczniowski klub sportowy, gdzie młodzież mogła trenować między innymi na ścianie wspinaczkowej, gdzie na bieżąco każdy mógł sprawdzić siebie i wspinać się, trenować różne sposoby właśnie takiej wspinaczki. Ale oprócz tego mieliśmy geografa, który był wielkim pasjonatą. Uczył tej geografii poprzez praktykę. Po prostu zarażał uczniów swoją pasją, jaką były podróże właśnie. I to starał się również nam przekazać na lekcjach. I te lekcje były zupełnie inne od jakby takich sztampowych czytania z książki i po prostu przykładów tylko teoretycznych. To wszystko działo się naprawdę. Rozpoznawaliśmy kamienie, liście. To wszystko mogliśmy dotknąć, zobaczyć, tak abyśmy sobie mogli poradzić. Oprócz tego zawsze tutaj pan profesor opowiadał o swoich podróżach, o swoich pasjach. No i też organizował różne wyjazdy, na które bardzo chętnie tutaj między innymi licealiści korzystali z możliwości i brali w nich udział. Tak też było z tą wycieczką w Tatry. Taki wyjazd odbył się również wcześniej, rok wcześniej. Niestety wtedy nie wszystkim udało się wejść na Rysy z różnych względów i część tych osób pojechała również na tą wycieczkę, bo los tak chciał, jak to wszędzie, że no, wypadki się zdarzają. Mamy tu do czynienia z żywiołem, na który no, nikt niestety no, nie ma wpływu, bo jakby z żywiołem nikt nie wygra. No i tak było, że byliśmy podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa była w pierwszy dzień, to było 27 stycznia. Wszyscy weszli przy pięknej pogodzie, podziwiali tutaj ze szczytu piękną panoramę Tatr. Po zejściu wręcz każdy opowiadał o swoich wrażeniach, doznaniach, podsycając apetyt drugiej grupy, która miała wchodzić 28 stycznia, czyli dzień później. No a grupy miały się wymienić. W pierwszy dzień pierwsza grupa wchodziła na Rysy, druga była na linii pięciu stawów i później wymienialiśmy się. Natomiast wyszło tak, że w ten drugi dzień pierwsza grupa, która była na tych Rysach, miała iść na te pięć stawów, poszła ostatecznie na czarny staw i oglądała, jak spina się ta druga grupa, która właśnie zaliczała w tym dniu Rysy. No i po godzinie 11:00, obserwując te punkciki, które się wspinają, weszliśmy po prostu im naprzeciw. Liczyliśmy, że chwilę później, godzinę później może będą już powoli schodzić w naszym kierunku. Podziwiając to wszystko, piękno gór i wspinających się naszych kolegów, okazało się, że nagle te punkciki nam zniknęły. Wtedy patrzyliśmy, co się dzieje. Kolega tam miał jeszcze rolnetkę, po czym opiekun krzyknął lawina i wszyscy zaczęliśmy uciekać w kierunku Morskiego Oka, do schroniska, bowiem byliśmy na czarnym stawie, czyli tam, gdzie ta lawina zeszła. Zaczęło się wszystko trząść, jeśli chodzi o góry. No, takie trzęsienie ziemi, jak zresztą pewnie większość osób wie, góry potęgują siłę, jeśli chodzi o huk, echo. To ogromne zwały śniegu, które leciały z ogromną prędkością w dół. Ten śnieg się zbijał i no, stanowił pod ogromnym ciężarem wiele ton tej masy. No, było po prostu nie do zatrzymania. To wszystko z wielkim hukiem wbiło się, przybijając lód w czarny staw. No i wpadło to do tego czarnego stawu, łącznie z częścią kolegów, którzy zeszli pod lód. My natomiast no, zbiegaliśmy do schroniska. Dobiegając do schroniska, no, tam już toczyła się akcja ratunkowa. Może jeszcze nie było widać helikoptera z Topru, który już jak radio nadawało tutaj, po prostu program był już przerwany radiowy, nie leciała muzyka, tylko wszyscy już na bieżąco relacjonowali wydarzenia z Morskiego Oka, że w Tatrach zeszła lawina i helikopter już leci i może jeszcze go nie było na miejscu. Dosłownie chwilę później były pierwsze już wozy reporterskie na miejscu zdarzenia, także praktycznie równocześnie, bardzo szybko, z całą akcją ratowniczą. Media były na miejscu i relacjonowały na żywo już poszukiwania licealistów z Tychów. Cóż mogę powiedzieć, no było widać bardzo duże zaangażowanie tutaj topowców. Nauczyciel na szczęście został u góry, nic mu się nie stało, więc na miejscu już pomagał ratownikom

poszukiwaniu uczniów, drugiego opiekuna. No niestety tam tylko w zasadzie jedna dziewczyna przeżyła. Reszta nawet po walce w szpitalu no po prostu zmarła. I, no i część dopiero lawiną zdała w zasadzie po pół roku, kiedy wydobywani byli z dna czarnego stawu, jakby nie naruszeni, po prostu zamrożeni. Tak jak to się stało, po prostu zatrzymani w czasie. No więc cała ta historia no, była takim jakby tutaj z tej strony drugiej strasznym wydarzeniem. Mimo to no, jako uczestnik tej wyprawy no, każdy z nas wiedział, że no, w górach bywa różnie. Wybierając się w wysokie Tatry zimą, każdy z nas wiedział, jakie jest zagrożenie i był tego świadomy, ale mimo wszystko no, nikt nie przypuszczał, że akurat może to spotkać tutaj nas, akurat w tym czasie, w tym miejscu. No, mieliśmy to nieszczęście, że no, trafiliśmy na tę lawinę. Jeśli chodzi o mnie, no ja akurat mam to szczęście, tą baczność Bożą, że tutaj nie dotknęło mnie to bezpośrednio, bo żyję i mogę to cieszyć się tym życiem, żyć dla innych i staram się jak najlepiej wykorzystać to swoje życie, aby tutaj też z mocą może tych moich kolegów nawet dodatkową działać 10 razy sprawniej i robić coś dla innych. Jakby w podziękowaniu za to, że tak się stało, że żyję, ponieważ nawet w tym drugim dniu miałem i z tymi kolegami moimi razem po raz drugi narysy, a tak się stało, że nauczyciel zawsze dbał o to, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku, żebyśmy mieli jak najlepszy sprzęt. I ten mój sprzęt pożyczyłem koleżance i ona poszła z tym moim sprzętem, bo miała awarię swego, no i niestety zginęła. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o mnie, no to ta historia zupełnie jest jakby taka urwana z rzeczywistości, ze względu na to, że na tą wycieczkę, mimo że bardzo chciałem jechać, o mało włos bym nie pojechał. Gdyby nie to, że kolega, który miał na nią jechać, złamał nogę i ja wskoczyłem na jego miejsce, bo on pożyczył mi swój sprzęt. Więc ja ten sprzęt po prostu później też dawałem dalej, aby każdy z nas mógł mieć równe szanse i mógł zdobyć te nasze wymarzone cele i dojść na ten szczyt. No więc, gdy kolega po prostu miał złamaną nogę, ja z nauczycielem, który poświęcał swój prywatny czas, dobierałem resztę sprzętu, abym między innymi obuwie, abym był dobrze przygotowany do tego, ale nie wyruszyłem z kolegami w tym samym dniu rano pociągiem do Zakopanego, bo miałem akurat mszę za 18 urodziny. No i tak się złożyło, że mszę miałem akurat na Sumie i prowadziłem katecheta z naszego liceum. Też taki akurat niesamowity zbieg okoliczności. No i również w tym kościele przy tylu ludziach mówił, że właśnie wybieram się na tą wycieczkę zaraz po mszy w Tatry, aby zobaczyć ten lepszy świat z tej drugiej strony, po drugiej stronie chmur. Nikt wtedy nie przypuszczał jeszcze, co się wydarzy w kolejnych dniach. No to było w niedzielę, a my wchodziliśmy w poniedziałek pierwsza grupa, a we wtorek druga grupa. W środę byliśmy już sprowadzeni specjalnym autobusem, które podstawiło miasto Tychy. Tutaj do domu byliśmy odwiezieni. Mimo, że chcieliśmy kontynuować tą wycieczkę, tak żeśmy ją zaczęli, no ale już później nie było innej możliwości. Stosowaliśmy się do po prostu zaleceń odgórnych. Ale cała ta historia zakończyła się zupełnie inaczej. Jakby taki krąg, kiedy w tym czasie już po tym wszystkim wróciliśmy tutaj na miejsce i wszędzie wszyscy żyli tym, co się stało w Tatrach. Każdego dnia wyczekując, kogo tu wynajdziemy spod śniegu czy lodu. Góry oddawały powoli te ciała, systematycznie przez jakiś czas. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no to ta moja historia zakończyła się w maju, kiedy kolega, który pożyczał mi sprzęt, miał swoją mszę na 18 urodziny, bo był z maja. Wtedy ja tydzień przed jego urodzinami złamałem nogę. Wszystko działo się w kościele Ducha Świętego, gdzie również miał swoją mszę. Prowadził ten sam katecheta, który nas uczył tej religii w Kruczku. I wtedy ja skakałem dookoła ołtarza, bo ołtarz w tym kościele jest na środku kościoła i jeśli się idzie z ofiarą, to po prostu trzeba obejść ten ołtarz dookoła. No i ja wtedy miałem złamaną nogę i skakałem dookoła tego ołtarza, a ksiądz w tym momencie powiedział, że pewien taki rozdział właśnie w tym momencie się kończy, bo tak jak się to zaczęło, że jeden z nas skakał, to się zakończyło, że drugi również skakał. A góry do dzisiaj je podziwiamy. Jeśli chodzi o kolegów, no to

0: warto ich wspomnieć nie tylko tutaj w dniu tragedii w styczniu, ale również we wszystkich świętych, no i podczas każdego pobytu w Tatrach nad Morskim Okiem czy w Rysach, bo oni tam zostali, no już na zawsze zostacie, a no, na zawsze również i w naszych sercach jako dobrzy koledzy.
1: Widzieć, jak kogoś, tym bardziej kogoś, kogo znamy, zabiera lawina, to musi być straszne uczucie. Czy po latach dalej gdzieś to tam w środku siedzi?
0: No, myślę, że no nikomu nie życzę czegoś takiego, bo jest to tak żywy jak każdy inny. No nie jesteśmy w stanie mu sprostać, przeciwstawić się. W zasadzie nic nie możemy zrobić. Możemy tylko to obserwować, a dopiero później możemy nieść ratunek. A jeżeli mamy taką skalę żywiołu, po czym nagle, jak to w górach bardzo szybko zmienia się pogoda, mamy załamanie pogody, gdzie później nawet akcja ratowników była przerwana, to nie jesteśmy w stanie nic robić. No to było też 15 lat temu. Obecnie sprzęt jest też trochę inny. Mamy o wiele lepszą technologię, różne czujniki w kurtkach, które po prostu pozwalają bardzo szybko zlokalizować nawet osobę zasypaną. No wtedy było zupełnie inaczej. No i to też jest jeszcze ta kwestia czasu, który nas dzieli. Dzisiaj na niektóre rzeczy patrzymy z perspektywą. No mimo wszystko, no cieszę się, że miałem okazję właśnie tutaj wyjechać na taką wycieczkę. No szkoda, że ona nie skończyła się tak szczęśliwie dla wszystkich, jak dla uczestników tutaj pierwszego dnia. No ale na to już niestety nie mamy wpływu, bo ktoś inny rządzi tym naszym życiem.
1: Nawet teraz, po tak długim czasie, pojawiają się cały czas komentarze, jak nauczyciel mógł zabrać zimą grupkę dzieciaków na Rysy. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy Wy byliście przygotowani do tej wycieczki? Widziałam wypowiedź ratownika, który był w dniu, kiedy ta wycieczka przyjechała i mówił, że pogoda nie pozwala na takie wyjścia. Jak to wyglądało właśnie z perspektywy tych uczestników?
0: Jeśli chodzi o wyjście w górę, to tak, no to procy byli na miejscu. Nic to procy, nie ma żadnych zastrzeżeń. Nikt nie powiedział, że nie można iść w górę. Po całym zejściu lawiny, po powrocie do schroniska, sam robiłem osobiście zdjęcie tablicy pogodowej, która później też była w sądzie jako jeden z dowodów, gdzie pogoda w dniu tragedii była 10 dni stara. Po prostu nikt się tym nie przejmował do tej pory, jak to Polak mądry po szkodzie. Patrzymy na to wszystko jakby z perspektywy czasu. No, w wielu miejscach w Polsce jest do tej pory tak, że jeżeli kogoś nie zabije na pasach, to tam się nie pojawią dodatkowe światła, oznakowanie, czy po prostu jakieś dodatkowe pulsujące nawet elementy, które pozwolą zapobiegać tragedii. Wiecznie musi się u nas coś stać, żeby coś się zmieniło na lepsze. Widocznie no tak musiało być, że musiało się coś stać, żeby i dobrowcy na to inaczej spojrzeli. Nauczyciel bardzo się liczył ze zdaniem dobrowców i tutaj starał się konsultować. No niestety nie było w tym momencie z kim rozmawiać, tak? Powiedzieć, że jeżeli chcemy iść, to możemy iść. Tablica pogodowa wisi. To, że była stara, no to już nieważne. Cały czas widniał drugi stopień zagrożenia lawinowego. Pogoda w górach, wszyscy wiemy, bardzo szybko się zmienia i też nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, co będzie. Rano może być ładnie, kilka godzin później może być zupełnie inaczej. Tak też było tego drugiego dnia. Pogoda ciut się zmieniała. Nauczyciel miał wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o uczestników, no może sobie pani redaktor wyobrazić, jeżeli dlaczego mój kolega miał szansę wejść dzień wcześniej, a ja nie mam, skoro pogoda nie zmieniła się tak bardzo, żeby to było niemożliwe. A co będzie później, no zobaczymy. Nikt nie przypuszcza, że tak się tak skończy. Nauczyciel przecież nie narażał uczniów na tragedię, bo gdyby wiedział, że się coś może wydarzyć, pewnie by ich nie zabrał. Bo przecież byłoby to samobójstwo, przecież sam był na tej wycieczce, tak? I też by nie wygrał z tym żywiołem. Jemu się udało. Natomiast no, konsekwencje tego no, są po dzień dzisiejszy. Bo jednak ja tu patrzę trochę z boku. Natomiast ten nauczyciel z tym żyje, tak? To też jest na jego sumieniu i rodzice i wszystko. To jest bardzo ciężka sytuacja. Tak więc do końca życia po prostu takie coś zostawia ślad. Każdy z nas uczestników o tym pamięta, a co dopiero mówiąc sobie, że kurczę, może gdybym nie poszedł, nie byłoby tej tragedii. I od tej pory no to też w wielu polskich szkołach no, skończyły się takie różne wyprawy, wycieczki. No, klub u nas w liceum no, też już nie działa, no więc to jakby wszystko poszło z tą lawiną. Została tylko tablica pamiątkowa, a mimo to ludzie się dalej wspinają. Także to takie ryzyko wkalkulowane i o tym wiedzieli wszyscy i uczestnicy, i rodzice tych dzieci. Także

0: niestety. No teraz to możemy gdybać, ale nikt nie przypuszcza, że tak to się skończy.
1: Czy po tych wydarzeniach sprzed lat wracasz w góry, czy jednak jakaś trauma pozostała i nie jesteś w stanie już się wspinać, wyjść na żaden szczyt?
0: No, szczerze to miałem, także kilka lat, może tak powiem, na kilka lat te zimowe wejście w ogóle odstawiłem. Natomiast no, staram się chodzić po górach i zawsze też wspominam tutaj kolegów. Natomiast no, z Zakopanego tam wróciłem dopiero po 3 latach później, jeśli chodzi o takie jakby wejście zimowe, tak, żeby zobaczyć, jak to tam wszystko wyglądało. Nad Morskim Okiem byłem wtedy tylko latem. No, zimą się nie wybierałem, dopiero 3 lata później, po tragedii, pierwszy raz byłem tam zimą, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I tak to bardziej uciekłem tutaj w inne góry, w Alpy, czyli bardziej tutaj Austria Tyrol niż tutaj te nasze góry. Choć lubię góry, lubię się wspinać i przede wszystkim też to, że w górach możemy się trochę wyciszyć, szczególnie na takich dalszych szlakach nieobleganych, jak trasy do Morskiego Oka przez wielu turystów, nie tylko na dorożkach, ale i spacerowiczów. Po prostu wychodząc dalej, mamy tą ciszę, możemy się wyciszyć i pewne rzeczy sobie przemyśleć. Więc dlatego warto iść w góry, no i też trochę odpocząć.
1: A czy po tych wydarzeniach też idziesz w góry lepiej przygotowany?
0: Jeśli chodzi o przygotowanie, no czy lepiej? No nie powiem, że byliśmy gorzej przygotowani, bo cały czas człowiek stara się jak najlepiej przygotować do każdego wyjścia. Więc no, każde wyjście wiąże się z przygotowaniem, szczególnie wyższe góry. Bo nie mówię tutaj o wejściu przykładowo na Szyndzielnie czy na Skrzyczne, gdzie możemy to zrobić tam w godzinkę z hakiem. Tylko po prostu mówimy o wyprawach na kilka godzin, czy gdzieś z jakimś jeszcze noclegiem, no to na pewno trzeba się o wiele bardziej przygotować. No to ciężko wyczuć jakieś znaki, o, bardziej się może uważa, natomiast no tak jak wcześniej wspomniałem, no sprzęt jest lepszy, zmieniają się czasy, ta technologia idzie do przodu, każde doświadczenie, każde wyjście uczy, no i przede wszystkim no to doświadczenie takie zdobyte na każdej wycieczce sprawia wyprawie, że człowiek patrzy na inne rzeczy pod innym kątem i jeszcze lepiej się przygotowuje do każdego wyjścia.
1: O waszej wycieczce, o tej tragedii powstał też film. Czy ten film oddaje to, co wtedy czuliście, to jak to wyglądało? I czy twórcy tego filmu konsultowali się w jakiś sposób z uczestnikami tej wyprawy? Czy po prostu na podstawie tego, co usłyszeli, stworzyli to, jak to sobie wyobrażali?
0: Ponoć częściowo się konsultowali, natomiast jeśli chodzi o uczestników tej pierwszej grupy, chyba raczej nie, bo no, film akurat no, nie oddaje niestety dokładnie tego, co się dzieje. Bardziej jest to no, produkcja po prostu, żeby ukazać tragedię na potrzeby po prostu stacji, która to robiła. No niestety nie do końca to wyglądało tak w rzeczywistości, no ale też nie wiem, czy też może była jakaś wola kogoś, żeby tylko do końca też tak nie oddawało. No nie jest jednak film jakby odzwierciedleniem sytuacji, która wydarzyła się naprawdę.
2: SK Południe.
3: Muzyka łagodzi obyczaje, ale też pomaga się wyciszyć i zrelaksować. Chorzowskie schronisko Psikot jako jedno z 3 w Polsce koi nerwy swoich podopiecznych muzykoterapią. Materiał Agnieszki Kucjas.
4: Alicja Banik, schronisko dla bezdomnych zwierząt Psikot w Chorzowie.
1: Dość nietypowy sposób na stres u zwierząt, bo schronisko wprowadziło muzykoterapię. Na czym ta muzykoterapia polega?
4: Muzykoterapia dla zwierząt polega na puszczaniu muzyki o odpowiedniej częstotliwości dla zwierząt maksymalnie do 2 godzin dziennie. My wprowadziliśmy tę muzykoterapię 2 razy w ciągu tygodnia po godzinie. Żeby zaobserwować teraz, jaki to ma wpływ na zwierzęta, puszczamy to odpowiedniej grupie zwierząt. Średnio dziennie muzyki słucha około 20 do 30 zwierząt. Są to zarówno koty, jak i psy. Są to zwierzęta najczęściej wylęknione, są to zwierzęta, które przebywają u nas najczęściej w budach, które nie wychodzą na spacery, a także zwierzęta agresywne. W przypadku kotów są to po prostu kociarnie, w których przebywają zwierzęta w większych skupiskach.
1: Czego te psiaki słuchają, żeby się odstresować?
4: Jest to muzyka tak naprawdę, która nie posiada nazwy. Są to utwory, które są specjalnie nagrane, żeby regulować stres u psów. To jest muzyka klasyczna, są to utwory bardzo spokojne, ciche, melodyjne, bez żadnego głosu, po prostu same dźwięki.

0: miesięcy. Czy macie już jakieś obserwacje, czy ona faktycznie wpływa na redukcję stresu chorzowskich psiaków?
1: Tak, mamy pierwsze obserwacje, że jest korzystny wpływ na zachowanie zwierząt, które słuchają muzyki. Mamy też przykład psiaka, który nie umiał się uspokoić, nie umiał się wyciszać, a kiedy słuchał muzyki, to szedł spać i się uspokajał i to mu pomogło też znaleźć dom. Wygląda to tak, że mamy głośniki bezprzewodowe, które umieszczamy w odpowiedniej odległości od siebie, zarówno w boksach zewnętrznych, jak i przy boksach zewnętrznych. Często też korzystamy z muzykoterapii podczas zwykłej terapii behawioralnej, którą prowadzimy w schronisku, więc prowadzimy zajęcia ze zwierzętami lękowymi, a gdzieś w tle sobie muzyka leci, to też pomaga tym zwierzakom się skupić.
0: Czy psiaki uspokajają się tylko w momencie, kiedy słuchają tej muzyki? Czy to jest taki efekt długofalowy i te psiaki faktycznie są spokojniejsze na dłużej?
1: Przede wszystkim widzimy pierwsze zmiany zachowania przy samym słuchaniu muzyki, ale oczywiście w momencie, kiedy ta muzyka jest wyłączana, to takie zwierzątko jest spokojniejsze też na późniejsze godziny. Widzimy już pierwsze gusta u zwierząt, że faktycznie są zwierzęta, którym ta muzyka nie do końca podchodzi, nie reagują tak jak inne, ale jeszcze to tak naprawdę testuje.
0: Na razie muzykoterapia jest prowadzona 2 razy w tygodniu, a czy macie plany na przykład, żeby w takich stresujących sytuacjach psiakom puszczać muzykę, na przykład jak Sylwester, kiedy jest głośno, są fajerwerki?
1: Mamy to w planach, myślimy też, jak to przeprowadzić, żeby to miało ręce i nogi tak naprawdę w schronisku. Myślę, że do grudnia coś wymyślimy.
0: Jesteście trzecim schroniskiem w Polsce, które stosuje muzykoterapię do uspokojenia swoich zwierząt. Skąd wziął się pomysł, żeby to wprowadzić?
1: Zawsze idziemy do przodu i zawsze uczymy się od lepszych, bo uważamy, że mamy do czego dążyć, tym bardziej, że tak naprawdę nasza jednostka jest dość starą jednostką i infrastruktury też nie mamy najnowszej. To nie jest nowo wybudowane schronisko, tylko schronisko, które już ma bardzo wiele lat. Natomiast zawsze dążymy, żeby zwierzaki miały u nas lepiej. No, miejmy nadzieję, że będziemy wpadać na coraz lepsze pomysły.
0: A jak już muzyka pozwoli im się zrelaksować, to czy mają gdzie odpocząć, czy potrzebujecie na przykład legowisk albo jakichś kocyków dla tych zwierzaków?
1: Legowiska zawsze są mile widziane, jak i wszelkie zabawki tak naprawdę zajmujące czas, bo te zwierzęta oprócz tego, że się wyciszą, one też muszą rozładować tą energię. No nie ma możliwości, żeby żyły tylko snem i spokojem, więc jak najbardziej przyjmujemy zabawki zajmujące czas, takie jak na przykład konga. Natomiast zwierzątka ogólnie u nas mają zapewnioną opiekę i tak naprawdę wszystko, czego potrzebują. Pomagać w schronisku przede wszystkim można przychodząc do nas w kundelkowe spacerki, wyprowadzając pieski, do czego oczywiście zachęcamy. Bardzo chętnie też przyjmujemy mleczko dla kociąt, podkłady higieniczne, a także środki czystości, które nam bardzo, bardzo schodzą. W ostatnim czasie też zanotowaliśmy mniejszą ilość rękawiczek jednorazowych, także też bardzo chętnie przyjmiemy. Można wysyłać do nas paczki, można przyjść osobiście, można wysłać darowiznę na konto. Tak naprawdę możliwości jest bardzo dużo.
0: Przed nami zima, robi się coraz chłodniej. Czy w związku z tym, że będą coraz niższe temperatury, macie jakieś specjalne potrzeby?
1: W przypadku temperatur niższych zawsze ubieramy nasze pieski w ubranka ochronne i też bardzo chętnie przyjmujemy, w szczególności większe rozmiary.
2: Eska Południe.
3: Nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu. Poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Mowa o osobach autystycznych. Jest ich sporo, bo aż 1 na 100 dzieci rodzi się z zaburzeniami w spektrum autyzmu. Materiał Agnieszki Kucjas.
4: Nazywam się Katarzyna Wieciorzyńska, jestem dyrektorem zespołu szkół nr 3 w Katowicach, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa specjalna dla dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz 9 liceum integracyjne, gdzie mamy klasy integracyjne i klasy dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera w normie intelektualnej.
0: 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Powiedzmy coś o tym zaburzeniu. Co o nim wiemy?
4: Autyzm w chwili obecnej posiada 1 na 100 dzieci, które się rodzi. Jest to całościowe zaburzenie rozwoju, które cechuje się przede wszystkim zaburzeniem w nawiązywaniu relacji społecznych, utrudnia kontakty z rówieśnikami, z dorosłymi, ukierunkowuje niektórych pacjentów na zafiksowanie się na jednych zainteresowaniach, więc tutaj przede wszystkim trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, co tak naprawdę jest ogromnym problemem dla dzieci i dla ludzi żyjących z tym zaburzeniem.
0: Tutaj jest szkoła podstawowa, ale oznaki, że dziecko jest w spektrum, że dziecko ma autyzm, możemy chyba zauważyć dużo wcześniej.
4: Na chwilę obecną zaczyna się diagnozę już w wieku niemowlęcym. Dzieci około 6 miesiąca życia wykazują już cechy zaburzeń całościowych i tutaj

0: generalnie czujność rodziców, czujność terapeutów i osób, które mają kontakt pediatrów, może pomóc w dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka. Więc tak naprawdę już w wieku niemowlęcym możemy zauważyć symptomy całościowych zaburzeń rozwoju.
1: Na co w takim razie rodzice powinni zwracać uwagę?
0: Na brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na swoje imię, brak zabaw. Już w późniejszym wieku brak inicjowania zabaw, brak wchodzenia w rolę, niechęć do komunikacji, tak, samowystarczalność. To są takie cechy, które powinny włączyć czerwoną lampkę rodzicowi, kiedy rodzic powinien się zacząć zastanawiać, czy może wszystko jest ok, czy może trzeba byłoby się zapytać kogoś, czy moje dziecko nie ma czasem cech autystycznych. Tutaj trzeba być bardzo wrażliwym. Rozwój mowy jest mega istotny w tych przypadkach. Tak samo zaburzenia sensoryczne. Dzieci się stymulują, kręcą, fiksują się na pewnych rzeczach. Na to też należałoby zwrócić uwagę.
1: Jak zauważymy takie rzeczy u swojego dziecka, to co później zrobić?
0: Najczęściej pierwszą drogą to jest pediatra, tak. Pediatra tutaj kieruje na testy neurologiczne, psychiatryczne i tutaj już jakby droga do poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistyczne ośrodki wczesnego wspomagania. Natomiast tak naprawdę ten pierwszy kontakt to tutaj duża wrażliwość pediatrów, którzy wiedzą, jak takie zaburzenia się objawiają. I wtedy już pediatra kieruje do specjalistów, neurologa, psychiatry. Potem mamy psychologa, pedagoga, poradnie, WWR-y, wczesne wspomaganie w ośrodkach. No i praca od samego początku, żeby ułatwić dalszy rozwój naszego dziecka.
1: Rodzice często bardzo się boją autyzmu i zaburzeń ze spektrum. Czy to faktycznie tak jest, że diagnoza to jest koniec, czy to jest początek nowej, ale innej drogi dla tego dziecka?
0: Czasami jest tak, że błędnie zostanie postawiona diagnoza, ponieważ dzieci mają różne inne zaburzenia, choroby, czy są przebodźcowane otoczeniem, tak? I to, co jest wokół nich, ich przebodźcowuje dzisiaj. Telefony, bajki potrafią doprowadzić do tego, że dziecko, które jest tak naprawdę bez zaburzeń, zachowuje się, jakby było zaburzone. Więc tutaj może zostać postawiona błędnie diagnoza. Natomiast tak, rodzice boją się diagnozy, natomiast to jest niepotrzebne ze względu na to, że im wcześniej postawiona ta diagnoza, im wcześniej zaczynamy pracę z takim dzieckiem, tym lepsze

nie diagnozę, natomiast tak, rodzice boją się diagnozy, natomiast to jest niepotrzebne ze względu na to, że im wcześniej postawiona ta diagnoza, im wcześniej zaczynamy pracę z takim dzieckiem, tym lepsze efekty.

0: Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, trafna diagnoza, tym lepiej dla dziecka.
1: Czyli takie dziecko może później jako dorosły normalnie funkcjonować w społeczeństwie?
0: Oczywiście wiele osób dorosłych na chwilę obecną często mówi, że są ze spektrum, że mają zespół Aspergera, a tak naprawdę funkcjonują dosyć dobrze w społeczeństwie. Wiadomo, każdy z nas może nie rozpoznać zaburzeń, tak? Ale to jest ogromna praca tej osoby ze swoimi zaburzeniami, przekraczanie pewnych granic i ogromna praca w latach właśnie dziecięcych, żeby dziecko mogło wejść w społeczeństwo. Więc tak naprawdę dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z całościowymi zaburzeniami mogą świetnie sobie radzić w społeczeństwie, natomiast to wymaga bardzo dużo pracy od nich samych, od rodziców i od terapeutów.
1: Wspomniała Pani, że problemem, który może wywoływać zachowania podobne do zaburzeń autystycznych, jest telefon, są bajki. No właśnie, czy są jakieś limity, jakiś bezpieczny czas, który możemy poświęcić na ten telefon czy na tą bajkę? To dziecko może na przykład obejrzeć 5 minut dziennie, albo po prostu powinniśmy w ogóle ograniczać do pewnego wieku?
0: To takie moje prywatne zdanie, ale wiem, że generalnie, jeżeli chodzi o kontakt z telewizorem, z telefonem, to dzieci do 3 roku życia powinny mieć w ogóle brak dostępu do takich urządzeń, które emitują światło niebieskie, które skupiają za długo uwagę dziecka. Natomiast no wiadomo, no nie unikniemy pewnych rzeczy. No jest XXI wiek, każdy z nas korzysta z urządzeń elektronicznych. Natomiast do 3 roku życia dziecko nie powinno korzystać. Natomiast po 3 roku życia ta godzinka tygodniowo no może być udostępniana dziecku. Natomiast im mniej, tym lepiej. Tak? Aktywności ruchowe, aktywności związane z czytaniem bajek dzieciom, układaniem klocki, motoryka, rozwijanie motoryki małej, dużej. Tutaj na to należy kłaść nacisk. Tak? Wtedy mamy tą pewność, że my jako rodzice, terapeuci, nauczyciele, pedagodzy robimy wszystko, żeby rozwój dziecka przebiegał normalnie.
2: Mirosława Magiera-Bartosz, jestem pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym w Szkole Podstawowej nr 60 Specjalnej w Katowicach.
1: Tutaj w szkole na Katowickim Osiedlu Tysiąclecia macie dzieci tylko w spektrum autyzmu. Jak dużo tych dzieciaków się tutaj uczy?
2: W szkole podstawowej mamy na chwilę obecną 72 uczniów. Z tego jest 6 dziewczynek, cała reszta to są chłopcy. Wynika to z diagnozy. Diagnoza dzieci z autyzmem jest jedna, natomiast rozwój dzieci się różni, bo chłopcy rozwijają się inaczej, dziewczynki rozwijają się inaczej, dlatego zdecydowanie mamy więcej chłopców. Dziewczynki na co dzień się bardziej maskują, one wchodzą w rolę inaczej niż chłopcy, rozwijają się inaczej i dlatego dziewczyn jest mniej. Natomiast one pojawiają się u nas w liceum. Oprócz szkoły podstawowej mamy również liceum i tam mamy klasy z autyzmem i zespołem Aspergera i wtedy te dziewczynki nagle dostają diagnozę i są u nas w szkole.
1: Dziewczynki lepiej się maskują. Na co w takim razie zwrócić uwagę u córki przede wszystkim, żeby wiedzieć, czy coś dzieje się niepokojącego, czy tutaj jest jakieś zaburzenie?
0: Dziewczynka jest bardziej skryta, bardziej cicha, nie chce rozmawiać o swoich emocjach, zajmuje się głównie sobą, natomiast ona potrafi się zamaskować na tyle, że myślimy, że taki ma charakter, że po prostu taka jest, tak? Że jest niewylewna. Te dziewczynki są bardziej delikatne, bardziej depresyjne, więc tutaj może to nam dać wskazówki, że to może być spektrum, tak? Rzadko pojawiają się agresje, więc tutaj ciężej jest je zdiagnozować, bo rodzice całkowicie mylą usposobienie z zaburzeniem. I dlatego dziewczynki tak naprawdę pokazują nam się w spektrum w wieku dojrzewania. Wtedy możemy zauważyć, wtedy najczęściej są diagnozowane. Z tego to wynika.
1: Czym taka szkoła specjalna, w której uczą się dzieciaki tylko w spektrum autyzmu czy z innymi podobnymi zaburzeniami, od takiej tradycyjnej szkoły?
2: Przede wszystkim dzieci, które są kierowane do nas do szkoły, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera. I największym naszym dostosowaniem, jakie mamy, to są klasy 4-osobowe. Wszystkie nasze klasy nie mogą jakby przekraczać tej liczby 4 osób. Każde z naszych dzieci ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym określamy ich mocne, słabe strony, określamy cele terapeutyczne. My ten program jakby ewaluujemy 2 razy do roku, bo jest dokonywana wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci. Tak naprawdę my ze specjalistami, z wychowawcami analizujemy na co dzień, w codziennej pracy wszystkie zachowania,

0: które nas niepokoją. Określamy jakiś plan działania z dziećmi, które sprawiają trudności. Podpisujemy różne umowy, motywujemy ich. Każda klasa ma system motywacyjny dostosowany do dzieci. Więc tym różnimy się od szkoły masowej. I w szkole specjalnej jest jeszcze 12 godzin rewalidacji, która przypada na klasę, w ramach której prowadzimy zajęcia z terapii pedagogicznej, tak, czyli korekcyjno-kompensacyjne. Prowadzimy zajęcia SI, Tomatisa, biofeedback, logopedię, w zależności też od tego, co dziecko potrzebuje i ile tych dzieci potrzebuje pomocy. My z reguły podkreślamy w rozmowach z rodzicami, że my wspieramy terapię dziecka. My nie prowadzimy terapii takiej systemowej, natomiast wspieramy dzieci i tym różnimy się od szkoły masowej, bo w szkole masowej dla dziecka to są 2 godziny rewalidacji.
1: Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, czym się różnimy, to tak naprawdę, tak jak pani pedagog powiedziała, 4-osobowe klasy, ale normalnie pracujemy z uczniami, tak? Czyli realizujemy wszystko to, co jest w szkole ogólnodostępnej, ale dostosowujemy otoczenie do tego, aby dziecko, które same z sobą poprzez zaburzenie ma ogromne trudności, nie było jeszcze przebodźcowane przez otoczenie. Więc tutaj to jest główna różnica, to jest ogromne dostosowanie, że dziecko nie napotyka w swojej pracy terapeutycznej na tak dużo bodźców, które jeszcze przeszkadzają mu w zdobywaniu umiejętności społecznych.
2: Co może tym na przykład przeszkadzać?
1: Hałasy, głośne dzwonki, duża ilość dzieci w klasie, które są żywe. No, dzieci są zazwyczaj żywe, tak? Więc to jest problem ze skupieniem. Dużo dzieci na przerwach, które też biegają, bawią się, śmieją. Duże świetlice, gdzie dziecko tak naprawdę po zajęciach szkolnych nierzadko czeka na swojego rodzica w świetlicy. My mamy 4-osobowe świetlice. Tam dziecko może odpocząć, może pograć w gry planszowe, w gry ruchowe, a na normalnej świetlicy jest 25-30 dzieci i tak naprawdę jest szum i hałas, więc nie ma możliwości, aby dziecko odpoczęło od bodźców, które są wkoło. Więc my dostosowujemy w miarę możliwości świat szkolny do tego, aby ograniczyć dziecku bodźce, tak? Przy tym ucząc relacji społecznych i wchodzenia w relacje.
2: Czyli taka szkoła specjalna, szkoła przeznaczona tylko dla dzieci z zaburzeniami w spektrum, jest dla nich zdecydowanie lepsza niż taka szkoła masowa, nawet z klasami integracyjnymi.
1: Nie możemy oceniać, czy szkoła specjalna, czy integracyjna, czy też ogólnodostępna jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Tak naprawdę każde dziecko jest inne, każde dziecko jest indywidualistą w swoim zakresie i to tak naprawdę od zachowań i możliwości dziecka zależy, która szkoła będzie dla niego odpowiednia, bo jest tak, że są dzieci ze spektrum, które odnajdą się świetnie w klasie integracyjnej. Jest tak, że w nauczaniu włączającym odnajdą się super w szkole ogólnodostępnej, a jest tak, że akurat my będziemy tym odpowiednim miejscem dla danego dziecka. Więc tak naprawdę kwestią tutaj, która szkoła jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami z rozwoju ze spektrum autyzmu, polega na dobrej diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej i znajomości dziecka, państw poradni, które kierują wtedy dzieci do nas, do szkoły. Więc nie możemy tutaj ocenić, w której szkole najlepiej się odnajdzie taki młody człowiek. Natomiast na pewno w każdej nauczyciele dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepsze miejsce dla danego dziecka.
2: A czy jeżeli chodzi o rekrutację, to tutaj też po prostu składa się podanie w tym samym czasie, kiedy do wszystkich innych podstawówek czy liceów? Czy tutaj ta rekrutacja trwa cały czas? Jak to tutaj wygląda z perspektywy rodzica, no i kandydata?
1: No, my jesteśmy specyficzną szkołą i u nas rekrutacja wygląda inaczej. Cały proces rekrutacyjny tak naprawdę trwa cały czas, tak w miarę możliwości placówki, wolnych miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, no to w proces rekrutacyjny dzieci wchodzą w momencie, kiedy już kończą przedszkole, idą na diagnozy do poradni psychologiczno-pedagogicznej, tam otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na pierwszy etap edukacyjny i z tym orzeczeniem rodzice, którzy wybierają naszą placówkę, kierują się do Wydziału Edukacji Miasta Katowice, czyli do Urzędu Miasta, z wnioskiem o skierowanie do nas do szkoły. Wtedy w miarę możliwości i w miarę ilości miejsc u nas w szkole Wydział Edukacji kieruje ucznia do nas do szkoły. I tak wygląda proces rekrutacyjny, jeżeli chodzi o szkołę podstawową. Jeżeli chodzi o liceum, to dzieci

dzieci bez orzeczeń do klas integracyjnych przechodzą normalny proces rekrutacyjny, natomiast analogicznie, jeżeli chodzi o klasy dla uczniów z zespołem Aspergera i z autyzmem, młodzież idzie po orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do poradni psychologicznej na trzeci etap edukacyjny i wtedy uczniowie składają wniosek do Wydziału Edukacji razem z rodzicami i dostają skierowanie do nas do placówki. Generalnie tak naprawdę to wszystko zależy od osoby. Każda osoba ze spektrum ma swój indywidualny charakter, jest indywidualną jednostką, więc trudno jest nam tutaj przedstawić idealną receptę, jak pomóc, jak dostosować pewne rzeczy. Jesteśmy na tyle świadomi, społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, że na chwilę obecną mamy w sklepach, marketach ciche godziny, gdzie dźwięki są wyciszane, zapachy nie są tak intensywne, żeby nie doprowadzić do przebodźcowania czy dzieciaków, czy właśnie młodzieży, dorosłych osób z autyzmem. Wtedy łatwiej jest im się skoncentrować na tym, co chcą kupić, czego potrzebują w sklepie, nie stresują się, tak? Natomiast tak naprawdę my powinniśmy starać się traktować ich normalnie, jak każdego z nas, nie zwracać szczególnej uwagi na zachowania, które pomagają im uporać się z nadmiarem bodźców, tak zwane stereotypy czasami się pojawiają w sytuacjach stresowych. Dla ludzi jest to dziwne, patrzą dziwnie na osoby w spektrum, a tak naprawdę to jest sposób radzenia sobie ze stresem, z przebodźcowaniem, z za dużą ilością rzeczy, które dzieje się wkoło.

0: země.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Two ships in the night.

0: Eska Południe.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary z kojarzy.

0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.